0: To jest Melo Radio.
1: Wskaż mi drogę, abym mógł ją obrać. Naucz mnie odróżniać zło od dobra.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Międzyzdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

0: nakręcamy tempo.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś tak

0: ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
3: Pokaż.
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga.
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przyceny na urodziny mają. To podwójny powód do kupowania.
6: Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie. Melo Radio Olsztyn na 95 FM.

0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, kochani. Jest 1999 rok, a w polskich stacjach radiowych zaczyna się coraz częściej przewijać utwór pochodzącego z Hiszpanii piosenkarza Enrique Iglesiasa pod tytułem Bailamos. No i właśnie tymże wspomnieniem chciałabym was bardzo gorąco przywitać na antenie Meloradia i zaprosić na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Dlaczego ta piosenka akurat przyszła mi do głowy? To jest zagadka, której nie rozwiążemy, ponieważ mój umysł jest skarbnicą tajemnic wszelakich i decyzji podejmowanych z nieznanych absolutnie nikomu przyczyn lub powodów. W każdym razie, no byłam dzisiaj w takim dosyć radosnym nastroju i właśnie ta piosenka przyszła mi jako pierwsza do głowy po przebudzeniu. Nucić ani śpiewać nie będę, ale każdy z was może sobie oczywiście to na własną rękę odpalić. Enrique Iglesias Bailamos zachęca do tego, żebyśmy tańczyli, bawili się i cieszyli życiem. Do tego też będę was zachęcała ja i do tego też potroszę. Zachęcają nas bohaterowie spektaklu, który pojawił się w repertuarze Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Mowa o spektaklu pod tytułem Toń na podstawie książki pod tym samym tytułem Iżbel Szatrawskiej, naszej lokalnej pisarki, która jest też autorką adaptacji i dramaturzką właśnie przy tym spektaklu, który został wyreżyserowany przez Damiana Józefa Lecia. Już za chwilę na naszej antenie spotkamy się z twórcami właśnie tego spektaklu. Podpowiemy, która część książki została przedstawiona na deskach olsztyńskiego teatru i jakie były ku temu powody. Więc jeśli jesteście tym tematem zainteresowani, to absolutnie was zachęcam do tego, żebyście teraz z 95 zostali. Nie wiem, czy już to powiedziałam, więc na wszelki wypadek może się powtórzę. Jestem Aga Wiśniewska, jest mi bardzo miło zaprosić was na najbliższe 15 minut razem, a właśnie w tym, że kwadransie będziemy przysłuchiwali się twórcom spektaklu Toń, który już teraz w Olsztynie możecie w teatrze obejrzeć. Więc na początek fragment tej właśnie sztuki, a tuż po nim kilka słów od reżysera Damiana Józefa Necia, który będzie podpowiadał no właśnie dlaczego na tym bardziej historycznym wątku z tej całej historii oni jako twórcy się skupili.
2: Idą pieszo kręgle i przez zale, a w chwilę mówią stary.
3: Nie jest to taka, że przyjdę do wojska. Gdybym się teraz głową, mogłoby to zostać uznane za dezercję.
4: Adaptatorką i dramaturzką przy spektaklu jest autorka Iżbel Szatrawska i wspólnie postanowiliśmy, że skupimy się w całym spektaklu głównie na części historycznej, to znaczy upadku Königsbergu i pierwszych lat powojennych na terenach Polski, więc cały ten okres historyczny jest u nas. Zrezygnowaliśmy ze współczesności. Skupiamy się na samym odradzaniu, na upadku miasta niemieckiego, które jest przejęte przez wojska radzieckie i na tworzeniu się polskości na terenach tych tutaj, czyli terenach Prus Wschodnich. Tematem jest, w zasadzie całego spektaklu, tematem jest rozpad relacji międzyludzkich, dlatego że ten, na jednym z poziomów upadek starego porządku świata i tworzenie się nowego w bólach pokazujemy przez historię jednej konkretnej rodziny, czyli rodzina Maxa Kruszki i początkowo w pierwszej części tej tak zwanej niemieckiej, czyli w Königsbergu niemieckim, jego związku z Gudrun i potem, kiedy on ucieka z Königsbergu do swojego ojca Horsta. Poznajemy Jankę i pokazujemy, jak jedna relacja zamienia się w drugą i więc tą całe wielkie procesy historiozoficzne i historyczne raczej przeprowadzamy przez historię konkretnych osób i konkretne emocje. Konkretną też historię miłosną, nie bójmy się tego też wątku romantycznego, który tutaj jest. Dla mnie szczególnie ważne w uchwyceniu spektaklu jest to, w jaki sposób odradza się nowa tożsamość miejsca. Znaczy, co się wydarza krok po kroku, kiedy miejsce początkowo staje się niczyje, a potem na nowo zaludniane. Wydaje mi się, że ten temat jest tutaj lokalnie niezwykle istotny, uchwycenia tego zaszczepiania polskości. No i badamy, na ile ta polskość jest nowa, na ile się zintegrowała z tym, co tu było, a na ile ją wyparła.
1: Mówił Damian Józef Neć, reżyser spektaklu pod tytułem Toń i to właśnie on nam zdradzał, dlaczego na tę część historyczną się zdecydowali. Zostało tu wywołane nazwisko autorki adaptacji, dramaturżki Izbel Szatrawskiej, która też jest autorką książki, na podstawie której właśnie ten spektakl pod tytułem Toń powstał. No i pani dramaturżka też między innymi opowie nam o tym, dlaczego akurat na tę historyczną część się zdecydowano.
5: Znaczy, po pierwsze, wydaje mi się ona najciekawsza. Odbiór czytelniczy też był taki, że większość osób powiedziała, że dla nich najciekawsza była część historyczna. Prawdopodobnie także dlatego, że poza tak zwanymi terenami ponimickimi, czy też zwałek zwał, ziemiami zachodnimi i północnymi, ta historia nie jest powszechnie znana i nie wiem, jak jadę na Śląsk, czy do Wielkopolski, czy gdzieś na Kaszuby, rozumiemy się w pół zdania, w pół słowa właściwie prawie, że, a gdzie indziej, to były dla ludzi historie zupełnie nowe. Po prostu miałam takie reakcje z widowni, czy to na spotkaniach autorskich, czy na festiwalach, że o wow, nie wiedzieliśmy o tym, nie? Więc myślę, że to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jesteśmy w Olsztynie, więc myślę, że ten wątek historyczny też jest najbardziej interesujący, bo za dyrektury Pawła, tutaj jest bardzo duży, Pawła Dobrowolskiego, dyrektora Teatru Jaracza w Olsztynie, położony jest duży nacisk na to, żeby te historie lokalne podkreślać, odzyskiwać, przerabiać i po prostu w jakiś sposób, żeby one cały czas rezonowały, że to jest istotne. Ja się z tą oczywiście linią bardzo zgadzam. A trzeci powód jest czysto techniczny, to znaczy, gdybyśmy mieli zrobić całą książkę, to byłby spektakl, który byłby tak długi, że dla wielu widzów byłby nie do zniesienia. I ja mam świadomość, że to się też bardzo mocno zmieniło. Nie tylko chodzi mi na przykład o osoby starsze, czy nie wiem, takie, które nie są w stanie z powodów zdrowotnych wysiedzieć więcej niż te powiedzmy 2,5-3 godziny, bo oczywiście wiadomo, że nawet jakby były najwygodniejsze fotele w teatrze, to jest jednak wysiłek fizyczny w jakimś stopniu, ale też percepcja się nam bardzo zmienia i młode osoby pod wpływem internetu, mediów społecznościowych, różnych innych rzeczy, telefonów komórkowych, ta percepcja już nie jest taka, żebyśmy sobie tak spokojnie siedzieli na 8-godzinnym spektaklu i obejrzeli wszystkie wątki od początku do końca. Coś trzeba było wyrzucić, my uznaliśmy, że to jest najlepsza droga. Morału ja może nie będę mówił, jaki jest clue, jaki jest morał, bo to straciłabym w ogóle sens robienia spektaklu i oglądania spektaklu. Natomiast nie, wydaje mi się, że nam się udaje uchwycić, aktorom przede wszystkim udaje się uchwycić bardzo taką dużą niejednoznaczność tych wszystkich postaci. Ja może tylko zdradzę, że nawet się ze mnie cały czas śmieję, ponieważ jedną z moich ulubionych postaci w mojej własnej książce jest postać, która jest najczęściej postrzegana jako czarny charakter, czyli Horst, człowiek, który jest weteranem I wojny światowej. Dla mnie to jest przede wszystkim człowiek złamany, nie jest on jednoznacznym czarnym charakterem dla mnie, chociaż bywa tak postrzegany przez czytelników i myślę, że na naszej adaptacji, w naszej inscenizacji udaje się to złapać, także dzięki wspaniałej grze aktorskiej Cezarego Ilczyny, bo to nie jest taka jednoznacznie negatywna postać. Myślę, że w ogóle, jak patrzę na to, co tutaj się urodziło na scenie, jak pracują aktorzy, że ta ambiwalencja jest bardzo duża i że wszystkie te postaci są w jakimś stopniu i dobre, i złe, i to bardzo nam odpowiada. No, tak jest po prostu w życiu. To zależy też od perspektywy, bo oczywiście z jednej strony można powiedzieć, że pierwszy, drugi akt właściwie jest postrzegany z perspektywy Maxa Kruszki, czyli głównego bohatera, lekarza z Königsbergu, pochodzącego z Rastenburga, dzisiejszego Kętrzyna. Druga część skupia się właściwie na perspektywie na drodze Janki, czyli tej dziewczyny, która jest z ludności napływowej, gdzieś z Wileńszczyzny. Ale ja na przykład sądzę, że mocno wybrzmiewają te historie kobiece. Mimo tego, że Max jest postacią główną w tej pierwszym i drugim akcie, to równie silnie wybrzmiewa Gudrun i jego relacja z Gudrun i właściwie te historie kobiece się gdzieś tam w sobie odbijają, mają jakieś styczne wspólne, mają jakieś podobieństwa. Niby to są dwie różne kobiety, różnego pochodzenia, różnej sytuacji życiowej, poziomu, na którym żyją. Jedna jest arystokratką, druga jest chłopką. Jedna jest Niemką, druga jest Polką gdzieś w Wileńszczyznie. A mimo wszystko one mają pewne podobieństwa, są w podobnie trudnej sytuacji wojennej, no i różne rzeczy im się przydarzają też podobne.
1: Spektakl jest obsadzony naprawdę licznie, ale wśród tych głównych bohaterów będzie można zobaczyć między innymi Agnieszkę Gizę Gradowską, która wciela się w postać Gurdun i to jej właśnie teraz oddajemy głos.
6: Ta wiara właśnie, to jest taka jej siła i odwaga ogromna, ale co warto powiedzieć, co trzeba powiedzieć o Gudrun, to przede wszystkim to, że to jest taka bohaterka, która pomimo tego, co się dzieje za oknami, pomimo tego, że świat po prostu płonie, ona chce normalnie żyć i jest Niemką, pochodzi z domu arystokratów, nazistów, więc tutaj ten mezalians z Maxem to już jest pewnego rodzaju skok na głęboką wodę, taki bunt, który nosi w sobie i po prostu idzie przez życie z myślą, z realizacją swoich marzeń, pomimo tego, co się dzieje, czy w domu, czy za oknami, czy w mieście, czy na świecie. To jest piękna historia miłosna, ale to też jest historia o tym, że widzimy w tych Niemcach, w Gudrun przede wszystkim normalnego człowieka, pomimo tego, jaka jest historia, widzimy człowieka, który chce być szczęśliwy i szuka tego szczęścia, pomimo tego, z jakiego domu pochodzi. Bardzo ciekawa i powiem szczerze, że to jest bardzo ciekawe wyzwanie aktorskie. Tekst Izabeli Szatrawskiej jest samograjem. Tam powiem szczerze, wszystko jest napisane, wszystko jest jasne, relacje między bohaterami, scena, sytuacje, to wszystko jest. Wystarczy po prostu znaleźć to w sobie i to jest dla aktora, to jest bardzo ciekawe zadanie. No i później znaleźć się w świecie Damiana, który tutaj tworzy, maluje obrazami nam tę przestrzeń. Także to jest, tak, jestem bardzo szczęśliwa, że mam tę przyjemność grać Gudrun.
1: A wspominanym Maksem, partnerem Gudrun, jest aktor, który u nas w Olsztynie będzie występował gościnnie. To Maciej Raniszewski, z którym też o jego postaci chwilę porozmawiałam.
7: Maks jest bohaterem, który no jest człowiekiem, który zostaje wrzucony w tryby historii, który żyje w świecie opanowanym przez ideologię nazistowską, ale który dostrzega wszystkie mankamenty tego systemu i który już od jakiegoś czasu, zostajemy go w momencie, kiedy żyje w oblężonym Königsbergu razem z Gudrun, swoją partnerką. I coraz bardziej kwestionuje system, w którym no de facto się wychował, który go w jakiś sposób ukształtował. Ma do niego coraz więcej wątpliwości, jednocześnie to się schodzi w czasie z upadkiem Königsbergu, z oblężeniem tego miasta, z koniecznością, ostateczną koniecznością ewakuacji i ucieczki, po której Max trafia na tereny Prus Wschodnich, obecnej Warmii, czyli te tereny, i musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości, tak naprawdę w rzeczywistości budującej się polskości, w której trochę nie ma dla niego miejsca, w której wszyscy ludzie, którzy go otaczają, są obcy, w której świat, który znał i który rozumiał, przeminął bezpowrotnie. I to jest jego dramat.
1: Jaką rolę w jego życiu, w tej historii odgrywają kobiety, którą spotyka na swojej drodze?
7: Ja myślę, że to znaczy tak jak ja to rozumiem. Wydaje mi się, że one zmuszają Maxa do stawiania sobie pytań trochę o to, w jakiej sytuacji się znalazł, a w związku z tym, jak się wobec niej pozycjonować, kim on jest. Trochę zmuszają go do tego, żeby cały czas definiował się na nowo, żeby konfrontował się z tym, co sam o sobie myśli i czy rzeczywiście taki jest. Jak się okazuje, niekoniecznie.
1: Tutaj też jest jeszcze wątek ojca Maxa, który, z tego co mówiła pani Izabel, jest przedstawiony trochę jak taki czarny charakter. I czy on ma właśnie też taki negatywny wpływ na tego bohatera, na jego przemianę?
7: Czy negatywny? Na pewno ma wpływ. On tak naprawdę symbolizuje jakiś stary porządek, który minął już dawno. On tak naprawdę jest troszeczkę, tak jak ja to rozumiem, odbiciem sytuacji Maxa, ponieważ on jest człowiekiem, który też przeżył zmianę systemową, który musiał skonfrontować się z tym, że Niemcy, które znał, Niemcy po I wojnie światowej, przestały istnieć. Teraz w związku z czym tak, i on też przeżył wojnę, też miał swoją traumę. On jest tak naprawdę echem Maxa trochę.
1: Agnieszka Giza-Gradowska i Maciej Raniszewski to aktorzy wcielający się w jedne z głównych postaci spektaklu pod tytułem Toń i to właśnie o tej sztuce sobie przed chwilą na naszej antenie rozmawialiśmy. Ja was bardzo gorąco zachęcam do tego, żebyście wybrali się na tę sztukę, zobaczyli i poznali trochę bardziej historię naszych ziem właśnie z tych czasów wojennych. I tak sobie spoglądam jeszcze na zegarek. Myślałam, że zdążę wam jeszcze wtrącić jeden temat, ale chyba mi się teraz to nie uda, więc będę musiała go zostawić na za chwilę. A za chwilę, właśnie na 95, wracamy z kolejną częścią magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, na którym już teraz bardzo gorąco was zachęcam i ponownie słyszymy się za chwilę.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry, kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Ostatnio sporo było na naszej antenie o tym, co się dzieje w związku z repertuarem Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, co się dzieje w związku z nową siedzibą Olsztyńskiego Teatru, ale tych tematów kulturalnych w Olsztynie jest naprawdę sporo, ale nie samym teatrem Olsztyn żyje. No i właśnie teraz chciałabym Was zaprosić na rozmowę z kobietą, która jest odpowiedzialna za absolutnie fantastyczny festiwal, który jak się okazuje, podobnie jak kilka innych rzeczy w Olsztynie, jest realizowany już od 13 lat. Prison Mówi to festiwal, który przyciąga coraz szersze grono artystów z całego świata i właśnie o tym, z których jego zakątków twórcy tym razem postanowili zgłosić swoje prace do festiwalu, do konkursu, a jak konkurs to oczywiście i nagrody. O tym wszystkim będzie nam opowiadała już teraz nasza gościni. Zapraszam.
8: Major Magdalena Socha, rzecznik prasowy dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie.
1: Porozmawiamy sobie o kolejnej edycji festiwalu filmowego Prison Mówi. W tym roku w ogóle mamy jakieś takie szczęście do trzynastek, bo i Wama chyba po raz trzynasty i Budżet Obywatelski po raz trzynasty i Prison Mówi też po raz trzynasty. To w takim razie na co możemy się przygotować?
8: No w takim układzie na same niespodzianki i raczej na to, że trzynastka będzie jednak szczęśliwa dla wszystkich i na to liczymy. A szczególnie dla Olsztyna, który widzę, że gości coraz więcej ludzi świata i my na pewno do tego umiędzynarodowienia tego naszego Olsztyna na pewno swoją cegiełkę dokładamy. Tak, widzimy się Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, jak zawsze, na rozdaniu dobrych łotrów w ramach 13. edycji International Film Festival in Olsztyn Prison Movie. Usłyszymy, kto został laureatem tej 13. edycji, która też jest mocno umiędzynarodowiona, bo w tym roku po raz pierwszy mamy 3 kontynenty w festiwalu. Po raz pierwszy Afryka, Malawi, po raz pierwszy Bułgaria, kolejny raz Stany Zjednoczone, Europa, więc 3 kontynenty, ponad 35 filmów, będzie się działo.
1: A ilu tych najlepszych będziecie próbowali wskazać?
8: To jest oczywiście taka informacja, która Filharmonii musi wybrzmieć i ta niespodzianka 13. edycji wybrzmi Filharmonii, ale jak zawsze rozdajemy Grand Prix w kategorii filmów profesjonalnych, Grand Prix w kategorii filmów amatorskich. Oczywiście wręczamy też naszą taką nagrodę, która dla nas penitencjarzystów jest bardzo istotna, czyli walory resocjalizacyjne, czyli program, projekt, wydarzenie, formę oddziaływania, która według nas, według naszego jury okazuje się tym najbardziej resocjalizującym komponentem. Będzie nagroda dla najlepszego reportażu, będzie nagroda dla filmu, który wyskoczył poza taki typowy, statystyczny charakter swojej produkcji, czyli tak zwane alternatywne spojrzenie na penitencjarystykę i nagrody specjalne, którymi na pewno pochwalą się nasze jury, który z filmów jeszcze zasłużył na tą nagrodę dodatkową.
1: Czy wśród nominowanych są też nasze regionalne akcenty?
8: Wśród nominowanych były. Jak najbardziej. Mieliśmy film z zakładu karnego w Dublinach między innymi. Jest oczywiście kilka też polskich. Jest oprócz tego oczywiście faktycznie znowu mamy sporo tego komponentu festiwalowego, międzynarodowego. To bywa różnie z tym. To nie zawsze jest tak, że Warmia i Mazury nagle mamy tę najsilniejszą ekipę. Niekoniecznie. Aczkolwiek nie na tym nam zależy. Nam zależy na tym faktycznie, żeby pokazać też właśnie na Warmii i Mazurach, która ma być Olsztyn ma być tą stolicą światowego kina penitencjarnego, żeby pokazać też filmy z zewnątrz, żeby z kolei nasi mieszkańcy, nasi naukowcy, nasi studenci, nasi uczniowie, osoby, które są zainteresowane tą formą kina i tą penitencjarystyką, mogli też zobaczyć nie tylko nasze jednostki penitencjarne, ale też z innych krajów. Z innych części naszej Polski, po prostu ze świata.
1: No i też trochę z innej perspektywy. No właśnie, czy my jako mieszkańcy będziemy mieli okazję zobaczyć te filmy?
8: Będą pokazy filmowe, jak najbardziej. Jak zazwyczaj z naszym partnerem, czyli Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim współpracujemy, na Wydziale Nauk Społecznych, na Wydziale Dziennikarskim Komunikacji Społecznej też będą pokazy tego samego dnia, więc zapraszamy studentów, niech lukają, gdzie tam na ich korytarzach jest informacja o festiwalu i o kinie penitencjarnym. Zaprosiliśmy dużą rzeszę licealistów do Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. To też jest nasz partner festiwalowy, zarówno Filharmonia, jak i CEIK. I tam też odbędą się dla licealistów projekcje. Mam też nadzieję, że jeśli po tym zakończeniu tego festiwalu, wyłonieniu laureatów. Mam nadzieję też, że zgłoszą się do nas kolejne osoby, dla których będziemy robić pokazy specjalne.
9: No właśnie, bo festiwal tak naprawdę to nie jest tylko ten dzień, kiedy poznajemy zwycięzców. Państwo pracujecie na to przez kilka miesięcy, cały czas coś się dzieje.
8: Pewnie, jak najbardziej, dlatego że zauważyliśmy już od kilku lat, zauważyliśmy bardzo duże zainteresowanie naszym kinem. Ono jest ciekawe, ono jest profilaktyczne, ono jest o nurcie społecznym, o pytaniach ważkich społecznie. Faktycznie jesteśmy tym naszym kinem w stanie opowiadać o cieniach, ale i też blaskach tego życia, bo taki jest charakter więzienia, że musimy się znać na wszystkim, każdego aspektu życia dotknąć, a jak trzeba, albo go usprawnić, albo go naprawić. Dlatego te filmy są, to jest ta jakby największy zastrzyk mocy tych filmów. Wojewódzka Biblioteka Publiczna, która tu u nas w Olsztynie też jest naszym partnerem i od wielu lat nas wspiera, robi takie pokazy z naszym udziałem, więc wystarczy po prostu polubić Wojewódzką Bibliotekę, jej profil i też zaglądać, bo tam też są otwarte pokazy w toku roku dla widzów o Prison Movie.
9: To oczywiście festiwal to poza ważnym świętem wszystkich twórców, dla nas też jako mieszkańców, którzy możemy te filmy później właśnie obejrzeć, to Państwo też na tym skorzystacie. No i chciałabym, żebyśmy teraz powiedziały o tym nowym elemencie, który się pojawił.
8: Tak, to jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że okazało się, że nasz Olsztyn w innych częściach naszego kraju zaczął być coraz bardziej rozpoznawany też przez osoby, które zajmują się między innymi pozyskiwaniem środków z projektów unijnych. Dzień wcześniej odbywa się za naszą inicjatywą duża konferencja pod nazwą Od izolacji do reintegracji, wspólnie na rzecz bezpieczeństwa i skutecznej readaptacji. Jest to realizacja projektów nowoczesnej służby więziennej, bezpieczeństwo, resocjalizacja i zmiana oraz innowacja i zmiana w służbie kuratorskiej. I są to programy wdrażane w ramach programu Sprawiedliwość, współfinansowanego ze środków norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2021-2028. Duży projekt, dużo osób zaangażowanych. Przyjedzie do nas na pewno duża ekipa z Centralnego Zarządu Służby Więziennej, z Ministerstwa Sprawiedliwości, z tego Departamentu Wydziału Orzeczeń i Probacji. Na pewno osoby zaangażowane w pozyskiwanie środków unijnych i środków, które posłużą wspieraniu właśnie resocjalizacji w kierunku takiej skutecznej reintegracji. Bardzo trudne słowo. O co chodzi? Żeby osadzony, który wychodzi z więzienia, umiał sobie też poradzić na wolności i już nie powracał w nasze kraty. Gościmy w ramach, bo to jest inauguracja tego dużego projektu na całą Polskę, więc gościmy sporo ludzi z Europy. Gościmy Norwegów oczywiście jako operatorów głównych tego projektu. Gościmy Bułgarów, Litwinów, gościmy Czechów, gościmy Chorwatów. Wszystkie osoby zainteresowane projektami unijnymi, które trafiają właśnie w warunki penitencjarne, więc będziemy dyskutować o tej skutecznej resocjalizacji, która ma być ukierunkowana z kolei na dobrą readaptację.
9: Tak sobie myślę, że gdzieś tam w naszej świadomości mogłoby się wydawać, że takim wzorem niedoścignionym więzień mogłyby być właśnie te kraje skandynawskie, które gdzieś tam kiedyś został stworzony taki obraz tego, że oni tam mają lepiej niż w niektórych hotelach pewnie, ale czego oni mogliby się uczyć od nas. No i właśnie jak to faktycznie jest z tymi warunkami?
8: No ja właśnie bardzo to lubię, bo Polacy nie gęsi swoje więzienia też mają i całkiem skuteczne, dobre i z dużym potencjałem. Rozwijamy się już od wielu, wielu lat, ale faktycznie ostatnie lata to jest taki dynamiczny rozwój. Dynamiczny rozwój też pod kątem tego, bo współpracując z kadrą naukową, wiemy, co powinno być skuteczne. Wiemy, jaki sposób ukierunkować oddziaływania penitencjarne, żeby one były racjonalne, ale odpowiednio też dopasowane do danego osadzonego. Nie dość, zaczynamy od początków. Nie dość, że zmieniamy proces diagnozy, zmieniamy proces samych oddziaływań, ukierunkowujemy je w taki sposób, żeby je dopasować indywidualnie. Zmieniamy też warunki pobytu w naszych jednostkach penitencjarnych. Staramy się, żeby one sprzyjały też oczywiście zmianie. Pozyskujemy coraz więcej partnerów do współpracy. Chodzi mi tu głównie o stowarzyszenia, fundacje, osoby pozyskujące właśnie między innymi środki unijne i wprowadzające programy resocjalizacyjne w nasze mury. Po to właśnie, żeby ten osadzony zyskiwał też dodatkowe kompetencje. Korzystamy ze swoich pomysłów, korzystamy z pomysłów z zagranicy, ale też sami bardzo dużo takich pomysłów uskuteczniamy. Rozwijamy system dozoru elektronicznego. Chcemy, żeby jak najwięcej osób

0: które już przypominają bardziej kolonie karną aniżeli samo więzienie, ale przede wszystkim są nastawione na interakcję z otoczeniem, na pracę, na ewentualne kończenie terapii, nowe umiejętności, możliwości. To jest taki dom przystosowania społecznego, tak można to nazwać. I to też są takie miejsca, które jest tylko cztery takie w Polsce. I znowu jedno w Olsztynie. No niesamowite, ten Olsztyn. Przecież my go tak będzie był, o rany, no korona na Olsztyn. Bardzo proszę. Dzięki służbie więziennej również, czemu nie? Tylko cztery na Polskę. Ten nowy projekt, o którym mówiłam, będzie właśnie zakładał budowę kolejnych. Więc kolejne jednostki, kolejne miasta Polski będą uczyć się na podstawie naszych olsztyńskich doświadczeń, jak wprowadzać tego typu oddziaływania. Więc myślę, że faktycznie możemy mówić z dumą o naszym Olsztynie jako innowacyjnym mieście, który wdraża nowe perspektywy, nowe możliwości i który ma się czym pochwalić.
1: Naszą gościnią była major Magdalena Socha, która opowiadała nam o festiwalu Please On Mówi, międzynarodowym wydarzeniu, które już po raz 13 będzie się odbywało w Olsztynie. To kolejny festiwal filmowy, który odbywa się w stolicy Warmii i Mazur, bo przypominam, że w Olsztynie też we wrześniu mieliśmy okazję uczestniczyć w WAMA Film Festiwalu. To również międzynarodowy festiwal filmowy, z tym, że o zupełnie innej tematyce. Oczywiście jak tylko poznamy laureatów Please On Mówi tegorocznego, to na naszej antenie będę Wam o tym opowiadała. A teraz jeszcze na chwilę chciałabym Was zaprosić na krótkie spotkanie z Karolem Groszem z olsztyńskiego magistratu, który nam będzie podpowiadał, że w końcu jest szansa na to, że ten kompleks dworcowy w Olsztynie będzie jak jedna całość, a nie jak coś nowego i coś obrzydliwego. No więc miasto postanowiło wykupić i dogadać się w końcu ze spółką, która zarządza dawnym dworcem PKS w Olsztynie, no i jest szansa właśnie na to, że ten dworzec zmieni swoje oblicza. My jako mieszkańcy Olsztyna w końcu będziemy dumni z tego zakątka naszego miasta. A zatem Karol Grosz, proszę bardzo.
2: Chcemy kupić budynek dworca oraz plac z peronami i wiatami. Udało nam się wynegocjować cenę 13,5 miliona złotych, czyli o 2,5 miliona mniej niż wycena rzeczoznawcy. To efekt rozmów, które prowadziliśmy z właścicielem nieruchomości. Zależy nam przede wszystkim na zachowaniu funkcji dworca i zapewnieniu pasażerom wygodnych przesiadek między autobusami, koleją i komunikacją miejską. Chcemy też, żeby część placu manewrowego została przeznaczona na parking dla podróżnych, tak, żeby można było zostawić samochód i ruszyć dalej komunikacją publiczną.
1: A skoro udało się tam coś koło 3 milionów uszczknąć, no to kto wie, może to już będzie jakiś początek tego, żeby właśnie te inwestycje zacząć. Oczywiście to są prawdopodobnie miesiące, jak nie lata, żeby ten temat rozwinąć i dopiąć, ale na szczęście coś tutaj zaczęło się w tym kierunku w końcu dziać. No i to była właściwie ostatnia rzecz, którą dla Was przygotowałam w tym odcinku magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Bardzo serdecznie dziękuję Wam oczywiście za to kolejne spotkanie. Już z tego miejsca zachęcam Was do tego, żebyście oczywiście z 95 zostali na dłużej, a my słyszymy się o stałej porze już niebawem. Zatem mówię Wam do usłyszenia i bardzo serdecznie dziękuję za ostatnie kilkanaście minut. Aga Wiśniewska, pa, pa.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry, zapraszam Was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym wrócimy do stałego elementu, który na naszej antenie lubił się bardzo pojawiać regularnie, a w ostatnim czasie po prostu został nieco zaniedbany. No i jest to między innymi zaglądanie do tego, co się dzieje w warmińsko-mazurskich oddziałach Straży Granicznej, a dzieje się tam naprawdę bardzo, bardzo dużo i już za chwilę nasi goście będą nam o tym opowiadali. Ja też będę chciała Was trochę zachęcić do tego, żebyście przemyśleli na przykład swoją ścieżkę kariery. Bo nie jest to jeszcze ostatni moment na to, żeby na przykład w takie szeregi Straży Granicznej po prostu nie wstąpić. Ale zanim do tych wszystkich historii dojdziemy, chciałabym Wam jeszcze zapowiedzieć jedną rzecz, ponieważ na naszej antenie, poza tym, że regularnie sprawdzamy, co się dzieje u naszych strażników granicznych z Warmii i Mazur, to też bardzo regularnie sprawdzaliśmy, co się dzieje w olsztyńskim oddziale ZUS. A tam już na nas z nowinkami była gotowa czekać pani Anna Grabowska. Jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że od kilku miesięcy nie dostaję maili i wiadomości od pani Ani. W końcu zaniepokojona, postanowiłam się do niej odezwać. z pytaniem.

0: czy wszystko jest w porządku i czy nasza współpraca może być kontynuowana. Okazało się, że po prostu najzwyczajniej w świecie maile przestały do mnie dochodzić i pani Ania już ze mną wszystkie zaległości nadrobiła. Dlatego teraz chciałabym Was zaprosić na krótkie spotkanie z panią Anną Grabowską z olsztyńskiego oddziału ZUS.
1: Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych docierają kolejne sygnały o firmach, a także o osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. A wcześniej przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami w ich domach, teraz natomiast pojawiła się kolejna praktyka. Zgłaszają się do naszych placówek klienci z listami, w których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa, przedstawiane jako pakiet pomocny przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające. Przestrzegam przed pochopnym podpisywaniem takich dokumentów. Wszystkie formalności związane ze świadczeniem można bowiem załatwić bezpłatnie, a przy składaniu wniosku poprosić o pomoc pracowników zakładu. Przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników, ponieważ pracownicy zakładu za darmo pomagają w złożeniu wniosku, a także wyjaśniają, jak dopełnić formalności. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie chce lub nie może załatwić sprawy samodzielnie, może upoważnić do tego zaufaną osobę, np. członka rodziny. Taki pełnomocnik również może skorzystać z bezpłatnej pomocy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A w razie wątpliwości lub podejrzeń o oszustwo należy skontaktować się z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Kontaktu Klientów lub po prostu z policją.
0: Anna Grabowska z olsztyńskiego oddziału ZUS była naszym gościem i to właśnie ona opowiadała nam o oszustach, którzy wciąż się łaszą na nasze dane. A teraz zgodnie z zapowiedziami przejdziemy do naszych kolejnych gości z warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej. I jako pierwszy głos zabierze podpułkownik Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy komendanta warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej.
2: Od początku roku do końca sierpnia funkcjonariusze z warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej eskortowali na lotniska oraz na drogowe przejścia graniczne ponad 200 cudzoziemców. Cudzoziemcy łamali obowiązujące w naszym kraju przepisy, dopuszczali się kradzieży, kierowali pojazdami pod wpływem alkoholu czy środków odurzających, a także kierowali groźby karalne wobec osób. Funkcjonariusze Straży Granicznej wydali im decyzje zobowiązujące ich do powrotu do swojego kraju z rygorem natychmiastowej wykonalności. Polskę najwięcej opuściło Gruzinów, Ukraińców i Mołdawian. W minionych dniach funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Olsztynie sprawdzili legalność zatrudnienia cudzoziemców w przedsiębiorstwie budowlanym działającym na terenie powiatu działtowskiego. Dwóch cudzoziemców, obywatel Uzbekistanu i Gruzji, nie dość, że przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mimo że upłynął im ważny dozwolony czas pobytu, to jeszcze pracowali. Natomiast pozostała 13 cudzoziemców nie posiadała wymaganych zezwoleń na pracę. Pracodawca teraz może nawet zapłacić karę grzywny w wysokości do 50 tysięcy złotych za to, że powierzył pracę cudzoziemcom niezgodnie z przepisami. 26 września patrol z placówki Straży Granicznej w Grzechotkach w gminie Pieniężno zatrzymał do kontroli drogowej busa. 47-letni obywatel Ukrainy mieszkający w powiecie braniewskim wybrał się samochodem pracodawcy bez jego zgody do pobliskiej miejscowości po alkohol. Badanie alkomatem potwierdziło, że kierowca jest pijany i w trakcie zatrzymania miał ponad 3,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Grzechotkach pijanego kierowcę przekazali policjantom z Braniewa, którzy prowadzą dalsze czynności w sprawie. Słowa roty od 37 nowych funkcjonariuszy przyjął komendant warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej generał brygady Straży Granicznej Daniel Wojtaszkiewicz. Nowi funkcjonariusze teraz rozpoczną szkolenie, a po nim zostaną skierowani do służby w jednej z 11 placówek warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej. Młodzi ludzie będą odprawiać podróżnych w przejściach granicznych, ochraniać granice z obwodem królewieckim na odcinku prawie 200 km. W tym roku jeszcze szansę na założenie munduru funkcjonariusza Straży Granicznej ma 40%. 43 osoby. Szanowni Państwo, jeśli ktoś nie zdąży przejść w tym roku procedury kwalifikacyjnej, to pamiętajcie, kolejny rok to kolejne limity przyjęć do służby w naszym oddziale. Więc już dziś zalogujcie się do modułu. Link do tego modułu znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce rekrutacja do służby. Następnie osobiście trzeba zadzwonić do komórki kadrowej, by umówić się na złożenie dokumentów. Wszystkie informacje o procedurze kwalifikacyjnej, Szanowni Państwo, znajdziecie na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce rekrutacja do służby.
3: Służba w naszej formacji jest trudna i wymagająca, ale to również służba, która daje wiele satysfakcji i możliwość rozwoju zawodowego. Od dzisiaj jesteście częścią naszej formacji, której fundamentalnym zadaniem jest ochrona granic Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie to wymaga wiedzy, umiejętności, odwagi i poświęcenia. Pamiętajcie o tym, że mundur, który nosicie, to nie jest symbol, to jest zobowiązanie. Zobowiązanie do tego, by budować zaufanie społeczne poprzez rzetelną, uczciwą służbę, poprzez właściwą postawę, poprzez kulturę osobistą. 35 lat historii naszej służby to 35 lat historii tych wszystkich, którzy tworzyli i tworzą tą formację. Od dzisiaj wy jesteście kolejnym ogniwem tej historii.
0: Mówił komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, generał Brygady Straży Granicznej dr Daniel Wojtaszkiewicz. A skoro już pojawił się temat aplikowania do szeregów Straży Granicznej, to teraz jeszcze nieco szerzej z panią podpułkownik Straży Granicznej Mirosławą Aleksandrowicz chciałabym porozmawiać właśnie o tym, jak się do takiego egzaminu przygotować i właśnie z jakich elementów w ogóle rekrutacja się składa.
4: Mnóstwo się u was dzieje, jest w czym wybierać. No właśnie, gdyby ktoś się zdecydował na taką ścieżkę kariery, to co zrobić, żeby zostać strażnikiem granicznym?
2: Przede wszystkim kandydat, który ubiega się o przyjęcie do Straży Granicznej, do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, musi zalogować się do modułu, a link do modułu znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce rekrutacja do służby. I tu jest ważne, bo czasami kandydaci logują się do tego modułu i czekają, aż ktoś z komórki kadrowej do nich zadzwoni. Nie, szanowni państwo, kandydat musi zadzwonić do komórki kadrowej i umówić się na osobiste złożenie dokumentów. Składa tego dokumenty, ze sobą musi wziąć oryginały i kserokopie tych dokumentów, składa dokumenty, jest na miejscu od razu weryfikacja dokumentów i za 2-3 dni kandydat za kilka dni wzywany jest na test z wiedzy ogólnej i rozmowę kwalifikacyjną. Test z wiedzy ogólnej to 10 pytań, 15 minut. Pytania przykładowe są również na tej stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału w zakładce rekrutacja do służby i później po tym, jak przechodzi tą pierwszy etap, zapraszany jest na testy psychologiczne, kolejne to jest test wychowania fizycznego i też, żeby kandydat się mógł przygotować do tych wszystkich konkurencji, zamieszczony jest filmik na stronie, jak prawidłowo wykonać konkurencję każdą, żeby dostać piątkę. Po tym teście, egzaminie z wychowania fizycznego jest wariograf i po wariografie zaprasza komisja lekarska, która orzeka zdolność kandydata do służby w Straży Granicznej, zdolność fizyczną i psychiczną. Później już nic, tylko podpisanie rozkazu i ślubowanie, szkolenie, a po szkoleniu taki kandydat zasili jedną z 11 placówek Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
4: Czy można decydować o tym, w której jednostce chciałoby się pracować?
2: Można wskazać, że chciałabym na przykład albo chciałbym w tej jednostce, w placówce Straży Granicznej, natomiast komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej decyduje o tym, gdzie dana osoba trafi, ale stara się, żeby jak najbliżej miejsca zamieszkania taką osobę kierować do placówki, żeby nie musiał dojeżdżać 100 kilometrów. Natomiast tutaj zaznaczam, że też mamy zwrot kosztów dojazdu. Dostajemy pieniążki za dojazdy do służby. Dostajemy już od ubiegłego roku tak zwaną mieszkaniówkę. To jest minimum 900 zł na Warmii i Mazurach. Czyli już taki funkcjonariusz młody może sobie dopłacić do wynajętego mieszkania czy do kredytu, żeby zakupić swoje lokum, lokal swój. Natomiast dodatkowo
5: Przykładowo funkcjonariusz, który przychodzi i zakłada tylko mundur i złoży ślubowanie, już dostaje 6 tysięcy złotych na rękę. Po szkoleniu, jak trafia na placówkę, dostaje 6600 zł na rękę. Mówimy tu o takim funkcjonariuszu, który nie ukończył 26 roku życia, bo jest zwolniony z podatku. 6600 zł na rękę, mieszkaniówka, mundurówka, zwrot kosztów dojazdu i dodatkowo dostaje 584 zł dodatek graniczny, bo pracuje na granicy brutto. No i ważne jest to, że taki funkcjonariusz, który wzorowo wykonuje swoje obowiązki służbowe, jest również nagradzany i dostaje dodatki specjalne. Natomiast na najniższym stanowisku służbowym, w służbie stałej, po tych 3 latach, jak już będzie pełnił służbę na granicy, otrzymuje już 7 tysięcy złotych na rękę, plus wszystkie dodatki, o których mówiłam.
4: Czyli jest o co się starać.
5: Jest o co się starać, wszystkich zapraszamy. Każdy może spróbować swoich sił i co ważne, jeżeli teraz szybko zdecydują się Państwo na złożenie dokumentów, to jest szansa, że w tym roku jeszcze zasilicie szeregi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
4: A ile jest wakatów?
5: Mamy 150 etatów w tym roku, 150 limitów do przyjęcia. Przyjęliśmy już 70 osób, ale co ważne, nabór ciągle trwa, więc jeżeli komuś się nie uda w tym roku, to mamy również kolejny rok.
0: A teraz zapraszam Was jeszcze na wspomnienie kilku sukcesów, o których będzie nam wspominał starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej Jarosław Rutkowski, starszy specjalista zespołu prasowego komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
6: Do odprawy granicznej na kierunku wyjazdowym z Polski stawił się Rosjanin. W trakcie weryfikacji dokumentów podróżnego okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym. 61-latek miał do odbycia 36 dni kary pozbawienia wolności. Mężczyzna pół roku wcześniej wprowadził w błąd funkcjonariuszy Straży Granicznej co do celu wjazdu do Polski. Twierdził, że jedzie do Hiszpanii, a w rzeczywistości tam nie pojechał. W związku z tym za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom otrzymał grzywnę prawie 1500 zł, której nie opłacił. Mężczyzna po uregulowaniu należności ruszył do Rosji. Do odprawy granicznej na kierunku wyjazdowym z Polski stawił się 55-letni obywatel Białorusi. Funkcjonariusze Straży Granicznej w trakcie weryfikacji dokumentów Lexusa potwierdzili, że pojazd widnieje w bazach danych jako utracony na terenie Niemiec. Stwierdzili również ingerencję w dane identyfikacyjne pojazdu. Kierowca tłumaczył, że na prośbę kolegi miał tylko dostarczyć auto do Rosji. Pojazd o szacunkowej wartości 220 tysięcy złotych zatrzymano, a dalsze czynności w sprawie prowadzą funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Grzechotkach. 20 września na jednej z dróg w powiecie węgorzewskim funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali do kontroli drogowej Opla. Pojazdem kierował 38-letni mieszkaniec powiatu węgorzewskiego. W trakcie kontroli ustalono, że mężczyzna ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, ponieważ w przeszłości kierował autem w stanie nietrzeźwości, bez uprawnień oraz był sprawcą kolizji drogowej. Ponadto pojazd, którym teraz jechał, nie posiadał ważnych badań technicznych oraz nie miał aktualnego ubezpieczenia OC.
0: I o tych kolejnych sukcesach warmińsko-mazurskich strażników granicznych opowiadał nam starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej Jarosław Rutkowski. Oczywiście do tego, co się u nich dzieje i jakie kolejne działania podejmują i jakie kolejne sukcesy mają na swoim koncie, oczywiście będziemy Wam o tym wszystkim na bieżąco na naszej antenie opowiadali. Ale teraz chciałabym Was zaprosić na krótką przerwę, po której oczywiście wracamy do magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna i do kolejnych informacji z naszego pięknego miasta.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
0: Cześć, Aga Wiśniewska z tej strony. Słuchacie magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym teraz będzie kulturalnie. Ponieważ aura jest taka coraz bardziej spooky, jak to się mawia, i czuć w powietrzu te nadchodzące fluidy duchów, czarownic, wampirów i wszystkich innych stworzeń, które prawdopodobnie także na naszych olsztyńskich ulicach coraz częściej będą się pojawiały w związku z różnego rodzaju imprezami halloweenowymi, które odbywają się w Olsztynie. Czy to zorganizowanymi tak oficjalnie, czy to na własną rękę gdzieś tam w mieszkaniach. Tak, tak, dokładnie, dobrze usłyszeliście. Wciąż zdarzają się w Olsztynie domówki. To jest absolutnie fantastyczna tradycja. No i właśnie w takim klimacie też troszeczkę zaprasza nas w swoje progi Olsztyński Teatr Lalek ze spektaklem, który został przygotowany wprawdzie już jakiś czas temu, ale teraz ponownie można go znaleźć w repertuarze Olsztyńskiego Teatru Lalek. Właśnie, to jest produkcja absolutnie wyjątkowa, przygotowana w specjalnie wybranym miejscu, które na co dzień nie służy wcale jako scena. A mowa o sztuce pod tytułem Wampir. Nowy spektakl przygotowany przez Olsztyński Teatr Lalek. Oczywiście już Wam to kiedyś na antenie anonsowałam, że się coś takiego wydarzy, ale wtedy to były plany, a teraz słowo stało się ciałem i sztuka jest gotowa. Jak zwykle przy tej okazji bywa, artyści zaprosili media na próbę, żeby się pochwalić tym, co przygotowali i porozmawiać o tym, jaki mieli na to pomysł. Nie omieszkałam z zaproszenia skorzystać, a to efekt tego spotkania.
8: Po co pukasz?
9: Ja pukam? No to... Przecież nie pukałem!
8: Ach, to kto?
9: Kto? Skąd ja mam wiedzieć?
10: Jest to historia o ludziach wampirach, ale takich ludziach jak każdy z nas, bo każdy z nas jest po części wampirem, czyli przyssany do kogoś i czerpiący energię, życie z kogoś. Jesteśmy w kimś zakochani, kogoś potrzebujemy, kogoś nie lubimy. To są takie więzi, które tworzą naszą całą rzeczywistość międzyludzką. I pomyślałem sobie, że wampir jest taką metaforą właśnie, że każdy z nas jest wampirem, że wampir jest metaforą naszych relacji. Bijamy się w kogoś i czerpiemy z ludzi, a ktoś z nas jednocześnie. Tak otworzymy więź.
8: Czym się różni twój tekst od tego Rejmontowskiego?
10: Oj, to dużo się różni, ponieważ miałem takie wrażenie, że książka Rejmonta to były takie tylko pionki na szachownicy, a ja pomiędzy nimi tworzyłem na nowo trochę relacje, że trochę poprzestawiałem, zachowując oczywiście figury, ale i historię. Widziałem, jak jest koniec, ale troszeczkę pogłębiałem niektóre wątki, żeby jakąś taką psychologiczną głębię wydobyć, żeby opowiedzieć tych ludziom, co oni czują, co myślą, jak reagują na to, na zdarzenia.
4: A czy też przeniosłeś tych bohaterów do czasów współczesnych?
10: Tak, absolutnie tak. Podoba mi się ten czas współczesny. To jest historia Rejmonta, jest sprzed stu paru lat. Zdecydowanie to czuć. A tutaj jest ten takie, ta współczesność, zachłyśnięcie się możliwością podróżowania Instagramem, zachłyśnięcie się tą współczesnością, która musi być kolorowa i piękna.
0: Mówił Łukasz Staniszewski, autor scenariusza do spektaklu pod tytułem Wampir.
9: Nad nami są luksusowe apartamenty. Pomyliłem piętra, więc schodzę, patrzę. A tam... No nie zgadniesz.
8: No, nie zgadnę. Kupiłeś się.
11: Mi się z tym tekstem pracowało wyśmienicie. Świetnie się bawiłem w trakcie prób, bo ten tekst jest bardzo zabawny. Łukasz napisał pewnego rodzaju psychologiczną dramę między bohaterami, którzy spędzają wakacje all inclusive. Nam troszeczkę wciągając bohaterów z powieści Rejmonta w świat bardziej współczesny. I w momencie, kiedy zaczęliśmy to przykładać do możliwości teatru lalkowego, okazało się, że wyszło nam całkiem groteskowe, śmieszne przedstawienie. Możliwe, że nawet pierwsze w historii teatru lalek w Polsce melodramatyczne przedstawienie z użyciem lalek.
0: Na okoliczność tego spektaklu zainicjowano nową scenę w Olsztyńskim Teatrze Lalek. W foyer pierwszego piętra pojawiły się czerwone kotary, a liczba miejsc dla publiczności jest mocno ograniczona ze względu na miejsce. To też pozwoliło twórcom na zbudowanie bardzo intymnej atmosfery.
11: To jest taka konwencja, w której chcemy zaprosić widza w niecodzienny świat, gdzie zmieści się tylko 30 osób. Więcej tutaj nie wejdzie ze względów bezpieczeństwa. Chcemy dać jakieś takie bliskie doświadczenie. Oczywiście nie jest to seans spirytystyczny stricte, nie wywołujemy tu prawdziwych duchów. To jest teatr. Natomiast proponujemy pewnego rodzaju przejście historii głównego bohatera Zenona, który no właśnie jest zawieszony między życiem a śmiercią i dopiero się tego dowiaduje. Jego partnerzy, partnerki na scenie próbują mu pewne rzeczy uświadomić. Odtwarzamy jego historię. To jest świat, w którym jest trochę strasznie, trochę śmiesznie. No i powiedziałbym właśnie takie połączenie melodramy z teatrem pastiszu, horroru, więc mamy trochę coś bardzo inspirowanego Davidem Lynchem i Twin Peaks, no bo tam też również bohaterowie wchodzą na bardzo wysokie rejestry emocjonalne, tu jest to przełożone na lalki, żeby to momentami absurdu i groteski również rozbijać.
4: No właśnie, bo to jest spektakl typowo lalkowy, aktorzy oczywiście pojawiają się na tej scenie, ale jakby nie odgrywają swoich ról, tylko tymi lalkami cały czas się posługują.
11: Mamy dwa światy. Jeden świat jest takim nadrzędnym, gdzie aktorzy zaczynają jakąś grę właśnie wywoływania duchów i te duchy to są nasze lalki. I potem się przenosimy w kolejny plan, co ci bohaterowie mają ze sobą do załatwienia.
4: Teraz jeszcze chwilę o tej nowej przestrzeni, którą stworzyliście specjalnie pod ten spektakl. No właśnie, zrobiło się tak trochę, mam wrażenie, nawiązujecie do miasteczka Twin Peaks. Tam też był taki pokój z czerwonymi kotarami.
11: Tak, jesteśmy trochę w zaświatach, w świecie, w którym wydarzają się rzeczy, które normalnie by się nie wydarzyły. Tutaj dochodzi do pewnej symulacji wydarzeń, tego, co się wydarzyło w życiu głównego bohatera i my to troszeczkę odtwarzamy, próbujemy zrozumieć i też doświadczyć tego wszystkiego metafizycznego, co on doświadcza. Coś mu cały czas puka, ktoś cały czas puka do drzwi, nie wiadomo, czy to w jego głowie i on cały czas chce coś otworzyć, ale otwiera i tam nic nowego nie zastaje. Pytanie, gdzie jest jego droga do uwolnienia się?
4: Dobór ról do aktorów. Odniosłam takie wrażenie, tutaj na podstawie tych dwóch fragmentów, że płci są pozamieniane, że panie grają panów, a pan Roman wciela się w kobiety.
11: To jest pewnego rodzaju przewrotka, ale to dlatego, że pracujemy w Teatrze Lalek. Tutaj role męskie to są lalki. I to, kto prowadzi tę lalkę, jaki animator, nie ma najmniejszego znaczenia. Nie jest to w żaden sposób podyktowane żadną ideologiczną sprawą, tylko pewnego rodzaju pragmatyką dostosowania charakterów, głosów, energii, temperamentów danych aktorów do tych postaci. Także w Teatrze Lalek nie ma rzeczy niemożliwych. Nawet to, że postaci męskie są prowadzone i grane przez mężczyzn i kobiety niezależnie w jaki sposób.
4: To teraz jeszcze właśnie może chwilę o lalkach tylko, no właśnie, bo one są zbudowane trochę w taki sposób, jakby nawiązywały do kościotrupów? Mhm.
11: No one są takie wyciągnięte trochę jak z jakiegoś takiego antykwariatu, magazynu, trochę zdezelowane. Jak w starym hotelu są często różnego rodzaju rekwizyty zakurzone gdzieś i one są tutaj uruchamiane, wydobywane właśnie jak z jakiegoś magazynu, więc tak, one mają elementy trochę trupie, trochę jak zombie, nieumarli, no ale wchodzimy też w świat, gdzie bohaterowie są na granicy życia i śmierci.
0: Mówił Tomasz Kaczorowski, reżyser spektaklu pod tytułem Wampir i dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek.
8: Ma nowe buty, no i ma też piękną żonę, a to zdaje się twoja stara znajoma, nieprawdaż?
9: Ada tu jest?
8: No, ją też trudno z kimkolwiek pomylić.
12: Zenon? A kto tu jest Ada?
9: A to nikt, znajoma.
12: Naprawdę jest taka piękna.
9: Upił się! Zenon. Czekaj, bo ja zapomniałem.
8: Zaprosiłem ich do was. Tylko na którą? Czekaj.
9: Zaprosiłeś ich?
8: Ja miałem to gdzieś zapisane.
0: Mówi aktor Roman Wołosik.
13: Gram dwie postaci, w tym jedna jest statyczna, a druga bardziej dynamiczna. Mahatma i Daisy, czyli osoby odpowiedzialne za czary.
4: Mimo, że ten tekst został przeniesiony do współczesności, jak się panu odnajduje właśnie w tej scenerii i w tym takim mistycznym klimacie?
13: W porównaniu do oryginału jest to jakby zupełnie inna historia. To jest po prostu tam tylko motyw jest z oryginału Wampira. Jesteśmy wrzuceni w pokój hotelowy, w którym mieszkają duchy gości. I my jako goście hotelowi z nudy aranżujemy sobie po prostu spektakl.
4: Ta przestrzeń. Uważa pan, że to ciekawy, dobry pomysł, żeby się przenieść troszeczkę z takiej klasycznej sceny?
13: Tak. Jak się wchodzi, to zwraca uwagę na jednolitą barwę, że tu coś może się dziać. Może jakiś taki duch się czuje właśnie osób. Często bywa tak, że w hotelach, jeżeli są znane publicznie osoby, to wywieszane są portrety, podpisy. No, to może być coś takiego.
14: Ja może zacznę od tego, mówi aktorka Agnieszka Rożko, że moja postać, właśnie postać Zenona, tak naprawdę to jest osoba, no nie chcę tu spoilerować, nie powiem. Proszę przyjść na spektakl, ale do meritum, która jest dla mnie wyzwaniem, dlatego że to jest postać, która działa w zupełnie innej energii niż moja osobista. Więc to reżyser chyba specjalnie tak osadził, zresztą pewnie wcześniej o tym mówił, że postaci męskie grają kobiety, a akurat postać żeńską tutaj gra nasz kolega Romek. Ale to w Teatrze Lalek jest dopuszczalne i jak dobrze wiemy, to nie pierwszy raz są takie zabiegi. Natomiast, no jaki jest Zenon? To jest człowiek na granicy. tak bym to powiedziała. To jest człowiek, który tak do końca nie bardzo wie, czego chce i gdzie się znajduje. To się wszystko wyjaśnia pod koniec sztuki. Ja oczywiście to nie powiem. Proszę przyjść, zobaczyć, serdecznie zapraszam. Ja po raz pierwszy, że tak powiem szumnie, podczas swojej pracy, powiedzmy w karierze swojej, gram taką postać. Aż tak skomplikowaną psychicznie i tak daleką ode mnie samej. Także jest to naprawdę dla mnie wyzwanie. Czy problem się rozwiązuje? No tak do końca on się nie rozwiązuje. Natomiast rozwiązuje się sama postać Zenona na koniec. Dlaczego jest tak, a nie inaczej? Widz dostanie taką, powiedziałabym, wiadomość zwrotną. Więc to tak, to się wyjaśni. Natomiast no na koniec, no każdy z nas spotykamy naprawdę, w naszym życiu jest tyle wampirów energetycznych, jak się rozejrzymy, że no to jest wbrew pozorom, mimo że pan Staniszewski bazował na powieści Raymonda, która była pisana no ponad 100 lat temu. Oj, niewiele się zmieniło, proszę Państwa, naprawdę niewiele. To jest bardzo współczesne, wbrew pozorom.
4: No i teraz, Pani Agnieszko, jeszcze właśnie o tej przestrzeni. Pan dyrektor się trochę chwali, że Olsztyński Teatr Lalek zyskał nową scenę. Jak się Państwo tutaj jako ten zespół artystyczny odnajdujecie?
14: Musieliśmy się tutaj odnaleźć, tak powiem, z naciskiem na musieliśmy. Dlatego, że to jest zupełnie dla nas nowa przestrzeń. Tak naprawdę gramy na foyer. Po raz pierwszy w ogóle tutaj w teatrze. To miejsce zostało wybrane na zrobienie sztuki, że tak powiem wprost. Trudność polega na tym, że jesteśmy bardzo blisko widza. Naprawdę bardzo blisko. Widz praktycznie będzie widział nasze kropelki potu spływające, o ile takowe będą, a pewnie będą, bo dojdą emocje. Więc to nas no, w jakiś tam sposób, nie mówię, że deprymuje, nie, bo to jest nasza praca. I natomiast aż tak ta bliskość, no, ona może być również taka bardzo budująca, jeżeli, że tak powiem, od publiczności otrzymamy dobrą energię, bo właśnie ona nam może ją przekazać właśnie, nawet przez to, że jest aż tak blisko. No ale mówię, jest to eksperyment i zobaczymy, jak to wszystko się uda, tak jak mówią, albo się nie uda, jak z eksperymentami bywa. Miejmy nadzieję, że to jednak będzie fajny spektakl, zupełnie inny, zupełnie nowy, w zupełnie nowej przestrzeni.
8: Czyli mnie nie będzie, no bo mam dzisiaj o 20 seans spirytystyczny.
15: Jest trochę dziwnie, trochę strasznie i jest ciekawie. Szukam wolnego terminu i rezerwuję bilety, co by całość zobaczyć. Może też nabraliście chęci? Aktualny repertuar Olsztyńskiego Teatru Lalek znajdziecie na stronie internetowej. I dla przykładu możecie się wybrać na sztukę pod tytułem Wampir m.in. w październiku. Z tego co widzę, to będzie ona dostępna m.in. 24 dnia tego miesiąca o godzinie 18. Spektakl jest przeznaczony dla widzów od 15 roku życia, trwa 1,5 godziny i zdaje się być naprawdę dobrze spędzonym czasem w Olsztyńskim Teatrze Lalek. Mam też nadzieję, że wy miło spędziliście czas z 95, czyli magazynem reporterów Meloradia w Olsztynie właśnie na naszej antenie. Już niebawem do was wrócę z kolejnymi nowinkami i informacjami z Olsztyna, a póki co kłaniam się wam bardzo nisko, mówię do usłyszenia. Aga Wiśniewska.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Cześć, tu Baza!
8: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
9: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
10: I spotkanie z nami na żywo.

0: wejść na eventim.pl.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
4: Słuchacie Meloradia i magazynu reporterów. Ja jestem Aga Wiśniewska i bardzo serdecznie zapraszam Was na najbliższy kwadrans, żebyśmy spędzili go razem. A co się w tych 15 minutach między innymi znajdzie na naszej antenie? Będzie mnóstwo tematów wszelakich, naprawdę. Od ekologiczno-wodnych przez ubezpieczenie dla studentów, aż finalnie po Alzheimera i nową siedzibę Olsztyńskiego Teatru Lalek. Różnie, różniście kolorowo, więc zachęcam Was do tego, żebyście zostali z 95. A zgodnie z tym, co powiedziałam, już teraz zaczniemy od kolejnych spotkań na naszej antenie z gośćmi, którzy będą nam opowiadali o tematach ważkich, na pewno z ich punktu widzenia. Kto wie, może też Wy znajdziecie coś ciekawego w tym dla siebie. No i dla porządku zaczniemy od podpułkownik Straży Granicznej Mirosławy Aleksandrowicz, która nam opowie o tym, jakim sukcesem mogą się pochwalić olsztyńscy strażnicy graniczni.
5: Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Olsztynie prowadzili działania dotyczące kontroli legalności pobytu cudzoziemców na Warmii i Mazurach. 29 września na terenie powiatu ostródzkiego funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 4 cudzoziemców, którzy nie mieli dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tego samego dnia funkcjonariusze Straży Granicznej w Urzędzie Wojewódzkim zatrzymali kolejnych cudzoziemców. 13 obywateli z Ameryki Południowej okazało się, że przebywa w Polsce niezgodnie z przepisami. 6 obywateli z Paragwaju i 7 z Kolumbii otrzymało decyzję zobowiązującą ich do powrotu do swojego kraju.
4: A teraz czas na spotkanie z Patrykiem Pulikowskim, który będzie Was zachęcał do tego, żebyście skorzystali z aplikacji Nasz Olsztyn i będzie nam też podpowiadał rzecznik Urzędu Miasta w Olsztynie, dlaczego z tej aplikacji warto korzystać, z jakimi ulgami się to wiąże.
6: W niespełna 2 tygodnie od premiery aplikacji Nasz Olsztyn zarejestrowało się już prawie 16 tysięcy użytkowników. Ponad 7 tysięcy osób ma już zweryfikowany status mieszkańca, ale wiemy, że rejestrują się też mieszkańcy okolicznych gmin. Skala zainteresowania jest ogromna i to nas naprawdę bardzo cieszy. Rejestracja nie jest skomplikowana. Najpierw należy założyć konto, logując się na przykład profilem zaufanym, a później, aby uzyskać status mieszkańca, trzeba przesłać deklarację podatkową za poprzedni rok i urzędowe potwierdzenie odbioru. Najlepiej pobrać je ze strony podatki.gov.pl. Aplikacja Nasz Olsztyn łączy codzienne usługi miejskie z ofertami lokalnych firm przygotowanymi specjalnie dla olsztynian. Dla osób ze statusem mieszkańca przygotowaliśmy szereg zniżek, przede wszystkim na bilety komunikacji miejskiej i parkingi, ale także na wydarzenia i usługi, zarówno te miejskie, jak i oferowane przez lokalnych przedsiębiorców. To taki profit, zapłacenie podatków w Olsztynie i dokładanie się w ten sposób do budżetu miasta i współfinansowanie miejskich usług i infrastruktury. Zachęcamy do odwiedzenia strony nasz.olsztyn.eu. Tam można znaleźć mnóstwo informacji na temat samej aplikacji oraz poradników, jak z niej skorzystać.
4: Podtrzymujemy tendencję spotkań z różnego rodzaju urzędnikami i właśnie dlatego teraz zaproszę Was na spotkanie z Anną Grabowską z olsztyńskiego oddziału ZUS, która będzie Wam opowiadała o tym, jak w najbliższym miesiącu będą przebiegały Dni Seniora. Właśnie skierowana jest to akcja do osób starszych, które będą mogły się dowiedzieć właśnie, jakie ulgi im przysługują, jak powinny być przeliczane ich emerytury, z czego po prostu mogą korzystać. A Wy, drodzy słuchacze, jeśli macie jeszcze gdzieś koło siebie dziadków, to myślę, że też warto im podpowiedzieć, że właśnie takie opcje dla nich są. Posłuchajcie.
0: gdzie szukać wiarygodnych informacji, jak rozpoznać fake newsa, jak nie dać się oszukać w internecie, przez telefon czy podczas osobistych zakupów. O tym, ale także o emeryturach, rentach, a także o prawach seniorów będzie można porozmawiać z ekspertami podczas jubileuszowej 10. edycji Dni Seniora w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Na wydarzenia zapraszamy w październiku na terenie całej Polski. Senior mówi sprawdzam, świadomy senior w świecie dezinformacji i jest to hasło tegorocznej edycji. Chcemy zwrócić uwagę na problem fałszywych, zmanipulowanych, a także wyrwanych z kontekstu informacji, z którymi seniorzy coraz częściej spotykają się w internecie, w mediach społecznościowych, a także mają je z innych źródeł. I to właśnie oni najczęściej padają ofiarami różnego rodzaju przestępstw. Dlatego umiejętność weryfikacji informacji, a także znajdowania wiarygodnych źródeł jest tak ważna, zwłaszcza dla osób starszych. Oprócz tego, jak co roku będzie sporo informacji o przysługujących świadczeniach, waloryzacji, dorabianiu doświadczeń, przeliczaniu świadczeń czy nowej legitymacji emeryta i rencisty. Specjaliści instytucji partnerskich będą mówić m.in. o oszustwach internetowych i telefonicznych, o prawach konsumenta, o bezpieczeństwie zakupów, o ochronie praw pacjenta i klienta instytucji finansowych, a także o dezinformacji dotyczącej zdrowia. Przez cały październik w całej Polsce seniorzy będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych spotkaniach, wykładach, warsztatach, w panelach dyskusyjnych, a także indywidualnych konsultacjach. Odbywać się one będą m.in. w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w domach kultury, uniwersytetach trzeciego wieku, w urzędach miasta i gmin oraz podczas ogólnodostępnych wydarzeń dla seniorów. Na uczestników będą czekały również materiały informacyjno-edukacyjne. Tradycyjnie jak co roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał gazetkę ZUS dla seniora. Jest to publikacja, w której tworzeniu uczestniczą wszyscy partnerzy akcji, a materiały, które zawiera, są aktualne i ważne, przede wszystkim z punktu widzenia osób starszych. Współorganizatorem akcji jest Polski Związek Emerytów i Rencistów. Partnerami akcji jest Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta, Policja, Rzecznik Finansowy, a także Państwowy Instytut Badawczy. Patronat honorowy nad akcją objęła ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, natomiast patronat medialny magazyn Głos Seniora. Na stronie internetowej akcji www.zus.pl/dniseniora2026 dostępne są szczegółowe informacje na temat Dni Seniora, a także harmonogram wydarzeń. Serdecznie zapraszamy.
4: Anna Grabowska z olsztyńskiego oddziału ZUS opowiadała nam o przebiegu Dni Seniora, które będą się odbywały oczywiście także między innymi w Olsztynie. A teraz zapraszam Was na kilka zdań o wodzie.
7: Maciej Bukowski, dyrektor programu Energetyka i Odporność w Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Opublikowaliśmy właśnie raport na temat bezpieczeństwa wodnego Polski w ujęciu bezpieczeństwa narodowego, czyli patrzymy na zarządzanie gospodarką wodną w Polsce przez pryzmat soczewki, przez którą dotychczas to bezpieczeństwo nie było szczególnie analizowane, a mianowicie patrzymy na wodę jako strategiczny zasób, bez którego szeroko rozumiane bezpieczeństwo Polski, tak w obszarze energetyki, produkcji żywności, obronności i szerzej rozumianego rozwoju gospodarczego po prostu nie może mieć miejsca. Zaznaczmy może na pokrótce na początku, że Polska należy do jednego z najbardziej ubogich wodę państw Europy, a jednocześnie problemem nie jest już dzisiaj tylko susza, ponieważ możemy mieć tego samego lata, tak jak widzieliśmy chociażby w tym roku, bardzo silne ulewy w jednym miejscu, a następnie chroniczny niedobór wody i suszę w kilkaset kilometrów dalej. W 2024 roku, jak pamiętamy te straszne powodzie, no to jednak 13 miliardów złotych strat przyniosły, no a na terenach zagrożonych powodzią mieszka dzisiaj w Polsce blisko 4 miliony ludzi, czyli no uproszczając co czwarty Polak. W raporcie przyglądamy się takim zagadnieniom, które zdaje nam się, iż zasługują na wiele uwagi, a tej uwagi niedostatecznie się dzisiaj poświęca, jak chociażby, czy zwłaszcza, że z powinienem, zużycie wody w energetyce, o której to mało kto pamięta, ale jednak odpowiada ona z około 60% całkowitego zużycia wody w polskiej gospodarce. No a już dziś niski poziom rzek ogranicza pracę elektrowni chociażby w Płońcu czy Kozińcach. Ktoś z Warszawy też mógłby słyszeć o tym, jak z niedoborami wody w Wiśle i niskim jej poziomie zmaga się choćby elektrownia Siekierki, zasilająca dużą część miasta. No ale też mamy zagadnienia takie jak wybór lub drugiej lokalizacji elektrowni jądrowej albo tworzenie nowych centrów danych i szerzej rozmiany infrastruktury AI. No a są to przedsięwzięcia, które konsumować będą ogromne ilości wody, które dzisiaj po prostu nie mamy i ze świecą szukać w deklaracjach polityków, którzy w świetle reflektorów te wielkie projekty anonsują i koncepcji co do tego, skąd tę wodę wziąć, jak ją zbalansować względem innych potrzeb w gospodarce. Tak więc zachęcamy do lektury.
8: Karolina Pawlik, starsza analityczka w programie Energetyka i Odporność, Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego. W dobie kryzysu klimatycznego i nawracających zjawisk ekstremalnych woda nie może być traktowana jako element środowiska, ale jako zasób strategiczny bezpieczeństwa państwa. O tym traktuje najnowszy raport Fundacji Pułaskiego. W dokumencie poruszamy kwestie związane z bezpieczeństwem oraz odpornością różnych gałęzi gospodarki na niedobór wody. I tutaj pierwsze skrzypce gra z jednej strony rolnictwo, od którego zależy nasze bezpieczeństwo żywnościowe, ale również takie sektory gospodarki jak energetyka czy inne zasobochłonne gałęzie, gdzie następuje dynamiczny rozwój, jak centra danych. Ostatnim elementem są kwestie związane z ekosystemami jako elementem bezpieczeństwa państwa, zwiększającym naszą obronność, czyli Zielona Tarcza Wschód. Podsumowaniem raportu jest szereg rekomendacji, jednak najważniejszą naszą rekomendacją jest to, aby politycy i decydenci traktowali wodę oraz zasoby wodne w sposób kompleksowy i holistyczny, a nie reaktywnie. To musi znaleźć odzwierciedlenie w naszych dokumentach strategicznych i planistycznych, które bardzo często są tworzone w oderwaniu od rzeczywistości, jaka nas otacza, jeśli chodzi o zasoby wodne. Tutaj postulujemy po prostu lepsze powiązanie między istniejącymi dokumentami strategicznymi, a stworzeniem zupełnie nowej strategii odporności wodnej na wzór europejskiej strategii odporności wodnej.
4: W tym kwadransie chciałabym Was jeszcze zaprosić na spotkanie z dr Edytą Ekwińską, która będzie nam opowiadała o Alzheimerze i o tym, jakie są możliwości walki i wsparcia z tą chorobą dla samych chorych, ale także dla ich najbliższej rodziny.
9: W Polsce na chorobę Alzheimera i inne zaburzenia otępienne choruje ponad 600 tysięcy osób. Choroby otępienne dotyczą nie tylko chorych, ale także opiekunów osób żyjących z chorobami otępiennymi. Helpline to bezpłatna infolinia dla osób chorych na chorobę Alzheimera lub inne zaburzenia otępienne oraz ich rodzin i opiekunów. Projekt jest realizowany przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w partnerstwie z Alzheimer Polska. Najczęściej zgłaszają się bliscy. Około 85% wszystkich telefonów to osoby z najbliższego otoczenia, czyli rodzina i opiekunowie nieformalni naszych chorych. O co pytają? Przede wszystkim, gdzie udać się, jeżeli zauważa u siebie objawy zaburzeń pamięci czy innych funkcji poznawczych. Pytają o informacje o dostępnych formach i miejscach wsparcia dla osób chorych, ponieważ infolinia Helpline dysponuje bazą danych o miejscach wsparcia w tych domach dziennego pobytu, grupach wsparcia czy innych miejscach, które mogą pomóc w opiece nad chorym. Helpline to także wsparcie psychologiczne. Nasi psychologowie codziennie dyżurują do 21:00, mogą wysłuchać i doradzić, jak lepiej opiekować się chorym. Helpline to także porady prawne i terapia zajęciowa. Pamiętajmy, nie trzeba czekać, aż diagnoza jest oczywista, czy sytuacja kryzysowa zmusza nas do pójścia do lekarza. Już po pierwszych niepokojących objawach należy zgłosić się do lekarza. Od 2025 roku funkcjonuje program Moje Zdrowie, który u osób po 60 roku życia pozwala postawić wstępną diagnozę na podstawie testów przesiewowych.
4: kończymy ten odcinek magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, a o tym właśnie, co jest związane z nową siedzibą Olsztyńskiego Teatru Lalek, skąd na to będą pieniądze, jaki jest pomysł na ten budynek, o tym będziecie mogli posłuchać jeszcze na naszej antenie i to już niebawem. Więc zachęcam Was do tego, żebyście zostali z 95. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
4: Słuchacie magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, ja jestem Aga Wiśniewska i bardzo serdecznie zapraszam Was teraz na spotkania różnego rodzaju z urzędnikami i architektką, która jest reprezentantką firmy, a właściwie pracowni, która przygotowała projekt właśnie nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek. Już za chwilę Katarzyna Głażewska pojawi się na naszej antenie, ale najpierw jeszcze oddajmy głos prezydentowi Olsztyna, Robertowi Szewczykowi, który w ogóle opowie trochę o idei tego, żeby właśnie taka nowa siedziba Teatru Lalek w Olsztynie w ogóle powstała.
10: Ja tylko opowiem wstępnie i bardzo krótko. Olsztyn ma jedno, jako miasto, mamy jedną profesjonalną scenę teatralną. Jest to Olsztyński Teatr Lalek. Teatr, który w ostatnim czasie święci naprawdę znaczne triumfy. Ma wierną publiczność, nie tylko tą dziecięcą, ale też i dorosłych. Nasza instytucja kultury, z której możemy być naprawdę bardzo dumni. I brakuje nam jednej rzeczy. Tak samo profesjonalnej siedziby dla naszego teatru, dla naszych artystów. Takiej, z której będziemy dumni, która będzie mogła być też taką architektoniczną perełką i wizytówką naszego miasta. I w związku z tym przystąpiliśmy do tego niemałego wysiłku, żeby taka siedziba Olsztyńskiego Teatru Lalek w Olsztynie powstała. Rozpoczęliśmy działania. I chcemy, żeby to była architektura najwyższej próby. Najlepsza, ale równocześnie bardzo funkcjonalna. Stworzona z myślą o artystach i z myślą o tych najmłodszych odbiorcach, ale też i tych starszych. W centrum miasta dobrze ulokowana i funkcjonalna. I w związku z tym ogłosiliśmy konkurs architektoniczny. Coś, co nie zawsze jest regułą przy tak dużych inwestycjach, ale uznaliśmy, że Teatr Lalek, siedziba Olsztyńskiego Teatru Lalek, to coś, co zostanie z nami na naprawdę długie lata. I chcemy być z tego bardzo dumni. Konkurs, jak Państwo wiecie, został rozstrzygnięty i w związku z tym jesteśmy po tym pierwszym etapie. Z nami są laureaci tego konkursu, którzy za chwilę o nim opowiedzą. Opowiemy też, jakie chcemy następne kroki, żeby były i co będzie się działo krok po kroku, a także w jaki sposób planujemy finansować tę inwestycję. Drodzy Państwo, to początek, ale miejmy nadzieję, że niedługo będziemy mogli informować o kolejnych wydarzeniach i o tym, że niedługo sfinalizujemy ten etap przygotowawczy, że pozyskujemy środki na budowę Teatru Lalek i w Olsztynie powstanie nowe, wyjątkowe miejsce.
4: Mówił Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna, a teraz, tak jak obiecałam, oddam głos między innymi architektce reprezentującej pracownię, która jest zwycięzcą konkursu na właśnie projekt nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek. Już teraz na naszej antenie pojawi się Katarzyna Głażewska, a jej towarzyszyć będzie zastępca prezydenta Olsztyna Justyna Sarna-Pezowicz.
11: Przede wszystkim jestem architektem, tak? Poza tym występuję zawsze, nie chcę powiedzieć w parze, bo to nieprawda, jest plus trzy architekci, jest jeszcze trzeci kolega, który stanowi trzon. No cóż, spełniają się nasze marzenia, tak? Jakby takie projekty mogą się nigdy w życiu nie trafić. Więc jakby ten sukces w konkursie napawa nas i dumą, i wielką radością, i dużym optymizmem, żeby działać, tak? I mamy już za sobą jeden projekt teatru w Rzeszowie, nowej sceny, która właśnie będzie się zaczynała budować, ale ten będzie zupełnie inny. Ten teatr będzie teatrem dla dzieci, ale również dla młodzieży, dla dorosłych. Będzie teatrem, tak jak my to widzimy, uniwersalnym, tak bym powiedziała. Miejscem, przestrzenią, która będzie kształtowała zmysł estetyczny, zmysł artystyczny osób odwiedzających to miejsce. No więc my tych inspiracji szukamy wszędzie. To jest bardzo trudne, bo czasami one się pojawiają zupełnie niespodziewanie i właściwie nie wiemy do końca, skąd się biorą, tak? Na pewno tutaj mieliśmy takie poczucie, patrząc na ten teren, że to musi być obiekt, który się w niego wpisze. absolutnie chcieliśmy uniknąć efektu jakiejś monumentalnej bryły, jednej zwartej bryły. Szukaliśmy takiego, może to nie jest najpiękniejsze słowo, takie rodem jakąś makabrą, rozczłonkowania, ale w architekturze często się używa takich słów po to, żeby powiedzieć, że to jest coś, co się składa z pomniejszych elementów, tak? Czyli rodzaj klocków, które my składamy jak puzzle, składamy w taką budowlę przestrzenną, która powinna dzięki temu rozdrobnieniu bardziej wpisać się w teren. Czyli osiąść na tym terenie, który ma spadek, który ma różne ukształtowanie, on nie jest płaski, a także wydawać się jakby trochę mniejszym, trochę niższym, trochę mniej onieśmielającym, tak? Ten budynek jest usytuowany w ten sposób, że właściwie z każdej perspektywy wygląda trochę inaczej. Nie jest równoległy do żadnej z ulic, czy do ulicy Tadeusza Mazowieckiego, czy do Piłsudskiego. On ustawia się tak względem zieleni, względem tych pasów. I to był nasz główny pomysł. My zrobiliśmy kilka wariantów tego projektu, zanim on wykluł się w ten sposób i wszystkie wyrzuciliśmy do kosza, już myśleliśmy, że nam się nie uda. Ale jak sobie powiedzieliśmy, że jest jedna, jedyna rzecz, którą wiemy na pewno o tym terenie, to jest ta zieleń, ten połączenie się różnych parków, to wtedy on nam jakby wskoczył w to miejsce, usiadł i tak się rozgościł. I oto jest, prawda? Także zależało nam na tym, żeby ta zieleń, ta kontynuacja zieleni tej ścieżki weszła do foyer. I właściwie o tym jest ten projekt. My jesteśmy wpisani w ścieżkę spacerową. Stąd zakładamy, że tam będą różne inne wydarzenia, nie tylko teatralne, że to będzie budynek otwarty dla wszystkich i nie będzie otwarty tylko w czas spektaklu. Takie jest nasze założenie i myślę, że prawdopodobnie tutaj władz miasta jest podobne.
12: Zanim o pieniądzach ja nie mogę się oprzeć i muszę powiedzieć, że ta historia, którą pani architekt przed chwilą przedstawiła, to jest coś, co między innymi przeważyło, że akurat ten projekt został wybrany przez sąd konkursowy. Ta cała opowieść, o której pani architekt tutaj powiedziała, to jest właśnie to, czego oczekiwaliśmy. Także cieszę się, że ten kolejny projekt nie poszedł do kosza i że został przedstawiony w ramach odpowiedzi na nasz konkurs. Konkurs, który był finansowany, który jest finansowany z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymaliśmy środki na właśnie projekt architektoniczno-budowlany, który musimy wydatkować do końca tego roku. Natomiast kolejnym krokiem, który jest przed nami, to jest oczywiście pozyskiwanie środków na kolejne etapy realizacji tego przedsięwzięcia. Między innymi również poza projektami technicznymi, to również sama już realizacja, którą chcemy też sfinansować ze środków albo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co oczywiście byłoby jako taka kontynuacja tego pierwszego kroku, który już jest za nami albo jest w trakcie. No ale również za chwilę nowa perspektywa finansowa, środków unijnych, także liczymy również, że i tam ewentualnie jakieś środki mogłyby się znaleźć, które by mogły wesprzeć ten projekt i tę inicjatywę, żeby zrealizować to przedsięwzięcie i żeby cieszyć się nowym obiektem, obiektem wybranym z konkursu architektonicznego, obiektem, który nawiązuje dialog z obiektem, który jest obok, mam na myśli Uranie, w żaden sposób nie próbował konkurować, tylko właśnie nawiązywać ten dialog. I to też jest coś, co myślę warte jest podkreślenia. Zaproszenie do konkursu otrzymało 14 pracowni, natomiast na sam konkurs wpłynęło 6 prac i z tych 6 sąd konkursowy wybierał tę jedną, jedyną. Ta praca, która została nagrodzona i dzisiaj z Państwem podpisujemy umowę na projektowanie. To jest między innymi ta historia, o której pani architekt opowiedziała. To jest właśnie to, co zdecydowało, że ta praca została wybrana, że w żaden sposób ten budynek nie próbuje konkurować z jakimkolwiek budynkiem, natomiast w ocenie sądu pięknie wpisywał się w ten taki zielony ciąg, który został też pokazany w pracy przejścia od, można powiedzieć, lasu miejskiego poprzez park Podzamcze, park centralny, ten taki teren zielony, który jeszcze może nie jest urządzonym parkiem, ale też zakładamy, że stanie się na końcu tego właśnie tej przestrzeni. Jest, można powiedzieć, taki pawilon ogrodowy, który właśnie jest jednocześnie teatrem lalek. I to, co zostało powiedziane, że ta ściana, która jest taka przeszklona, ona otwiera te foyer na tę zieloną przestrzeń miasta, zaprasza w żaden sposób się nie separuje. Ona jest taką, ta praca właśnie przestrzenią przyjazną. W żaden sposób też, i to należy podkreślić, nie infantylizuje architektury, bo nie o to nam chodziło. Mieliśmy też założenie, że teatr jest przeznaczony przede wszystkim dla małego widza, ale nie tylko, ponieważ Teatr Lalek nasz już od wielu sezonów rozwija również scenę dla dorosłych. I ten budynek ma służyć wszystkim. On musi być osadzony w mieście w sposób taki, że również ci, którzy nie korzystają może na co dzień z tej przestrzeni, ale będą go mijać, będą czuli się w obecności tej architektury dobrze. Bo architektura nie powinna nas w żaden sposób przytłaczać, tylko powinniśmy się czuć w jej obecności dobrze. I te właśnie cechy w naszej ocenie sądu konkursowego oczywiście, przeważyły, że ta praca została właśnie wybrana jako zwycięska praca. Pozostałe prace oczywiście też miały swoje walory, natomiast niewątpliwie można powiedzieć, że ta charakteryzowała się tym wszystkim i tu zgoda sądu konkursowego była pełna.
4: Dopowiadała zastępca prezydenta Olsztyna Justyna Sarna-Pezowicz, a przed nami w tym temacie jeszcze jedno spotkanie z kolejną zastępcą prezydenta Olsztyna, dokładnie z trzecim zastępcą, czyli Sylwią Rębiszewską-Piątek.
13: Bardzo żałuję, że dzisiaj nie ma tutaj najbardziej zainteresowanych tą całą sytuacją, a mianowicie dyrektorów Olsztyńskiego Teatru Lalek. Pozdrawiam serdecznie i w ich imieniu

0: instytucji, naszej Olsztyńskiej Instytucji Kultury, ażeby ich rozwój, inwencje, pomysłowość i rozwój bardzo traktowany i z myślą o najmłodszych, bo jest to Teatr Lalek, gdzie myślę, że najbardziej wrażliwa publiczność zasiada na ławach widowni, ale też osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami. Młodzież to są odbiorcy, którzy dzisiaj potrzebują nowego otwarcia w nowym miejscu, ażeby kultura, którą edukacja i społeczna wrażliwość również w zakresie sztuki teatralnej zyskała odbiorców. Chciałam powiedzieć, że Olsztyński Teatr Lalek jest jedyną instytucją tego rodzaju w naszym województwie i tylko jednym z 8 teatrów lalkowych w północnej Polsce. Ponad 41 tysięcy widzów to jest wynik, który teatr osiągnął w zeszłym roku. Po ponad 10 latach powrócił z festiwalem Anima, gdzie do Olsztyna zjeżdżają teatry tak naprawdę z całego świata. I ta przestrzeń, ta nowa infrastruktura pozwoli na jeszcze bardziej umożliwienie teatrowi realizacji, no myślę, że bardzo ambitnych planów, jeżeli chodzi o spektakle. W zeszłym roku było ich ponad 440, więc jest potencjał. Możliwości sceny, możliwości dla aktorów odbywania prób czy prowadzenia warsztatów teatralnych, ale również magazyny na sprzęt, który w teatrze jest potrzebny do wystawiania przedstawień. No i przede wszystkim nowoczesna infrastruktura, również techniczna. To, co aktorom pomaga w realizacji tych wszystkich pomysłów.
1: Pozostaje nam czekać w takim razie tylko na zebranie pieniędzy i rozpoczęcie prac. Przypomnijmy, że nowa siedziba Olsztyńskiego Teatru Lalek będzie znajdowała się na działce między Olsztyńskim Planetarium a Halą Urania. I ma się ona wpisywać właśnie, tak jak mieliście okazję usłyszeć, w ten szlak spacerowy. A przy najbliższej okazji oczywiście porozmawiamy też z dyrekcją Olsztyńskiego Teatru Lalek, czy oni są zadowoleni z tego projektu, czy spełnia on także ich oczekiwania i czy też oni nie mogą się tej nowej siedziby doczekać, choć podejrzewam, że odpowiedź na to ostatnie pytanie brzmi: ależ oczywiście. Ależ oczywiście dobrnęliśmy także do końca kolejnego odcinka magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam, Aga Wiśniewska, i oczywiście z tego miejsca mówię Wam już do usłyszenia. Pa, pa.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Halo, halo, jak się miewacie, drodzy Melo słuchacze? Aga Wiśniewska z tej strony, zapraszam Was na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna. Już za chwilę na naszej antenie będzie kulturalnie, a to za sprawą spektaklu pod tytułem Krzyżacy, który ponownie można oglądać na scenie Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. To spektakl, który miał premierę na początku tego roku i teraz, po dłuższej przerwie, właśnie na deski dużej sceny powrócił. Dlaczego warto się na niego wybrać? O tym będą nam opowiadali artyści, którzy właśnie ten spektakl stworzyli. Na początek kilka słów od dramaturżki spektaklu, Izbel Szatrawskiej.
3: Myślę, że można powiedzieć, że Krzyżacy są utożsamieni z Niemcami, ale od tego nie da się uciec, tego się nie da uniknąć. Powieść Sienkiewicza powstawała w bardzo konkretnym momencie historycznym. No, pośrednio nawiązuje do Bismarka, do Kulturkampfu, oczywiście do tego jeszcze mamy kontekst filmu Aleksandra Forda, w związku z czym, który tu był ewidentnie wymierzony w historię II wojny i w niemiecki nazizm, w związku z czym my od tych kontekstów nie uciekamy, oczywiście, że do nich nawiązujemy, natomiast myślę, że też zbyt prostym byłoby chyba stwierdzenie, że to jest o stosunkach polsko-niemieckich, nie, ja bym tak nie powiedziała. Powiedziałam, że to jest spektakl bardzo formalny, to jest spektakl rytmiczny, muzyczny, zresztą tak jak zawsze jest u Jana Klaty, w którym jest wyciągnięta sama esencja tekstu Sienkiewicza i duch tego tekstu. Natomiast przede wszystkim zachowane są te wątki, które są najważniejsze naszym zdaniem, będą oczywiście te ikoniczne sceny, na które wszyscy czekają, czyli Mójci jest, czyli Dwa nagie miecze, czy też Kto wam to uczynił i Juran ze Spychowa z wypalonym okiem i z wyrwanym językiem. Oczywiście, że tak, ale też podczas pracy nad tekstem, podczas adaptacji tekstu wspólnie z reżyserem, zastanawialiśmy się i dyskutowaliśmy długo o tym,

0: tym, co ten tekst tam mówi dzisiaj. I na przykład rozmawialiśmy sporo o honorze rycerskim, jak dzisiaj postrzegamy, co jest honorowe, niehonorowe. Czy na przykład taki mój ulubiony wątek, to znaczy wątek taki ojcowsko-dziecięcy, tak bym to nazwała, stosunków między rodzicami a dziećmi, ile jesteśmy w stanie dla własnych dzieci poświęcić. No my tu mamy tak naprawdę de facto 4 pary ojcowsko-dziecięce, to znaczy Danusię i Juranda ze Spychowa, Jagienkę i Zycha ze Zgorzeli, Zygfryda i Rodgiera, to jest ta para krzyżacka, ojciec-syn, no i Maćko z Bogdańca i Zbyszko z Bogdańca, gdzie Maćko jest oczywiście stryjem Zbyszka, ale jest taką figurą ojcowską i to bardzo, bardzo wyraźnie się w tym tekście wybija. Myślę, że w spektaklu zostało znakomicie wykorzystane, bo u Sienkiewicza to jest jednak taki powtarzalny wątek w Krzyżakach, o którym my nie pamiętamy, pamiętamy o bitwie, pamiętamy o tych takich najsłynniejszych scenach, pamiętamy o intrygach krzyżackich, pamiętamy o w tym kontekście polityczno-historycznym, a tutaj myślę, że w tym wątku właśnie rodziców i dzieci, czy właściwie ojców i dzieci, bo to są sami ojcowie, dużo jest właśnie takich tematów zupełnie współczesnych, znaczy nie wiem, zastanowienia się na tym, ile jesteśmy w stanie dla tych dzieci poświęcić, jaki świat im zostawimy po sobie, co zrobimy, żeby te przyszłe pokolenia miały lepiej niż my i tak dalej, i tak dalej. To, że to jest w tym kontekście powieści Sienkiewicza historycznie dotyczącej średniowiecza, my tego też nie uronimy, dlatego, że jest bardzo dużo takich wątków, gdzie oczywiście my jesteśmy świadomi tego, co się wydarzyło w XX wieku i świadomi jesteśmy tego, jakimi różnymi i jednocześnie mitami, ale też stereotypami, uprzedzeniami narosły stosunki polsko-niemieckie, obrosły, ale z drugiej strony no, nie uciekamy od tego, nie wykrzywiamy, myślę, tego, co Sienkiewicz chciał przekazać, ale zwracamy chyba też uwagę na to, jak uniwersalna jest ta powieść. My nie lubimy tak o niej myśleć, bo my cały czas mamy w głowie film i on jest taki no, mocno w tym średniowiecznym kontekście osadzony, ale to jest powieść, która może sprawiać pewną trudność młodemu pokoleniu ze względu na język, ale mimo wszystko te uniwersalność, te wartości w niej cały czas są.
1: Podobno się tego języka sienkiewiczowskiego jednak tutaj trzymacie.
0: Tak, trzymamy się. To znaczy ja powiem uczciwie, że ja nie przypominam sobie, to ja wprawdzie pierwszy raz pracuję w teatrze w takiej roli jako adaptatorka tekstu, współadaptatorka razem z Janem Klatą, ale ja nie przypominam sobie ani jednego spektaklu Jana Klaty, w którym on by, nie wiem, coś dopisywał, coś, nie wiem, zupełnie, nie wiem, zlecił dramaturgowi, żeby napisał zupełnie nową scenę. Nie, on się trzyma, absolutnie trzyma się, nie może powiedziałabym litery, ducha tekstu, który bierze na tapet, który zamierza zrealizować. I w tym przypadku, no oczywiście było dużo cięć. Było dużo cięć, dlatego że powieść jest obszerna, jest bardzo dużo wątków, nie da się tego przenieść na scenę, tak żeby nie zgotować widzom 12 czy 14 godzinnego spektaklu. To jest jednak bardzo obszerna powieść, ale jednocześnie oczywiście no, ten tekst został zachowany. To znaczy Sienkiewicz stworzył niesamowity język, dlatego że no, z braku, oczywiście, tak trochę z braku, ale trochę też z tego, że średniowieczna polszczyzna byłaby po prostu dla ówczesnego, a już tym bardziej dla dzisiejszego odbiorcy niezrozumiała byłaby ta polszczyzna. On stworzył taką mieszaninę troszkę archaizmów, troszkę swojego współczesnego języka i gwary góralskiej, którą fajnie wykorzystał. I my to zachowaliśmy, bo jest pewne piękno w tym języku. Jest w nim pewien taki, myślę, taki, on jest stylistycznie bardzo pociągający. On też pięknie brzmi, jak aktorzy go wypowiadają. Przy czym oczywiście zaznaczę, że no, tak jak to zwykle bywa w spektaklach Jana Klaty, one są jednak bardzo zrytmizowane i myślę, że piękno od języka da się docenić, jak się ten spektakl obejrzy, ale jednak w pierwszym odruchu, ja myślę, że to jest spektakl w ogóle do obejrzenia na wiele razy, bo po pierwszym obejrzeniu przede wszystkim zwróci się uwagę na te kwestie wizualno-muzyczne.

0: Zachwytu w spektaklowi pod tytułem Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty nie szczędził także zespół aktorski olsztyńskiego teatru, mówi Maciej Medlak, aktor.
1: A myślę, że jeśli chodzi o tak zwanego widza, który chce teatru takiego, nie wiem, klasyczniejszego, że się tak wyrażę, to mogę jedynie powiedzieć, że parę osób było na próbie generalnej, które podejrzewałbym, że powiedzą, ojej, takie to nowoczesne, dlaczego i tak dalej, wyszły zachwycone po próbie generalnej. I myślę, że to dobrze, niech Lanc dnia przed zachodem dobrze wróży temu spektaklowi, a jest on rzeczywiście jakby konglomeratem stylów teatralnych. Od jakiejś komiksowości, od teatru, jak widzieli Państwo, tańczonego, skakanego, po naprawdę głęboko zagrane sceny, głęboko emocjonalne sceny. I to, ten miks stylów, on funkcjonuje. I to jest właśnie niesamowite, że to jakby trzyma się kupy. Nie widać tutaj jakby zgrzytów pomiędzy scenami, które niejednokrotnie są w innej poetyce. Myślę, że to, co widzów bardzo może zaskoczyć, to rozmach, z jakim zostały zrealizowane wizualizacje w naszym spektaklu. Bo czasami rzeczywiście pojawiają się u nas w spektaklach jakieś tam wyświetlanki na ekranach, ale to tutaj to jest naprawdę coś mega, bo obrazy są wyświetlane na wszystkich ścianach, białych ścianach sceny, na podłodze, na nas i są to naprawdę niesamowite wizualizacje, które w jakiś sposób chyba, myślę, dopowiadają pewien kontekst tego spektaklu. Dlatego, że jakby my zatrzymujemy się, powiedzmy, tutaj na tej relacji polsko-krzyżackiej z okresu bitwy pod Grunwaldem, prawda? A wizualizacje dają pewien nawias, który pokazuje szerszy kontekst tych relacji. Jest to pokazanie chyba naszych trudnych relacji, tych właśnie polsko-krzyżackich, aż po II wojnę światową, na przestrzeni wieków, tej naszej trudnej historii wzajemnej. Nie chcę spoilerować, ale w większości opierają się te wizualizacje na jakichś fragmentach filmów dokumentalnych, jak również bardzo fajnych projekcji plastycznych, które niesamowicie się wpisują tutaj w naszą akcję. Bo jak widzicie Państwo, nie ma tutaj scenografii, cała scenografia, wszystko co mamy za plecami jest tutaj wyświetlane.

0: Mówi aktorka Agnieszka Giza-Gradowska.
1: Jeżeli ktoś zna wizję i spektakl Jana Klaty, to wydaje mi się, że jak przyjdzie na Krzyżaków w naszej realizacji olsztyńskiej, to nie zawiedzie się. Tutaj jest dużo faktycznie projekcji, wizualizacji, muzyki, dźwięku, formy, ruchu i to wspaniale wkomponowuje taką historię, relację polsko-niemiecką. Są wątki miłosne, które tutaj gdzieś staraliśmy się pokazać. Trzymaliśmy się takiej klasyki, że miłość potrafi również przezwyciężyć zło i to wszystko jest. Sienkiewicz jest w 100%. Trzymamy się go, pilnujemy słowa. Janek nawet, powiem szczerze, był bardzo surowy, jeżeli chodzi o takie dbanie o ten język. Więc język sienkiewiczowski. Także tutaj wszystko jest. I co mogę powiedzieć, to jedynie zachęcić i widzów, którzy kochają klasykę, i również tych, którzy uwielbiają formę i taki teatr bardziej współczesny, tutaj wszystko się znajduje i wydaje mi się, że można wyjść naprawdę usatysfakcjonowanym. Nie dało się go oszukać wszelkimi naszymi jakimiś sposobikami, którymi czasami sobie radzimy, jak nie wiemy, jak zagrać. I tutaj nie było opcji. Po prostu łapał każde kłamstwo, słyszał, że coś nie gra, intencje, ruch, formę. Dla mnie jest to reżyser najwyższej klasy. I wydaje mi się, że każdy gdzieś tam może z tyłu głowy marzy o tym, ale też mogę się mylić.

0: mówi aktor Maciej Cymorek.
1: Zdecydowanie to spotkanie jest jakimś takim spełnieniem marzeń. Myślę, że parę lat temu, jakbym sobie pomyślał, że będzie mi dane pracować z Janem Plattą, to bym pomyślał, fajnie by było, ale gdzie? I nagle się okazuje, że to się jakby zmaterializowało i rzeczywiście to spotkanie było bardzo inspirujące i jestem bardzo wdzięczny za tę pracę, która była super. No. Sam spektakl jest też bardzo fizyczny. Mamy bardzo ciepłe kostiumy i przyjemne, które jakby jeszcze potęgują nam temperaturę wewnątrz nich, więc wszystkie te działania fizyczne, bitwy, walki, to naprawdę mamy co robić, że tak powiem. Myślę, że ta linia fabularna zawarta w książce jest tutaj przeprowadzona, tak bym powiedział, niezupełnie jeden do jeden, ale ona jest i jakby ta baza tego spektaklu to jest Sienkiewicz i jego Krzyżacy i to, że to ma jakiś może trochę inny anturaż, czy jakby estetycznie nie robimy tutaj średniowiecza jeden do jeden, to jakby ta historia są ci bohaterowie, są te spotkania, są te miłości, potyczki i jest Grunwald.

0: bez bicia. Muszę przyznać, że po raz pierwszy przebrnęłam przez Krzyżaków bez znudzenia, bo miałam pewne problemy zarówno z przeczytaniem książki, jak i z przebrnięciem przez ekranizacje filmowe. A tu proszę bardzo, fantastyczny spektakl, choć w bardzo ciekawej też i nieco innej niż tradycyjna konwencji. A zatem zapraszam Was i polecam odwiedzanie Teatru imienia Stefana Jaracza i wybieranie się na spektakl pod tytułem Krzyżacy. W tej części magazynu reporterów Meloradia to wszystko, ale my oczywiście ponownie słyszymy się już za chwilę.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
0: Słuchajcie magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Ja jestem Aga Wiśniewska i zapraszam Was na przegląd różnorakich tematów. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się trochę urzędników, będzie też temat wojskowy. Zajrzymy też do NFZ-u. A zaczniemy od dawno niesłyszanej na naszej antenie Anny Grabowskiej z olsztyńskiego oddziału ZUS, która będzie nam opowiadała o tym, ilu mamy w regionie stulatków. Będzie też ciekawa informacja dla studentów, więc warto zrobić nieco głośniej.
2: Setne urodziny to wyjątkowy moment, to także prawo do dodatkowego wsparcia finansowego. Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie honorowe już prawie 4300 osobom. Są to osoby, które ukończyły 100 lat. Każdy uprawniony stulatek otrzymuje co miesiąc 6938 zł i 92 grosze brutto. Świadczenie przysługuje niezależnie od wysokości emerytury i renty i co roku rośnie wraz z marcową waloryzacją. Oba oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie warmińsko-mazurskim wypłacają 127 świadczeń honorowych, z czego 111 dla kobiet i 16 dla mężczyzn. Liczba osób ubierających świadczenie honorowe systematycznie rośnie i widzimy tę tendencję również na Warmii i Mazurach. We wrześniu 2025 roku 102 osoby pobierały to świadczenie, natomiast we wrześniu 2026 roku było ich już 127. Wśród stulatków dominują kobiety, jest ich 111 i jest tylko 16 mężczyzn. Najstarsza pani mieszka w Olsztynie i ma 106 lat, natomiast najstarszy mężczyzna, mający 102 lata, mieszka w Jedwabnym, Olsztynie, Szczytnie i Rynnie i tych panów jest aż 4. Od 1 marca 2026 roku świadczenie honorowe wynosi 6938 zł i 92 grosze brutto miesięcznie. Od 1 stycznia 2025 roku zmieniły się zasady wykładania świadczenia honorowego i kwestie związane ze świadczeniem honorowym reguluje ustawa i dzięki temu wszyscy uprawnieni otrzymują świadczenie w tej samej wysokości. Wcześniej o kwocie decydował moment ukończenia wymaganego wieku. Przepisy regulują także marcową waloryzację. Większość stulatków nie musi załatwiać żadnych formalności, na przykład składać wniosku. Świadczenie honorowe przysługuje z urzędu osobie, która ukończyła 100 lat, ma obywatelstwo polskie, a także ma prawo do emerytury lub renty. Wniosek natomiast powinny złożyć wyłącznie osoby, które nie mają prawa do świadczeń długoterminowych i aby je otrzymać, muszą one mieć ukończone 100 lat, posiadać obywatelstwo polskie, mieć centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16 roku życia. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna świadczenie honorowe od miesiąca, w którym dana osoba złożyła wniosek, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym ukończyła 100 lat. Decyzję o przyznaniu świadczenia honorowego wysyła właściwy organ emerytalno-rentowy, taki jak ZUS, KRUS, Wojskowe Biuro Emerytalne, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA czy Biuro Emerytalne Służby Więziennej. Jeżeli dana osoba ma prawo do świadczeń wypłacanych przez więcej niż jeden organ, wówczas świadczenie honorowe przyzna i będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie w Elblągu mieszka 45 stulatków, z czego 35 to kobiety i jest 10 mężczyzn. Najstarsza pani z oddziału w Elblągu ma 105 lat, natomiast najstarszy mężczyzna 101. Jeżeli chodzi o Olsztyn, w Olsztynie jest 82 stulatków, z czego 76 stanowią kobiety, a tylko 6 panów jest. Najstarsza pani, która pobiera świadczenie z olsztyńskiego ZUS-u, ma 106 lat, natomiast najstarszy mężczyzna ma 102 lata. Zakończenie sesji egzaminacyjnej to dla wielu studentów początek poszukiwań pracy sezonowej, a wybór formy zatrudnienia decyduje o tym, czy zarobione pieniądze trafią w całości do kieszeni Żaka, czy zostaną objęte ubezpieczeniami społecznymi. Opłacenie składek niesie ze sobą konkretne korzyści. Budują one przyszły kapitał emerytalny młodego człowieka, a w razie choroby, ciąży lub wypadku dają prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W przypadku umowy o pracę status studenta oraz wiek nie mają znaczenia. Każda taka umowa rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, a także zdrowotne, a pracodawca ma 7 dni na zgłoszenie nowego pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To, czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych, a także od jakiego dnia nastąpiło zgłoszenie, możemy sprawdzić na swoim koncie w EZUS-ie. Jeśli takiego konta nie posiadamy, warto je założyć. Podobnie jak kontrolujemy konto w banku, warto sprawdzać też nasze konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Na tym koncie widzimy nie tylko zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnego, ale także możemy sprawdzić, czy składki są za nas odprowadzane i czy we właściwej wysokości. Od pracy na umowę od pracy odprowadzane są składki. Konto w Zakładzie Ubezpieczeń jest już zasilane pierwszymi wpłatami. W razie różnych zdarzeń losowych, takich jak choroba, ciąża czy wypadek, można uzyskać świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Odkładane kwoty budują również kapitał na przyszłą emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Najpopularniejszą formą pracy wakacyjnej jest umowa zlecenie, która pozwala studentom poniżej 26 roku życia na zatrudnienie bez jakichkolwiek składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to wyższą wypłatę na rękę, ale też brak prawa do zasiłku chorobowego czy świadczeń powypłatkowych. Zwolnienie ze składek obowiązuje od dnia immatrykulacji do dnia, w którym uczelnia skreśli daną osobę z listy studentów. Student złoży egzamin dyplomowy, złoży ostatni wymagany planem studiów egzamin, i tu chodzi o kierunki lekarskie, lekarsko-dentystyczne, a także weterynarię. Czy student zaliczy ostatnią przewidzianą w planie praktykę, i tutaj chodzi o farmację. Wyjątkiem stanowią studenci, którzy zapłacą składki od zlecenia, jeśli umowę podpiszą z własnym pracodawcą, takim, u którego dorabiali na umowę o pracę, lub jeżeli podpiszą umowę zlecenia z innym podmiotem, ale będą ją wykonywali na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy. Młodzi ludzie często zapominają o przerwie w statusie studenta. Osoby poniżej 26 roku życia, które w czerwcu obroniły licencjat, natomiast od października zaczynają studia magisterskie, od dnia złożenia egzaminu do 30 września nie są studentami. W tym okresie umowa zlecenia jest w pełni oskładkowana, a pracownik ma obowiązek poinformować zleceniodawcę o obronie, natomiast pracodawca musi zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i do zdrowotnego. Status studenta w świetle przepisów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie posiadają uczestnicy studiów doktoranckich oraz podyplomowych. Tacy nawet przed ukończeniem 26 roku życia. Umowa o dzieło nie rodzi obowiązku ubezpieczeń społecznych dla nikogo, ani dla studenta, ani dla osoby starszej. Okres ten również nie wlicza się do przyszłej emerytury, a pracownikowi nie przysługują świadczenia chorobowe. Co ważne, podobnie jak w przypadku zlecenia, pełne oskładkowanie umowy o dzieło wkracza w momencie, gdy jest ona zawierana z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz.
0: Dobre rady studentom przedstawiała Anna Grabowska z olsztyńskiego oddziału ZUS. A skoro o studentach mowa, to jest jeszcze jedna informacja od Magdaleny Mil z olsztyńskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Jeżeli student nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Jako członek rodziny może zostać zgłoszony do ukończenia 26 roku życia. Mogą to zrobić m.in. rodzice lub małżonkowie rodziców, dziadkowie, jeśli rodzice nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, współmałżonek, jeśli ma swój tytuł do ubezpieczenia.
0: Przed nami jeszcze spotkanie z sierżant Sabiną Mazurek z zespołu prasowego 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
4: Kompania saperów 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Pogranicza otrzymała tytuł honorowy przodujący pododdział Wojsk Obrony Terytorialnej za wyniki osiągnięte w 2025 roku. Wyróżnienie wręczył dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał dywizji dr Krzysztof Stańczyk 25 września podczas uroczystych obchodów Święta Wojsk Obrony Terytorialnej w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Osowie. Tytuł jest potwierdzeniem wysokiego poziomu wyszkolenia, profesjonalizmu i gotowości saperów 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Pogranicza. Żołnierze kompanii osiągają wysokie wyniki podczas ćwiczeń taktycznych i szkoleń specjalistycznych, a zdobyte umiejętności wykorzystują zarówno podczas realizacji zadań wojskowych, jak i przedsięwzięć związanych z reagowaniem kryzysowym. Ponad 80 ochotników przekroczyło w bramę koszar w Braniewie, rozpoczynając szkolenie podstawowe w strukturach 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Pogranicza. Nowo przyjęci adepci wojskowego rzemiosła przejdą 16-dniowe szkolenie, które przygotuje ich do złożenia przysięgi i dalszej służby na rzecz bezpieczeństwa regionu. Pod okiem instruktorów ochotnicy uczyć się będą m.in. posługiwania się bronią, podstaw topografii, taktyki, musztry oraz zasad medycyny pola walki. Ostatecznym sprawdzianem zdobytych umiejętności oraz wytrzymałości fizycznej i psychicznej będzie dla nich pętla taktyczna. Wielogodzinny egzamin w terenie, podczas którego sekcje muszą wykonać szereg zadań pod presją czasu i zmęczenia.
0: Mówiła sierżant Sabina Mazurek z zespołu prasowego 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. A przed nami jeszcze jeden temat. Na koniec tego kwadransa spotkanie jeszcze z dwiema osobami. Po pierwsze, już za chwilę na naszej antenie pojawi się Katarzyna Głażewska, reprezentująca pracownię architektoniczną, która wygrała konkurs na właśnie projekt nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Laleka. Tuż po niej jeszcze kilka słów od siebie doda prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.
5: Okiem dziecka patrzymy przede wszystkim skalą, tak? Czyli on nie może onieśmielać, nie może być przewymiarowany, nie może być zbyt ogromny. Te przestrzenie mogą być jakieś takie właśnie onieśmielające, o czym wspominałam. Natomiast prawda jest taka, że my w dużej mierze zinterpretowaliśmy zapisy tak zwanego PFU, czyli programu funkcjonalno-użytkowego, który był napisany bardzo precyzyjnie. My doskonale wiedzieliśmy, czego oczekuje zamawiający, stąd być może w pewnym sensie było nam łatwiej te kryteria spełnić, tak? Także my jako projektanci oczywiście mamy ideę i w ogóle wszyscy marzymy o różnych rzeczach, ale potem mamy tak zwany program, mamy budżet, no i jeszcze mamy terminy, to jakby to wiadomo, tak? Także tutaj absolutnie poruszamy się w pewnych ramach. I właściwie ja mogę powiedzieć, tak, to jest wyjątkowy budynek, Teatr Lalek, teatr dla dzieci, ale każdy projekt powinien być wyjątkowy i tak staramy się projektować. Jakby tu nie ma, że dla teatru stawiamy sobie poprzeczkę wyżej niż dla domu jednorodzinnego. Tak nie powinno być. Tak, także to o to chodzi.
6: To nie będzie tania inwestycja. To jest naprawdę duże zadanie i będziemy starali się pozyskać, złożyć finansowanie z różnych źródeł i ze środków ministerialnych i z funduszy europejskich. Natomiast najważniejsze jest dzisiaj dla nas to, żeby przygotować jak najlepszą dokumentację, pełną dokumentację, tak żeby ogłaszać już, szukać wykonawcy już tylko realizacji robót, a mieć wszystko przygotowane. I o tym, i o finansowaniu na dokumentację możemy dzisiaj mówić i o terminach możemy dzisiaj mówić wiążąco, natomiast kiedy te etapy będą zamknięte, dopiero i będziemy składali finansowanie, dopiero będziemy mogli mówić odpowiedzialnie o terminach budowy. Oczywiście one nie są jakoś bardzo odległe, ale żeby mówić o nich w sposób już odpowiedzialny, musimy mieć pełną dokumentację, jak będziemy kolejne etapy zamykać, także rozwój rozmów z ministerstwem. Będziemy wiedzieli, jak są przygotowane też środki europejskie na kolejne perspektywy finansowe, no to wtedy będziemy mogli mówić, że powstaje dalszy harmonogram realizacji tej inwestycji. Wartość całej inwestycji będziemy znali tak naprawdę po zakończeniu dokumentacji. to dopiero, to będą kolejne etapy. Dzisiaj mówimy o przygotowaniu dokumentacji i o tym, że podchodzimy do tego w sposób no, bardzo odpowiedzialny, bo konkurs architektoniczny jest po to, żeby wyłonić najlepszych.
0: Spotkaniem z prezydentem Olsztyna Robertem Szewczykiem kończymy kolejny odcinek magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Za to spotkanie bardzo Wam dziękuję. Aga Wiśniewska i oczywiście mówię Wam do usłyszenia o stałej porze na 95.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.

0: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
1: Bo nie mam żadnych objawów.
2: Bo nie mam czasu.
3: Bo boję się diagnozy.
4: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
5: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
0: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
12: Cześć. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja lubię wracać do filmów, które znam. Trochę jak Wodecki, który śpiewał o tym, że lubi wracać tam, gdzie był. No to ja tak właśnie mam z filmami, które czasami namiętnie oglądam po kilkanaście razy, bo taki akurat wiedzie okresy i nie ma zmiłuj. No i właśnie ostatnio padło na Shreka. Zaczęłam sobie przypominać i odświeżać wszystkie cztery części, które do tej pory powstały. Oczywiście do tego jeszcze Kot w butach. Ale dlaczego ja o tym opowiadam? Ano dlatego, że po prostu mi się przypomniało akurat teraz, jak w którejś, już teraz nie pamiętam w której dokładnie, ale w którejś z części, zdaje się, że w trzeciej, osioł wita się ze Shrekiem i Fioną w taki radosny sposób, mówiąc dzień dobry, a potem i buzi, i buzi, i buzi. I wtedy wlatują jego maleństwa. No i właśnie tak się chciałam też z wami dzisiaj przywitać. Witajcie, kochani Melo słuchacze. Zaczynamy magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna. Ja jestem Aga Wiśniewska i zapraszam was na najbliższe właściwie pół godziny z kulturą na naszej antenie. Już za chwilę będziemy sobie podsumowywali 13. edycję międzynarodowego festiwalu filmowego w Olsztynie Prison Movie, a to dlatego, że mieliśmy okazję już poznać laureatów, a ja miałam też szansę z jedną z laureatek tego konkursu i zdobywczynią statuetki Dobrego Łotra porozmawiać. A zatem zapraszam was na rozmowę dotyczącą tegorocznej edycji festiwalu Prison Movie.
13: Major Magdalena Socha, rzecznik prasowy dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie.
12: Podsumowujemy już 13. edycję międzynarodowego festiwalu filmowego Prison Movie, festiwalu, który odbywa się w Olsztynie. No właśnie, jaka jest ta 13. edycja? Jak dużo chętnych zgłosiło się w tym roku?
13: Ponad 35 produkcji. No to jest jeden z takich bardziej owocnych festiwali, bardziej owocnej edycji. I jeszcze do tego taka historyczna wiadomość, bo mamy trzy kontynenty w konkursie, czego wcześniej nie było. Mamy Amerykę, Europę i uwaga, Afrykę, więc mamy kraje tak zróżnicowane, tak wyjątkowo od siebie odbiegające kulturą, kształtem pracy, oddziaływaniami, a okazuje się, że wszyscy mają jedną misję, jeden cel. I my w Olsztynie możemy to pokazać, to jest świetne. Znowu Olsztyn jest w październiku stolicą kina światowego, penitencjarnego, czyli tego kina o świecie z krat. No to jest niesamowite. Dla nas jest to święto. Dla nas jest taka możliwość pokazania poprzez historię tych ludzi o dobrych wynikach pracy. O tym, że człowiek zasługuje na szansę, że człowiek ma potencjał do tego, żeby się zmienić, a jednocześnie kolejny raz możemy tymi filmami pokazywać dobrą pracę, profilaktykę, psychoedukację, no i trochę pomagać lepiej żyć innym.
14: No właśnie, bo te tematy są bardzo różnorodne. Po co najchętniej twórcy sięgają? Po jakie tematy?
13: To są też takie trendy w tym naszym kinie penitencjarnym. Bywa bardzo różnie, każda edycja nas zaskakuje co roku, naprawdę. To jest coś takiego niesamowitego, że już od momentu zainaugurowania nowej edycji czekamy, jakie filmy przyjdą i wiemy, że nas zawsze zaskoczą. To jest niesamowite. Bardzo dużo jest w tym roku reportaży. Bardzo dużo jest w tym roku pracy u podstaw z samymi osadzonymi, czyli takiej pracy, która właśnie mówi o tym, jak zmienić nieprawidłowe postawy, jak pracować z deficytami, z niedostosowaniem społecznym, a jednocześnie jak pokazać, że ci ludzie zasługują na szansę, ale też jak ją im dać w sposób mądry, czyli mówimy o skutecznej readaptacji, a jednocześnie zauważamy i to się coraz bardziej z dużo większym naciskiem zaczyna pokazywać, że ci ludzie też mają rodziny. Przede wszystkim dzieci. I to jest taki mały, mało duży element tych filmów, który mówi o tym, że ci najmniejsi, którzy najrzadziej są dopuszczani do głosu, powinni faktycznie częściej do nas mówić. Powinniśmy ich słuchać przede wszystkim, czyli naszych dzieci wszystkich, bo one nam pokazują, jak ten świat powinien wyglądać.
14: I też chyba jest taka tendencja do tego, że w każdej edycji jest jakiś taki zakątek świata, który dominuje. W tym roku są to, zdaje się, Czesi.
13: Tak, powrócili Czesi. Oni oczywiście już nie raz i niejednokrotnie byli na naszym festiwalu. Wcześniej dominowały Włochy, które też bardzo lubią nasz festiwal. W tym roku powrócili Czesi. Też właśnie z ciekawymi filmami pokazującymi, jak człowiek potrafi się zmienić i jak powinien ze sobą współpracować. Filmy emocjonalne, filmy pokazujące wrażliwość drugiego człowieka, pracę nad sobą, determinację. Naprawdę my, oglądając te filmy, możemy się z tych filmów bardzo dużo nauczyć. W tym roku jest 9 różnych krajów. Mocna reprezentacja Europy, mamy film z Ameryki, mamy film z Wielkiej Brytanii, ale mamy też z Malawi, z Afryki, też o pracy z osadzonymi kompletnie w innych realiach. Ale to jest ciekawe, bo to nam pokazuje, jak też my potrafimy to wszystko spójnie w Olsztynie pokazać.
14: Ten festiwal cały czas się też rozbudowuje, no i przybywa też nam kategorii. To jakie są w tym roku?
13: W tym roku sztandarowymi, które się nie zmienią, myślę, do końca świata jeden dzień dłużej, to są oczywiście Grand Prix. Grand Prix w kategorii filmów profesjonalnych, Grand Prix w kategorii filmów amatorskich. Ale mamy też nagrodę w kategorii walory resocjalizacyjne, czyli film, który pokazuje najlepszą, najbardziej skuteczną pracę z osadzonymi. Mamy kategorię najlepszy reportaż i to jest nasza najmłodsza kategoria, właśnie wywiedziona z naszych doświadczeń z festiwalem, z tego, co wynika, jak przychodzą filmy i widzimy, jakie jest natężenie samego reportażu, bo nie zawsze można reportaż spójnie i rzetelnie ocenić z filmem, który jest półfabularyzowany, albo animowany, albo jest to pewien rodzaj spotu, więc wyszczególniliśmy też kategorię najlepszego reportażu. Poza tym mamy jeszcze kategorię, którą ja dosyć lubię i czekam zawsze na tą kategorię, alternatywne spojrzenie, dlatego, że to jest wtedy takie spojrzenie reżysera z jego swoistym okiem, trochę z innej perspektywy na świat za krat, albo na ten świat penitencjarny, świat osadzonego. To są też ciekawe filmy, bo dotykają albo tematu, który jest zupełnie odrębny, albo wcześniej nieruszany, albo pokazują na przykład w sposób teatralny coś, co powinno być pokazane, na przykład dokumentalnie. Alternatywa jest dosyć ciekawa. I mamy oczywiście nagrodę specjalne jury, któryś film, który według nich wyróżnił się w tym roku, dostaje nagrodę specjalną. To są nasze kategorie w tym roku.
14: To jeszcze na koniec opowiedzmy, co się wydarzy później, bo ten festiwal, oczywiście gala, wręczenie nagród, to jest wasze święto, ale festiwal trwa tak naprawdę przez cały rok.
13: Festiwal musi trwać cały rok. My wiemy, jaką siłę mają te filmy. My wiemy też, co powinniśmy z tymi filmami robić, do kogo pójść. Oczywiście ośrodki naukowe, czyli na przykład nasz Uniwersytet, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Lublinie, Uniwersytet Gdański, Akademia z Elbląga, wszystkie te ośrodki naukowe bardzo chętnie bardzo chętnie zapraszają nas na pokazy filmowe, bo są dobrym źródłem wiedzy na temat penitencjarystyki, ale też samego człowieka, jego charakteru, jego osobowości, jak z nim pracować. Tematy dotyczące też tych rodzin, kwestii problematyki społecznych, uzależnień, chorób, różnych doświadczeń. Naprawdę, jeśli chodzi o ośrodki naukowe, to myślę, że nasze filmy to jest też taki element, dobry element dokumentalny do nauki, element dydaktyczny. Ale też pokazy robimy dla uniwersytetów trzeciego wieku, czyli dla seniorów naszych, dla młodzieży i wtedy te filmy mają z kolei wartość profilaktyczną, psychoedukacyjną zdecydowanie, bo każdy z naszych pokazów jest też zestawiony z odpowiednią rozmową, z odpowiednią dyskusją. Nasz specjalista, zazwyczaj jest to jakiś pedagog bądź psycholog, omawia te filmy, opowiada, z jakiego powodu są zrealizowane, jaka jest metafora, jaka jest myśl tego filmu, albo w ogóle jest rozmowa na temat bohaterów i dlaczego wydarzyły się te historie, o których reżyser opowiada.
15: Magdalena Startek, byłam tłumaczką filmu. 800 tysięcy głosów w oryginalnym brzmieniu 800,000 voices.
14: Kogo są te głosy? O czym opowiada ten film?
15: To są głosy dzieci, które doświadczają uwięzienia rodzica. Te głosy są różne. Ten film oddaje nieustanny dialog sprzeczności i to jest ważne, że te emocje, które czy doświadczenia dzieci, które mają rodzica w więzieniu, mogą być tak różne, ale jednakowoż ważne.
14: No właśnie, dlaczego ten film jest ważny? O czym, poza tym, że te dzieci w końcu zostały dopuszczone do głosu, to dlaczego dla nas jako widzów to jest ważne?
15: Dlatego, że my jako społeczeństwo, przedstawiciele różnych instytucji, mamy też różne obowiązki i ten film to jest zaproszenie nie tylko do tego, żeby go obejrzeć, ale żeby, tak jak dzieci zwracają się do nas, do dorosłych, żeby wsłuchać się w ich głos. Ale słyszenie głosu to nie jest koniec procesu. Za tym wysłuchaniem powinien iść drugi krok, czyli odpowiedzialność za to, no właśnie, co my z tymi głosami zrobimy, czy nadamy im znaczenie, czy one będą mogły być słyszane w różnych kontekstach, w różnych perspektywach, ale czy też będą podejmowane inicjatywy, które mają na celu, no właśnie, realizację potrzeb dzieci. Te dzieci, które tutaj na filmie wyrażały tęsknotę albo też potrzebę utrzymywania kontaktu z rodzicem, no to my jako dorośli, czy przedstawiciele służby więziennej, czy różnych innych instytucji mamy zobowiązania, tak, że wtedy, kiedy więzienie nie jest, no właśnie, że w zasadzie więzienie nigdy nie jest miejscem dla dzieci, tak? Nigdy, jak powstają projekty więzień, to nikt nie mówi, zastanówmy się może tutaj, gdzie będzie przestrzeń dla dzieci. Dziecko nie przychodzi nam do głowy. No natomiast w przestrzeniach więziennych są dzieci, tak? No bo tam są ich rodzice. A dziecko ma prawo do tego, żeby utrzymywać z nimi kontakt wtedy, kiedy chce, kiedy ma taką potrzebę, ale kiedy chce wejść w tą przestrzeń więzienną, to my jako dorośli, na nas jako dorosłych spoczywa odpowiedzialność, żeby umożliwić te spotkania, odbarczyć ich od poczucia wstydu, stygmatyzacji, żeby dziecko mogło tam być dzieckiem, a osadzony mógł być rodzicem i żeby to ich spotkanie było wyjątkowe.
14: Skąd są w ogóle te dzieci, ci bohaterowie?
15: To są dzieci, które są związane, połączone z organizacją Families Outside. To jest szkocka organizacja pracująca od wielu, wielu, wielu lat z dziećmi, z rodzinami osób odbywających karę pozbawienia wolności. Sara Beresford, współtwórczyni tego filmu, prowadziła grupę wsparcia dla dzieci. Więc to są prawdziwe głosy tych dzieci, z którymi Sara pracowała. Ona była też dla mnie inspiracją do utworzenia takiej grupy w Polsce, w Krakowie. Dzieci, które mają rodzica w więzieniu, były też częścią takiej grupy wsparcia i tam mogły się dzielić z tymi historiami, ze sobą nawzajem. Też mogły też doświadczyć tego, że nie są jedyne, że często słyszałam takie głosy, że ja myślałam, że moja mama jest jedyną, że ja na świecie mamą, która jest w więzieniu. Albo właśnie zdziwienie dzieci, że są inne dzieci na świecie, które mają rodzica w więzieniu, że to było dla nich ważne byciem, współdzieleniem jakiegoś trudnego doświadczenia, ale też takiego opowiadania sobie, no właśnie, że usłyszenia tego głosu, no nie? Że często dzieci doświadczają jakichś obrazów, bo na przykład są świadkami aresztowania rodzica, no nie? I często te aresztowania są, no nie wiem, czy brutalne to jakoś jest właściwe słowo, no ale inne mi nie przychodzi. No jest tam siła, jest władza i przemoc czasem. I to jest obrazek dziecka, który zostaje w głowie na wiele lat, no nie? I ono jakoś musi się z nim porozumieć, tak? Jakoś musi go zrozumieć, a wtedy, kiedy nie ma dorosłego czy innego, który chce tą historię usłyszeć, bo no właśnie, bo że dorośli, my się boimy tych historii, no nie? Jak dziewczynka opowiada, no widziałam tatę, który leżał na ziemi i chciałam mu podać szklankę wody, ale policjant mnie odepchnął, bo nie mogłam się do niego zbliżyć i ta historia z nikim jej, nikomu jej nie opowiedziała, no bo jak tu opowiedzieć tą historię? Ale kiedy ona podczas grupy mówiła o tym doświadczeniu, to inne dzieci się mogły wyłączyć, a jak mój tata był aresztowany, to było tak i tak, a my siedzieliśmy w przedpokoju, musieliśmy siedzieć pod ścianą. Dla mnie to są historie, które no, jakoś cały czas mnie poruszają, no nie? Że to też, że piękne było to, że dzieci mogły sobie nawzajem opowiedzieć, uprawomocnić się, ale też zobaczyć, że one nie są jedyne, które doświadczyły tego. Ja byłam tylko jakoś tłem w tych historiach i w takim ogromnym też poczuciu zaszczycenia, że dzieci obdarzyły mnie też taką zaufaniem, że mogłam usłyszeć tę historię.
14: Czy wie pani, dlaczego zdecydowano się na formę animowaną tego filmu?
15: Nie wiem. Podejrzewam, że film, że współtwórcami Families Outside, ale też organizacja Children of Prisoners Europe, którą ja jestem częścią i miałam zaszczyt bycia wiceprezydentką nawet do niedawna tej organizacji. Koncept jest taki, żeby być w poszanowaniu prawa do prywatności dzieci i pokazywanie twarzy to łamałoby by to prawo, więc tak naprawdę to nie chodzi o to. No często też jak mówimy o przestępstwach czy o więzieniu, to szukamy sensacji, tak? Nagłówki, wszyscy tutaj czarna opaska i wszyscy czytamy. A w tych filmach, czy w tym 800 tysięcy głosów, czy w innych filmach, które są tworzone w ramach inicjatywy Children of Prisoners Europe, nie chodzi o sensację, tylko chodzi o coś więcej, o to, żeby no właśnie, żeby jakoś, żeby być w poruszeniu, żeby usłyszeć coś, co jest ważne i tak naprawdę skoncentrować się na doświadczeniu, także ważne jest tutaj, że te głosy są prawdziwe, no nie, a animacja jest też jakby światem dziecka, tak, dzieci oglądają bajki i tak się utożsamiają z bohaterami i też tak rozumieją, jak funkcjonuje świat.
14: Poza filmem 800 tysięcy głosów nagrodzone zostały także jeszcze inne produkcje, dokładnie jest ich 6. Przyznano 2 Grand Prix zarówno w kategorii filmów profesjonalnych, jak i filmów amatorskich. No i pozostaje nam w takim razie czekać na kolejną edycję oraz na kolejne pokazy, o których wspominała major Magdalena Socha. Więc śledźcie informacje dotyczące Prison Movie, bo ten festiwal rzeczywiście trwa przez cały rok. A ja teraz zapraszam Was na krótką przerwę, po której wracamy do tematów kulturalnych na 95.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
14: Aga Wiśniewska, cześć. Zapraszam Was na kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, w której ponownie będzie kultura i ponownie zajrzymy do repertuaru Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, nazywanym także Teatrem Warmii i Mazur. Bardzo ważne wydarzenie będzie miało miejsce w tym miesiącu, ponieważ na deski dużej sceny powróci na jeden dzień spektakl Wszyscy jesteśmy Belen. Dlaczego to jest wyjątkowe wydarzenie? Bo porusza bardzo ważny temat. Trochę związany z tym, o czym przed chwilą mówiliśmy na antenie, czyli o więziennictwie. No i właśnie do takiego więzienia w Ameryce Południowej się wybierzemy i tam poznamy historię kobiety, która została w bardzo niejasnych okolicznościach oskarżona i skazana. Olsztyńscy twórcy właśnie postanowili opowiedzieć historię Belen, a więcej o szczegółach już za moment na naszej antenie, dlatego że zaproszę Was na relację z próby medialnej do wspomnianej właśnie sztuki. Między innymi była to okazja do podpytania reżyserkę Katarzynę Minkowską o to, dlaczego zdecydowała się sięgnąć akurat po ten tekst.
16: No, sięgnęliśmy po nią dlatego, że jest ona i trudna, i bardzo aktualna, i gdzieś nas dotyka bardzo mocno w rzeczywistości naszej polskiej. Bo ten spektakl nie do końca odnosi się do tego, co mamy w Polsce, bo to też nie chodzi o ukorzenienie narodowe, tylko chodzi o zrozumienie mechanizmu traktowania pewnych jednostek, mechanizmu robienia ofiary z kogoś niewinnego, co jest potrzebne różnym politykom. I te rzeczy się dzieją nie tylko u nas w kraju, tylko w wielu innych krajach. To jest globalny problem tak naprawdę. Bardzo długo się zastanawialiśmy, jak ująć to żeńskie więzienie i znalazłyśmy takie tropy w kulturze, że faktycznie te żeńskie więzienia zazwyczaj posługują się kodem musicalowym i w filmach, i w przedstawieniach różnych. Nawet jest taki południowoamerykański dokument o żeńskim więzieniu i one też tam, więźniarki, robią musical. I to była dla nas jakaś taki fenomenalny trop, którym sobie podążyłyśmy, więc tak naprawdę tylko więzienie oferuje tropem musicalowym, ale pozostałe wątki zupełnie nie. I też pokazaliśmy Wam fragment ze środka, ale początek jest taki bardzo mocno dokumentalny, jest bardzo taką skrupulatną rekonstrukcją pewnych wydarzeń, tropów, jak to się dzieje, że ta ofiara staje się ofiarą, jak wiele drobnych decyzji pojedynczych ludzi, którzy nie zawsze mają złe intencje, jak one decydują o tym, w czym ląduje właśnie taka ofiara. Ten spektakl nie do końca trwa 3 godziny, ale z tego co wiemy, on trwa 2 godziny 30 w takim układzie, że jeszcze coś się nie przygryzło, jeszcze jest możliwe są skróty, natomiast jeżeli byśmy doliczyli przerwę, to faktycznie może być dłużej, faktycznie spektakl jest bardzo, bardzo kosztuje nas dużo pracy, ponieważ prawie cały czas wszyscy aktorzy są na scenie i albo zmieniają postaci, albo wchodzą jako kolejna postać. Tempo jest szalone, tempo jest zawrotne od pewnego momentu, nawet nie w tym, który zobaczyliśmy, tylko w tym, co się dzieje wcześniej i na samym końcu, więc myślę, że też bardzo się ucieszymy, jak do nas przyjdą tłumnie widzowie zobaczyć, ile pracy to nas kosztowało.
17: Ostatnią ratę pożyczki za prawnika Abrahama Musi spłaciły dopiero w 2019 roku. Tak, czyli 3 lata po zakończeniu całej sprawy. Tak, one wzięły, proszę Państwa, we dwie taką gigantyczną jak na siebie pożyczkę. We dwie, czyli kto? Wyjaśnimy Państwu. Matka Belen, Beatriz, i siostra Belen.
16: Ten tekst, faktycznie książka Anny Eleny Korei, ma formę reportażu. Jest taką opowieścią dokumentalną, natomiast tutaj z reżyserką, z Katarzyną Mikowską, zdecydowałyśmy się stworzyć fabułę, to znaczy skupić się na bohaterce, skupić się na Belen, opowiedzieć jej historię w sposób, no myślę, taki prawdopodobny psychologicznie, z takimi momentami i miejscami nierealistycznymi, musicalowymi, co zresztą było widać w tej próbce, którą pokazałyśmy. Więc pracowało mi się tak ciekawie, ponieważ jakby to, że zdecydowałyśmy się to przełożyć na inną formę, spowodowało, że właściwie musiałam sobie pozadawać pytania dotyczące motywacji bohaterek i bohaterów tego reportażu. Musiałam jakby troszeczkę zmienić myślenie i dowyobrażać sobie niektóre sytuacje i jakieś przyczyny potencjalnych zachowań i całego tego przebiegu procesu sądowego i w zasadzie tego wszystkiego, co się z Belen stało. Zdecydowałyśmy się też uczynić jedną z bohaterek, a właściwie są takie dwie bohaterki, które prowadzą nam narrację, czyli jest to Anna Elena Korea, autorka książki, i Soledad Deza, adwokatka, która no, przyczyniła się do uwolnienia i uniewinnienia Belen. I one w zasadzie prowadzą nam takie długie spotkanie autorskie. Zdecydowałyśmy się na taką ramę, ponieważ ta historia jest bardzo obszerna. To znaczy, z jednej strony jest historia samej Belen, która została skazana, potem uwolniona, uniewinniona i tak dalej, a z drugiej strony jest historia ruchu feministycznego w Argentynie, który i doprowadził do uniewinnienia Belen, ale też doprowadził ostatecznie po paru latach do zmiany prawa aborcyjnego w kraju, więc jakby ta historia ma kilka planów i kilka perspektyw. My faktycznie chciałyśmy się skupić na tej indywidualnej historii tej kobiety, Belen, ale chociaż Belen to nie jest jej prawdziwe imię, tylko pseudonim, natomiast ten cały kontekst i te ruchy społeczne były też bardzo istotne i jakoś chciałyśmy zawrzeć je w tej naszej produkcji.
18: Mówiła dramaturżka Martyna Wawrzyniak. Pojawiło się już kilka słów o musicalu, a jak musical, to także choreografia.
17: Jestem gotowa. Norma Bulasio. To ja będę cię bronić. Czy mam skuć osadzoną? Tak, poproszę.
19: Znaczy, na pewno temat jest ciężki. Ciężki emocjonalnie, ciężki też politycznie, więc gdzieś tam w formie zastanawialiśmy się wspólnie, jak można to odelżyć i dać narrację, która też pomoże widzowi przebrnąć przez tą historię, nie tylko cały czas w bardzo negatywnych, trudnych, ciężkich emocjach, ale też znaleźć jakby sposób interpretacji, który być może w odbiorze jest trochę lżejszy, co nie zmienia faktu, że emocjonalnie jest bardzo trudny. Dlatego padła decyzja, żeby posłużyć się estetyką musicalu i potraktować to żeńskie więzienie, w którym przebywamy, jako coś przegiętego, jako coś bardziej intensywnego niż jest naprawdę, z tego względu, że samo żeńskie więzienie w swojej formie już takie jest. Mamy zgromadzone bardzo dużo kobiet w jednym miejscu, każda jest inna, każda jest intensywna i nawet już w książce, w tej historii, ta narracja kobiecego więzienia jest bardzo specyficzna, więc tutaj zdecydowaliśmy się użyć musicalu jako tej interpretacji emocjonalnej, kiedy to jakby już nie wystarcza słów, żeby opowiedzieć o tym, co czujemy. Czyli tak jak klasycznie w musicalu, do tego służy piosenka.
18: Mówiła choreografka Krystyna Lama-Szydłowska, a w rolę obrończyni Belen wcieliła się Milena Gauer.
17: To była taka szybka pożyczka z barbarzyńskim procentem. On właściwie nigdy się nie pojawił, ulotnił się przed rozprawą, a pieniądze wziął. Tak, no, one się po prostu bały i dlatego nigdy nic nikomu o tym nie powiedziały. Pewnie wstydziły się też przed rodziną, że tego nie załatwiły i spłacały tę pożyczkę.
20: Tak, a ostatnią ratę spłaciły 3 lata po zakończeniu całej sprawy. A Solon, powiedz, co ty w międzyczasie on zdążył zniknąć, no właściwie na szczęście, bo nie musiał już tego płacić.
21: Tak, to ta obrończyni z urzędu Norma Bulacio.
20: Tak, to znaczy Belén dostała informację, że taka obrończyni jej przysługuje jeszcze przed rezygnacją Lucy'ego i że będzie to kobieta.
21: Myślisz, że to ją ucieszyło?
20: No tak, na pewno liczyła na zrozumienie. Podobno czekała na Bulacio przez kilka miesięcy, ale samo spotkanie z adwokatką odbyło się tylko jedno.
21: Świetnie to rozegrała.
12: Soledad istnieje w dwóch światach i to jest bardzo dobrze wymyślone dramaturgicznie z mojego aktorskiego punktu widzenia. Jeden świat to jest wieczór autorski, autorki Wszystkie jesteśmy Belén, Anny, Eleny Korei, na którym po prostu Anna Elena rozmawia z Soledad o całej sprawie i jakoś po prostu próbuje zrozumieć, jak w ogóle do tego mogło dojść. A druga część funkcjonowania Soledad w tym spektaklu to są spotkania z Belén i wejście w te historię już od strony takiej mniej skierowanej w stronę publiczności, tylko do środka, do więzienia, do całej sprawy, do spotkania z bohaterką na takim bardzo poruszającym poziomie. Ja mam to szczęście, że Soledad Deza jest taką wspaniałą, pozytywną postacią, w ogóle też istniejącą naprawdę, bo no, można z łatwością znaleźć z nią wywiady i ona jest taką twarzą tego protestu. Jak wiemy, nie ma twarzy Belén, ale twarzą taką ujawnioną jest właśnie adwokatka, działaczka, aktywistka argentyńska, czyli Soledad Deza. Więc tych materiałów było też dużo, żeby się, było się na czym oprzeć. Były wywiady, czytałam wywiady z nią i tak dalej. I to jest w tym całym, w tej całej smutnej historii, to jest taka postać, która niesie nadzieję, empatię i zwycięstwo, więc najlepiej.
22: Przede wszystkim przeczytałam reportaż, potem dużo rozmawiałam z Kasią, z reżyserką i w ogóle dużo rozmawialiśmy. A potem to już w procesie, w próbach poszukiwanie tego bagażu stanów emocjonalno-psychofizycznych, które niesie ze sobą historia Belén. No jest to przerażająca historia, ale tak od prywatnej strony to ja mogłabym powiedzieć, że Belén jest trochę taką momentami zadziorą, trochę nie ma instynktu samozachowawczego, trafia do więzienia i nawet nie wie, na co sobie może pozwolić, więc sobie pozwala, czasem się za to obrywa. No jest też po tym wszystkim, co ją spotkało, potężnie przeładowana złością, smutkiem, poczuciem niesprawiedliwości i strachem o to, co o to, jak to się wszystko skończy dla niej. W zasadzie jakoś wyjątkowo często do mnie trafiają takie postacie czy role kobiet, matek. Zdecydowanie mi się to wszystko śni już od dłuższego czasu i bardzo tym żyję. Też mam tak zazwyczaj właśnie z procesami teatralnymi, że one się tak bardziej wgryzają w codzienność i ta Belén i ten jej ciężar towarzyszy mi na co dzień. Jakoś tak, no tak. Już miałam okazję grać jakiś nastoletni poród u Anny Jadowskiej w filmie, albo w moim spektaklu dyplomowym grałam matkę, która 5-krotnie poroniła. To są jakieś tak niewyobrażalne ciężary, że ja też no, próbuję z całych sił się zbliżać do tego,

0: połowy. To nie jest standard w zespołach teatralnych, że tutaj wszyscy pracują jak jeden organizm. I to faktycznie w tym naszym spektaklu ma bardzo duże znaczenie i bardzo popychało akcję do przodu.
1: Och, wspaniale. Bardzo się tu dobrze czuję. I w ogóle w tym mieście. To jest takie miasto odskocznia dla mnie. Bo ja też jestem oryginalnie z mniejszego miasta, więc ta Warszawa, w której mieszkam od paru lat, jest dla mnie takim nadstanem. A tutaj tak bardzo dobrze mi się tu pracuje i wspaniały zespół i piękny teatr i miasto, które jest dla mnie odskocznie, więc mój układ nerwowy się od razu tak dobrze stymuluje, koi w tym mieście, bo jest tak ciszej, spokojniej. Ostatnie parę lat mieszkam w Warszawie i tam jest dużo wszystkiego, jest ciężej się tam tak na spokojnie przez codzienność.
2: A dopowiadała aktorka Agnieszka Rajda. Na koniec jeszcze odrobinę technikaliów, ponieważ podczas spektaklu wykorzystywane są także efekty multimedialne.
0: To też służy takiemu zapisowi, dokumentalnemu zapisowi z więzienia, że też jesteśmy bardzo często wobec tych obrazów, wobec tego, że nasza rozmowa jest zapisywana, coś chcemy powiedzieć obok kamery, coś mówimy do kamery, wiemy, że to wszystko jest rejestrowane, wiemy, że to może posłużyć jako dowód. Nie korzystamy z tej formy multimedialnej też w wielu aspektach. Korzystamy w tych momentach, które pomagają nam coś więcej powiedzieć tym obrazem.
2: Mówiła reżyserka Katarzyna Minkowska. Wszyscy jesteśmy Belen. Do zobaczenia w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie 19 października o godzinie 18. Jeśli jeszcze tego spektaklu nie widzieliście, to absolutnie nie możecie tej okazji przegapić. A ponieważ ja też tego spektaklu jeszcze nie widziałam, to właśnie tę datę sobie w kalendarzu zapisałam drukowanymi literami, że być wtedy w teatrze po prostu muszę. Zatem kto wie, może do zobaczenia, a na pewno do usłyszenia na 95 o stałej porze już niebawem. Aga Wiśniewska, na ten moment bardzo serdecznie Wam dziękuję, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejny magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna na 95.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
2: Dzień dobry, kochani. Jest 1999 rok, a w polskich stacjach radiowych zaczyna się coraz częściej przewijać utwór pochodzącego z Hiszpanii piosenkarza Enrique Iglesiasa pod tytułem Bailamos. No i właśnie tymże wspomnieniem chciałabym Was bardzo gorąco przywitać na antenie Melo Radia i zaprosić na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna. Dlaczego ta piosenka akurat przyszła mi do głowy? To jest zagadka, której nie rozwiążemy, ponieważ mój umysł jest skarbnicą tajemnic wszelakich i decyzji podejmowanych z nieznanych absolutnie nikomu przyczyn lub powodów. W każdym razie, no byłam dzisiaj w takim dosyć radosnym nastroju i właśnie ta piosenka przyszła mi jako pierwsza do głowy po przebudzeniu. Nucić ani śpiewać nie będę, ale każdy z Was może sobie oczywiście to na własną rękę odpalić. Enrique Iglesias Bailamos zachęca do tego, żebyśmy tańczyli, bawili się i cieszyli życiem. Do tego też będę Was zachęcała ja i do tego też potroszę. Zachęcają nas bohaterowie spektaklu, który pojawił się w repertuarze Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Mowa o spektaklu pod tytułem Toń na podstawie książki pod tym samym tytułem Iżbel Szatrawskiej, naszej lokalnej pisarki, która jest też autorką adaptacji i dramaturzką właśnie przy tym spektaklu, który został wyreżyserowany przez Damiana Józefa Lecia. Już za chwilę na naszej antenie spotkamy się z twórcami właśnie tego spektaklu. Podpowiemy, która część książki została przedstawiona na deskach Olsztyńskiego Teatru i jakie były ku temu powody. Więc jeśli jesteście tym tematem zainteresowani, to absolutnie Was zachęcam do tego, żebyście teraz z 95 zostali. Nie wiem, czy już to powiedziałam, więc na wszelki wypadek może się powtórzę. Jestem Aga Wiśniewska. Jest mi bardzo miło zaprosić Was na najbliższe 15 minut razem. A właśnie w tym, że kwadransie będziemy przysłuchiwali się twórcom spektaklu Toń, który już teraz w Olsztynie możecie w teatrze obejrzeć. Więc na początek fragment tej właśnie sztuki, a tuż po nim kilka słów od reżysera Damiana Józefa Necia, który będzie podpowiadał no właśnie dlaczego na tym bardziej historycznym wątku z tej całej historii oni jako twórcy się skupili.
4: Idą pieszo brygiem przez zalew. A chwila wyłapią statek.
5: Bo to nie jest to taka, że przychyla do wniosku. gdyby się teraz głową, mogłoby to zostać uznane za dezercję.
6: Adaptatorką i dramaturzką przy spektaklu jest autorka Izabela Szatrawska i wspólnie postanowiliśmy, że skupimy się w

0: całym spektaklu głównie na części historycznej, to znaczy upadku Königsbergu i pierwszych lat powojennych na terenach Polski, więc cały ten okres historyczny jest u nas. Zrezygnowaliśmy ze współczesności. Skupiamy się na samym odradzaniu, na upadku miasta niemieckiego, które jest przejęte przez wojska radzieckie i na tworzeniu się polskości na terenach tych tutaj, czyli terenach Prus Wschodnich. Tematem jest w zasadzie całego spektaklu, tematem jest rozpad relacji międzyludzkich, dlatego że ten na jednym z poziomów upadek starego porządku świata i tworzenie się nowego w bólach pokazujemy przez historię jednej konkretnej rodziny, czyli rodzina Maxa Kruszki. Początkowo w pierwszej części tej tak zwanej niemieckiej, czyli w Königsbergu niemieckim, jego związku z Gudrun i potem, kiedy on ucieka z Königsbergu do swojego ojca Horsta, poznajemy Jankę i pokazujemy, jak jedna relacja zamienia się w drugą i więc tą całe wielkie procesy historiozoficzne i historyczne raczej przeprowadzamy przez historię konkretnych osób i konkretne emocje, konkretną też historię miłosną, nie bójmy się tego też wątku romantycznego, który tutaj jest. Dla mnie szczególnie ważne w uchwyceniu spektaklu jest to, w jaki sposób odradza się nowa tożsamość miejsca. Znaczy, co się wydarza krok po kroku, kiedy miejsce początkowo staje się niczyje, a potem na nowo zaludniane. Wydaje mi się, że ten temat jest tutaj lokalnie niezwykle istotny, uchwycenia tego zaszczepiania polskości. No i badamy, na ile ta polskość jest nowa, na ile się zintegrowała z tym, co tu było, a na ile ją wyparła.
1: Mówił Damian Józef Neć, reżyser spektaklu pod tytułem Toń. I to właśnie on nam zdradzał, dlaczego na tę część historyczną się zdecydowali. Zostało tu wywołane nazwisko autorki adaptacji, dramaturzki Izbel Szatrawskiej, która też jest autorką książki, na podstawie której właśnie ten spektakl pod tytułem Toń powstał. No i pani dramaturzka też między innymi opowie nam o tym, dlaczego akurat na tę historyczną część się zdecydowano.
2: Znaczy, po pierwsze, wydaje mi się ona najciekawsza. Odbiór czytelniczy też był taki, że większość osób powiedziała, że dla nich najciekawsza była część historyczna. Prawdopodobnie także dlatego, że poza tak zwanymi terenami poniemieckimi, czy też zwał jak zwał, ziemiami zachodnimi i północnymi, ta historia nie jest powszechnie znana i nie wiem, jak jadę na Śląsk, czy do Wielkopolski, czy gdzieś na Kaszuby, rozumiemy się w pół zdania, w pół słowa właściwie prawie, że, a gdzie indziej, to były dla ludzi historie zupełnie nowe. Po prostu miałam takie reakcje z widowni, czy to na spotkaniach autorskich, czy na festiwalach, że o wow, nie wiedzieliśmy o tym, nie? Więc myślę, że to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jesteśmy w Olsztynie, więc myślę, że ten wątek historyczny też jest najbardziej interesujący, bo za dyrektury Pawła, tutaj jest bardzo duży, Pawła Dobrowolskiego, dyrektora Teatru Jaracza w Olsztynie, położony jest duży nacisk na to, żeby te historie lokalne podkreślać, odzyskiwać, przerabiać i po prostu w jakiś sposób, żeby one cały czas rezonowały, że to jest istotne. Ja się z tą oczywiście linią bardzo zgadzam. A trzeci powód jest czysto techniczny, to znaczy, gdybyśmy mieli zrobić całą książkę, to byłby spektakl, który byłby tak długi, że dla wielu widzów byłby nie do zniesienia. I ja mam świadomość, że to się też bardzo mocno zmieniło, nie tylko chodzi mi na przykład o osoby starsze, czy nie wiem, takie, które nie są w stanie z powodów zdrowotnych wysiedzieć więcej niż te powiedzmy 2,5-3 godziny, bo oczywiście wiadomo, że nawet jakby były najwygodniejsze fotele w teatrze, to jest jednak wysiłek fizyczny w jakimś stopniu, ale też percepcja się nam bardzo zmienia i młode osoby pod wpływem internetu, mediów społecznościowych, różnych innych rzeczy, telefonów komórkowych, ta percepcja już nie jest taka, żebyśmy sobie tak spokojnie siedzieli na 8-godzinnym spektaklu i obejrzeli wszystkie wątki od początku do końca. Coś trzeba było wyrzucić, my uznaliśmy, że to jest najlepsza droga. Morału ja może nie będę mówił, jaki jest clue, jaki jest morał, bo to straciłaby w ogóle sens robienia spektaklu i oglądania spektaklu. Natomiast nie, wydaje mi się, że nam się udaje uchwycić, aktorom przede wszystkim udaje się uchwycić bardzo taką dużą niejednoznaczność tych wszystkich postaci. Ja może tylko zdradzę, że Damian się ze mnie cały czas śmieje, ponieważ jedną z moich ulubionych postaci w mojej własnej książce jest postać, która jest najczęściej postrzegana jako czarny charakter, czyli Horst, człowiek, który jest weteranem I wojny światowej. Dla mnie to jest przede wszystkim człowiek złamany, nie jest on jednoznacznym czarnym charakterem dla mnie, chociaż bywa tak postrzegany przez czytelników i myślę, że na naszej adaptacji, w naszej inscenizacji udaje się to złapać, także dzięki wspaniałej grze aktorskiej Cezarego Ilczyny, bo to nie jest taka jednoznacznie negatywna postać. Myślę, że w ogóle, jak patrzę na to, co tutaj się urodziło na scenie, jak pracują aktorzy, że ta ambiwalencja jest bardzo duża i że wszystkie te postaci są w jakimś stopniu i dobre, i złe i to bardzo nam odpowiada. No, tak jest po prostu w życiu. To zależy też od perspektywy, bo oczywiście z jednej strony można powiedzieć, że pierwszy, drugi akt właściwie jest postrzegany z perspektywy Maxa Kruszki, czyli głównego bohatera lekarza z Königsbergu, pochodzącego z Rastenburga, dzisiejszego Kętrzyna. Druga część skupia się właściwie na perspektywie, na drodze Janki, czyli tej dziewczyny, która jest z ludności napływowej, gdzieś z Wileńszczyzny. Ale ja na przykład sądzę, że mocno wybrzmiewają te historie kobiece. Mimo tego, że Max jest postacią główną w tej pierwszym i drugim akcie, to równie silnie wybrzmiewa Gudrun i jego relacja z Gudrun i właściwie te historie kobiece się gdzieś tam w sobie odbijają, mają jakieś styczne wspólne, mają jakieś podobieństwa. Niby to są dwie różne kobiety, różnego pochodzenia, różnej sytuacji życiowej, poziomu, na którym żyją. Jedna jest arystokratką, druga jest chłopką, jedna jest Niemką, druga jest Polką gdzieś w Leńszczyznie. A mimo wszystko one mają pewne podobieństwa, są w podobnie trudnej sytuacji wojennej, no i różne rzeczy im się przydarzają też podobne.
1: Spektakl jest obsadzony naprawdę licznie, ale wśród tych głównych bohaterów będzie można zobaczyć między innymi Agnieszkę Gizę Gradowską, która wciela się w postać Gurdun i to jej właśnie teraz oddajemy głos.
3: Ta wiara właśnie, to jest taka jej siła i odwaga ogromna, ale co warto powiedzieć, co trzeba powiedzieć o Gudrun, to przede wszystkim to, że to jest taka bohaterka, która pomimo tego, co się dzieje za oknami, pomimo tego, że świat po prostu płonie, ona chce normalnie żyć i jest Niemką, pochodzi z domu arystokratów, nazistów, więc tutaj ten mezalians z Maxem to już jest pewnego rodzaju skok na głęboką wodę, taki bunt, który nosi w sobie i po prostu idzie przez życie z myślą, z realizacją swoich marzeń, pomimo tego, co się dzieje, czy w domu, czy za oknami, czy w mieście, czy na świecie. To jest piękna historia miłosna, ale to też jest historia o tym, że widzimy w tych Niemcach, w Gudrun przede wszystkim normalnego człowieka, pomimo tego, jaka jest historia, widzimy człowieka, który chce być szczęśliwy i szuka tego szczęścia, pomimo tego, z jakiego domu pochodzi. Bardzo ciekawa i powiem szczerze, to jest bardzo ciekawe wyzwanie aktorskie. Tekst Izabeli Szatrawskiej jest samograjem. Tam, powiem szczerze, wszystko jest napisane, wszystko jest jasne, relacje między bohaterami, scena, sytuacja, to wszystko jest. Wystarczy po prostu znaleźć to w sobie i to jest dla aktora, to jest bardzo ciekawe zadanie. No i później znaleźć się w świecie Damiana, który tutaj tworzy, maluje obrazami nam tę przestrzeń. Także to jest, tak, jestem bardzo szczęśliwa, że mam tę przyjemność grać Gudrun.
1: A wspominanym Maxem, partnerem Gudrun, jest aktor, który u nas w Olsztynie będzie występował gościnnie. To Maciej Raniszewski, z którym też o jego postaci chwilę porozmawiałam.
4: Max jest bohaterem, który no jest człowiekiem, który zostaje wrzucony w tryby historii, który żyje w świecie opanowanym przez ideologię nazistowską, ale który dostrzega wszystkie mankamenty tego systemu i który już od jakiegoś czasu, zostajemy go w momencie, kiedy żyje w oblężonym Königsbergu razem z Gudrun, swoją partnerką. I coraz bardziej kwestionuje system, w którym no de facto się wychował, który go w jakiś sposób ukształtował. Ma do niego coraz więcej wątpliwości, jednocześnie to się schodzi w czasie z upadkiem Königsbergu, z oblężeniem tego miasta, z koniecznością, ostateczną koniecznością ewakuacji i ucieczki, po której Max trafia na tereny Prus Wschodnich, obecnej Warmii, czyli te tereny, i musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości, tak naprawdę w rzeczywistości budującej się polskości, w której trochę nie ma dla niego miejsca, w której wszyscy ludzie, którzy go otaczają, są obcy, w której świat, który znał i który rozumiał, przeminął bezpowrotnie. I to jest jego dramat.
1: Jaką rolę w jego życiu, w tej historii odgrywają kobiety, którą spotyka na swojej drodze?
4: Ja myślę, że to znaczy tak jak ja to rozumiem. Wydaje mi się, że one zmuszają Maxa do stawiania sobie pytań trochę o to, w jakiej sytuacji się znalazł, a w związku z tym, jak się wobec niej pozycjonować, kim on jest, kim, czy trochę zmuszają go do tego, żeby cały czas definiował się na nowo, żeby konfrontował się z tym, co sam o sobie myśli i czy rzeczywiście taki jest. Jak się okazuje, niekoniecznie.
1: Tutaj też jest jeszcze wątek ojca Maxa, który, z tego co mówiła pani Iżbel, jest przedstawiony trochę jak taki czarny charakter. I czy on ma właśnie też taki negatywny wpływ na tego bohatera, na jego przemianę?
4: Czy negatywny? Na pewno ma wpływ. On tak naprawdę symbolizuje jakiś stary porządek, który minął już dawno. On tak naprawdę jest troszeczkę, tak jak ja to rozumiem, odbiciem sytuacji Maxa, ponieważ on jest człowiekiem, który też przeżył zmianę systemową, który musiał skonfrontować się z tym, że Niemcy, które znał, Niemcy po I wojnie światowej, przestały istnieć. Teraz w związku z czym tak, i on też przeżył wojnę, też miał swoją traumę. On jest tak naprawdę echem Maxa trochę.
1: Agnieszka Giza-Gradowska i Maciej Raniszewski to aktorzy wcielający się w jedne z głównych postaci spektaklu pod tytułem Toń, i to właśnie o tej sztuce sobie przed chwilą na naszej antenie rozmawialiśmy. Ja was bardzo gorąco zachęcam do tego, żebyście wybrali się na tę sztukę, zobaczyli i poznali trochę bardziej historię naszych ziem właśnie z tych czasów wojennych. I tak sobie spoglądam jeszcze na zegarek. Myślałam, że zdążę wam jeszcze wtrącić jeden temat, ale chyba mi się teraz to nie uda, więc będę musiała go zostawić na za chwilę. A za chwilę właśnie na 95 wracamy z kolejną częścią magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, na którym już teraz bardzo gorąco was zachęcam i ponownie słyszymy się za chwilę.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry, kłaniam się nisko i zapraszam was na kolejną część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Ostatnio sporo było na naszej antenie o tym, co się dzieje w związku z repertuarem Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, co się dzieje w związku z nową siedzibą Olsztyńskiego Teatru, ale tych tematów kulturalnych w Olsztynie jest naprawdę sporo, ale nie samym Teatrem Olsztyn żyje. No i właśnie teraz chciałabym was zaprosić na rozmowę z kobietą, która jest odpowiedzialna za absolutnie fantastyczny festiwal, który jak się okazuje, podobnie jak kilka innych rzeczy w Olsztynie, jest realizowany już od 13 lat. Prison Movie to festiwal, który przyciąga coraz szersze grono artystów z całego świata i właśnie o tym, z których jego zakątków twórcy tym razem postanowili zgłosić swoje prace do festiwalu, do konkursu, a jak konkurs to oczywiście i nagrody. O tym wszystkim będzie nam opowiadała już teraz nasza gościni. Zapraszam.
6: Major Magdalena Socha, rzecznik prasowy dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie.
1: Porozmawiamy sobie o kolejnej edycji festiwalu filmowego Prison Movie. W tym roku w ogóle mamy jakieś takie szczęście do trzynastek, bo IWAMA chyba po raz trzynasty i Budżet Obywatelski po raz trzynasty i Prison Movie też po raz trzynasty. To w takim razie na co możemy się przygotować?
6: No w takim układzie na same niespodzianki i raczej na to, że trzynastka będzie jednak szczęśliwa dla wszystkich i na to liczymy. A szczególnie dla Olsztyna, który widzę, że gości coraz więcej ludzi świata i my na pewno do tego umiędzynarodowienia tego naszego Olsztyna na pewno swoją cegiełkę dokładamy. Tak, widzimy się Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, jak zawsze, na rozdaniu dobrych łotrów w ramach 13. edycji International Film Festival in Olsztyn Prison Movie. Usłyszymy, kto został laureatem tej 13. edycji, która też jest mocno umiędzynarodowiona, bo w tym roku po raz pierwszy mamy 3 kontynenty w festiwalu. Po raz pierwszy Afryka, Malawi, po raz pierwszy Bułgaria, kolejny raz Stany Zjednoczone, Europa, więc 3 kontynenty, ponad 35 filmów. Będzie się działo.
1: A ilu tych najlepszych będziecie próbowali wskazać?
6: To jest oczywiście taka informacja, która w Filharmonii musi wybrzmieć i to ta niespodzianka 13. edycji wybrzmi w Filharmonii, ale jak zawsze rozdajemy Grand Prix w kategorii filmów profesjonalnych, Grand Prix w kategorii filmów amatorskich. Oczywiście wręczamy też naszą taką nagrodę, która dla nas penitencjarzystów jest bardzo istotna, czyli walory resocjalizacyjne, czyli program, projekt, wydarzenie, formę oddziaływania, która według nas, według naszego jury okazuje się tym najbardziej resocjalizującym komponentem. Będzie nagroda dla najlepszego reportażu, będzie nagroda dla filmu, który wyskoczył poza taki typowy, statystyczny charakter swojej produkcji, czyli tak zwane alternatywne spojrzenie na penitencjarystykę i nagrody specjalne, którymi na pewno pochwalą się nasze jury, który z filmów jeszcze zasłużył na tą nagrodę dodatkową.
1: Czy wśród nominowanych są też nasze regionalne akcenty?
6: Wśród nominowanych były. Jak najbardziej. Mieliśmy film z zakładu karnego w Dublinach między innymi. Jest oczywiście kilka też polskich. Jest oprócz tego oczywiście faktycznie znowu mamy sporo tego komponentu festiwalowego, międzynarodowego. To bywa różnie z tym. To nie zawsze jest tak, że w Warmii i Mazury nagle mamy tę najsilniejszą ekipę. Niekoniecznie. Aczkolwiek no, nie na tym nam zależy. Nam zależy na tym faktycznie, żeby pokazać też właśnie na Warmii i Mazurach, która ma być ten Olsztyn ma być tą stolicą światowego kina penitencjarnego, żeby pokazać też filmy z zewnątrz, żeby z kolei nasi mieszkańcy, nasi naukowcy, nasi studenci, nasi uczniowie, osoby, które są zainteresowane tą formą kina i tą penitencjarystyką, mogli też zobaczyć nie tylko nasze jednostki penitencjarne, ale też z innych krajów. Z innych części naszej Polski, po prostu ze świata.
1: No i też trochę z innej perspektywy. No właśnie, czy my jako mieszkańcy będziemy mieli okazję zobaczyć te filmy?
6: Będą pokazy filmowe, jak najbardziej. Jak zazwyczaj z naszym partnerem, czyli Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim współpracujemy. Na Wydziale Nauk Społecznych, na Wydziale Dziennikarskim Komunikacji Społecznej też będą pokazy w tego samego dnia, więc zapraszamy studentów, niech lukają, gdzie tam na ich korytarzach jest informacja o festiwalu i o kinie penitencjarnym. Zaprosiliśmy dużą rzeszę licealistów do Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. To też jest nasz partner festiwalowy, zarówno Filharmonia, jak i CEIK. I tam też odbędą się dla licealistów projekcje. Mam też nadzieję, że jeśli po tym zakończeniu tego festiwalu, wyłonieniu laureatów, mam nadzieję też, że zgłoszą się do nas kolejne osoby, dla których będziemy robić pokazy specjalne.
1: No właśnie, bo festiwal tak naprawdę to nie jest tylko ten dzień, kiedy poznajemy zwycięzców. Państwo pracujecie na to przez kilka miesięcy, cały czas coś się dzieje.
6: Pewnie, jak najbardziej, dlatego że zauważyliśmy już od kilku lat, bardzo duże zainteresowanie naszym kinem. Ono jest ciekawe, ono jest profilaktyczne, ono jest o nurcie społecznym, o pytaniach ważkich społecznie. Faktycznie jesteśmy tym naszym kinem w stanie opowiadać o cieniach, ale i też blaskach tego życia, bo taki jest charakter więzienia, że musimy się znać na wszystkim, każdego aspektu życia dotknąć, a jak trzeba albo go usprawnić, albo go naprawić. Dlatego te filmy są, to jest ta jakby największy zastrzyk mocy tych filmów. Wojewódzka Biblioteka Publiczna, która tu u nas w Olsztynie też jest naszym partnerem i od wielu lat nas wspiera, robi takie pokazy z naszym udziałem, więc wystarczy po prostu polubić Wojewódzką Bibliotekę, jej profil i też zaglądać, bo tam też są otwarte pokazy w toku roku dla widzów o Prison Movie.
1: Ale oczywiście festiwal to poza ważnym świętem wszystkich twórców, dla nas też jako mieszkańców, którzy możemy te filmy później właśnie obejrzeć, to Państwo też na tym skorzystacie. No i chciałabym, żebyśmy teraz powiedziały o tym nowym elemencie, który się pojawił.
6: Tak, to jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że okazało się, że nasz Olsztyn w innych częściach naszego kraju zaczął być coraz bardziej rozpoznawany też przez osoby, które zajmują się między innymi pozyskiwaniem środków z projektów unijnych. Dzień wcześniej odbywa się za naszą inicjatywą duża konferencja pod nazwą Od izolacji do reintegracji, wspólnie na rzecz bezpieczeństwa i skutecznej readaptacji. Jest to realizacja projektów nowoczesnej służby więziennej, bezpieczeństwo, resocjalizacja i zmiana oraz innowacja i zmiana w służbie kuratorskiej. I są to programy wdrażane w ramach programu Sprawiedliwość, współfinansowanego ze środków norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2021-2028. Duży projekt, dużo osób zaangażowanych. Przyjedzie do nas na pewno duża ekipa z Centralnego Zarządu Służby Więziennej, z Ministerstwa Sprawiedliwości, z tego Departamentu Wydziału Orzeczeń i Probacji. Na pewno osoby zaangażowane w pozyskiwanie środków unijnych i środków, które posłużą wspieraniu właśnie resocjalizacji w kierunku takiej skutecznej reintegracji. Bardzo trudne słowo. O co chodzi? Żeby osadzony, który wychodzi z więzienia, umiał sobie też poradzić na wolności i już nie powracał w nasze kraty. Gościmy w ramach, bo to jest inauguracja tego dużego projektu na całą Polskę, więc gościmy sporo ludzi z Europy. Gościmy Norwegów oczywiście jako operatorów głównych tego projektu. Gościmy Bułgarów, Litwinów, gościmy Czechów, gościmy Chorwatów, wszystkie osoby zainteresowane projektami unijnymi, które trafiają właśnie w warunki penitencjarne, więc będziemy dyskutować o tej skutecznej resocjalizacji, która ma być ukierunkowana z kolei na dobrą readaptację.
7: Tak sobie myślę, że gdzieś tam w naszej świadomości mogłoby się wydawać, że takim wzorem niedoścignionym więzień mogłyby być właśnie te kraje skandynawskie, które gdzieś tam kiedyś został stworzony taki obraz tego, że oni tam mają lepiej niż w niektórych hotelach pewnie, ale czego oni mogliby się uczyć od nas? No i właśnie jak to faktycznie jest z tymi warunkami?
6: No ja właśnie bardzo to lubię, bo Polacy nie gęsi swoje więzienia też mają i całkiem skuteczne, dobre i z dużym potencjałem. Rozwijamy się już od wielu, wielu lat, ale faktycznie ostatnie lata to jest taki dynamiczny rozwój. Dynamiczny rozwój też pod kątem tego, bo współpracując z kadrą naukową, wiemy, co powinno być skuteczne. Wiemy, jaki sposób ukierunkować oddziaływania penitencjarne, żeby one były racjonalne, ale odpowiednio też dopasowane do danego osadzonego. Nie dość, zaczynamy od początków, nie dość, że zmieniamy proces diagnozy, zmieniamy proces samych oddziaływań, ukierunkowujemy je w taki sposób, żeby je dopasować indywidualnie. Zmieniamy też warunki pobytu w naszych jednostkach penitencjarnych. Staramy się, żeby one sprzyjały też oczywiście zmianie. Pozyskujemy coraz więcej partnerów do współpracy. Chodzi mi tu głównie o stowarzyszenia, fundacje, osoby pozyskujące właśnie między innymi środki unijne i wprowadzające programy resocjalizacyjne w nasze mury. Po to właśnie, żeby ten osadzony zyskiwał też dodatkowe kompetencje. Korzystamy ze swoich pomysłów, korzystamy z pomysłów z zagranicy, ale też sami bardzo dużo takich pomysłów uskuteczniamy. Rozwijamy system dozoru elektronicznego. Chcemy, żeby jak najwięcej osób, możliwie oczywiście takich, które mogą, tak, bo to są też zasady korzystania z tego systemu, wykonywały tą karę poza terenem zakładu karnego. Tam wtedy, kiedy nie trzeba odbywać kary pozbawienia wolności w naszych murach, lepiej, żeby ta kara była realizowana z zewnątrz, tym bardziej, że są też znowu opinie i oceny naukowe mówiące o tym, że ona też bywa skuteczna, ale z drugiej strony jest ekonomiczna i lepsza dla społeczeństwa. Będziemy pozyskiwać przecież teraz środki na nowe domy, tak zwane przejściowe, czyli te domy takiej readaptacji osadzonych. Osadzony na koniec swojej kary trafia do domu readaptacji społecznej i tam przygotowuje się do wyjścia na wolność. Warunki, które już przypominają bardziej kolonię karną, aniżeli samo więzienie, ale przede wszystkim są nastawione na interakcję z otoczeniem, na pracę, na ewentualne kończenie terapii, nowe umiejętności, możliwości. To jest taki dom przystosowania społecznego, tak można to nazwać. I to też są takie miejsca, które jest tylko cztery takie w Polsce. I znowu jedno w Olsztynie. No niesamowite, ten Olsztyn. Przecież my go tak będzie był, o rany, no korona na Olsztyn. Bardzo proszę. Dzięki służbie więziennej również, czemu nie? Tylko cztery na Polskę. Ten nowy projekt, o którym mówiłam, będzie właśnie zakładał budowę kolejnych. Więc kolejne jednostki, kolejne miasta Polski będą uczyć się na podstawie naszych olsztyńskich doświadczeń, jak wprowadzać tego typu oddziaływania. Więc myślę, że faktycznie możemy mówić z dumą o naszym Olsztynie jako innowacyjnym mieście, który wdraża nowe perspektywy, nowe możliwości i który ma się czym pochwalić.
7: Naszą gościnią była major Magdalena Socha, która opowiadała nam o festiwalu Prison Movie, międzynarodowym wydarzeniu, które już po raz 13 będzie się odbywało w Olsztynie. To kolejny festiwal filmowy, który odbywa się w stolicy Warmii i Mazur, bo przypominam, że w Olsztynie też we wrześniu mieliśmy okazję uczestniczyć w WAMA Film Festiwalu. To również międzynarodowy festiwal filmowy, z tym, że o zupełnie innej tematyce. Oczywiście jak tylko poznamy laureatów Prison Movie tegorocznego, to na naszej antenie będę Wam o tym opowiadała. A teraz jeszcze na chwilę chciałabym Was zaprosić na krótkie spotkanie z Karolem Groszem z olsztyńskiego magistratu, który nam będzie podpowiadał, że w końcu jest szansa na to, że ten kompleks dworcowy w Olsztynie będzie jak jedna całość, a nie jak coś nowego i coś obrzydliwego. No więc miasto postanowiło wykupić i dogadać się w końcu ze spółką, która zarządza dawnym dworcem PKS w Olsztynie, no i jest szansa właśnie na to, że ten dworzec zmieni swoje oblicze, a my jako mieszkańcy Olsztyna w końcu będziemy dumni z tego zakątka naszego miasta. A zatem Karol Grosz, proszę bardzo.
8: Chcemy kupić budynek dworca oraz plac z peronami i wiatami. Udało nam się wynegocjować cenę 13,5 miliona złotych, czyli o 2,5 miliona mniej niż wycena rzeczoznawcy. To efekt rozmów, które prowadziliśmy z właścicielem nieruchomości. Zależy nam przede wszystkim na zachowaniu funkcji dworca i zapewnieniu pasażerom wygodnych przesiadek między autobusami, koleją i komunikacją miejską. Chcemy też, żeby część placu manewrowego została przeznaczona na parking dla podróżnych, tak żeby można było zostawić samochód i ruszyć dalej komunikacją publiczną.
7: A skoro udało się tam coś koło 3 milionów uszczknąć, no to kto wie, może to już będzie jakiś początek tego, żeby właśnie te inwestycje zacząć. Oczywiście to są prawdopodobnie miesiące, jak nie lata, żeby ten temat rozwinąć i dopiąć, ale na szczęście coś tutaj zaczęło się w tym kierunku w końcu dziać. No i to była właściwie ostatnia rzecz, którą dla Was przygotowałam w tym odcinku magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Bardzo serdecznie dziękuję Wam oczywiście za to kolejne spotkanie. Już z tego miejsca zachęcam Was do tego, żebyście oczywiście z 95 zostali na dłużej, a my słyszymy się o stałej porze już niebawem. Zatem mówię Wam do usłyszenia i bardzo serdecznie dziękuję za ostatnie kilkanaście minut. Aga Wiśniewska, pa, pa.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
10: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Zapraszam Was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym wrócimy do stałego elementu, który na naszej antenie lubił się bardzo pojawiać regularnie, a w ostatnim czasie po prostu został nieco zaniedbany. No i jest to między innymi zaglądanie do tego, co się dzieje w warmińsko-mazurskich oddziałach Straży Granicznej, a dzieje się tam naprawdę bardzo, bardzo dużo i już za chwilę nasi goście będą nam o tym opowiadali. Ja też będę chciała Was trochę zachęcić do tego, żebyście przemyśleli na przykład swoją ścieżkę kariery. Bo nie jest to jeszcze ostatni moment na to, żeby na przykład w takie szeregi Straży Granicznej po prostu nie wstąpić. Ale zanim do tych wszystkich historii dojdziemy, chciałabym Wam jeszcze zapowiedzieć jedną rzecz, ponieważ na naszej antenie, poza tym, że regularnie sprawdzamy, co się dzieje u naszych strażników granicznych z Warmii i Mazur, to też bardzo regularnie sprawdzaliśmy, co się dzieje w olsztyńskim oddziale ZUS. A tam już na nas z nowinkami była gotowa czekać pani Anna Grabowska. Jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że od kilku miesięcy nie dostaję maili i wiadomości od pani Ani. W końcu zaniepokojona, postanowiłam się do niej odezwać z pytaniem, czy wszystko jest w porządku i czy nasza współpraca może być kontynuowana. Okazało się, że po prostu najzwyczajniej w świecie maile przestały do mnie dochodzić i pani Ania już ze mną wszystkie zaległości nadrobiła. Dlatego teraz chciałabym Was zaprosić na krótkie spotkanie z panią Anną Grabowską z olsztyńskiego oddziału ZUS.
11: Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych docierają kolejne sygnały o firmach, a także o osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego, a wcześniej przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami w ich domach, teraz natomiast pojawiła się kolejna praktyka. Zgłaszają się do naszych placówek klienci z listami, w których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa, przedstawiane jako pakiet pomocny przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające. Przestrzegam przed pochopnym podpisywaniem takich dokumentów. Wszystkie formalności związane ze świadczeniem można bowiem załatwić bezpłatnie, a przy składaniu wniosku poprosić o pomoc pracowników zakładu. Przy Przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników, ponieważ pracownicy zakładu za darmo pomagają w złożeniu wniosku, a także wyjaśniają, jak dopełnić formalności. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie chce lub nie może załatwić sprawy samodzielnie, może upoważnić do tego zaufaną osobę, np. członka rodziny. Taki pełnomocnik również może skorzystać z bezpłatnej pomocy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A w razie wątpliwości lub podejrzeń o oszustwo należy skontaktować się z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Kontaktu Klientów lub po prostu z policją.
10: Anna Grabowska z olsztyńskiego oddziału ZUS była naszym gościem i to właśnie ona opowiadała nam o oszustach, którzy wciąż się łaszą na nasze dane. A teraz zgodnie z zapowiedziami przejdziemy do naszych kolejnych gości z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. I jako pierwszy głos zabierze podpułkownik Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
8: Od początku roku do końca sierpnia funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej eskortowali na lotniska oraz na drogowe przejścia graniczne ponad 200 cudzoziemców. Cudzoziemcy łamali obowiązujące w naszym kraju przepisy, dopuszczali się kradzieży, kierowali pojazdami pod wpływem alkoholu czy środków odurzających, a także kierowali groźby karalne wobec osób. Funkcjonariusze Straży Granicznej wydali im decyzje zobowiązujące ich do powrotu do swojego kraju z rygorem natychmiastowej wykonalności. Polskę najwięcej opuściło Gruzinów, Ukraińców i Mołdawian. W minionych dniach funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Olsztynie sprawdzili legalność zatrudnienia cudzoziemców w przedsiębiorstwie budowlanym działającym na terenie powiatu działdowskiego. Dwóch cudzoziemców, obywatel Uzbekistanu i Gruzji, nie dość, że przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mimo że upłynął im ważny dozwolony czas pobytu, to jeszcze pracowali. Natomiast pozostała trzynastka cudzoziemców nie posiadała wymaganych zezwoleń na pracę. Pracodawca teraz może nawet zapłacić karę grzywny w wysokości do 50 tysięcy złotych za to, że powierzył pracę cudzoziemcom niezgodnie z przepisami. 26 września patrol z placówki Straży Granicznej w Grzechotkach w gminie Pieniężno zatrzymał do kontroli drogowej busa. 47-letni obywatel Ukrainy mieszkający w powiecie Braniewskim wybrał się samochodem pracodawcy bez jego zgody do pobliskiej miejscowości po alkohol. Badanie alkomatem potwierdziło, że kierowca jest pijany i w trakcie zatrzymania miał ponad 3,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Grzechotkach pijanego kierowcę przekazali policjantom z Braniewa, którzy prowadzą dalsze czynności w sprawie. Słowa roty od 37 nowych funkcjonariuszy przyjął komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej generał Brygady Straży Granicznej Daniel Wojtaszkiewicz. Nowi funkcjonariusze teraz rozpoczną szkolenie, a po nim zostaną skierowani do służby w jednej z 11 placówek Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Młodzi ludzie będą odprawiać podróżnych w przejściach granicznych, ochraniać granice z obwodem klewieckim na odcinku prawie 200 km. W tym roku jeszcze szansę na założenie munduru funkcjonariusza Straży Granicznej ma 43 osoby. Szanowni Państwo, jeśli ktoś nie zdąży przejść w tym roku procedury kwalifikacyjnej, to pamiętajcie, kolejny rok to kolejne limity przyjęć do służby w naszym oddziale. Więc już dziś zalogujcie się do modułu. Link do tego modułu znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce rekrutacja do służby. Następnie osobiście trzeba zadzwonić do komórki kadrowej, by umówić się na złożenie dokumentów. Wszystkie informacje o procedurze kwalifikacyjnej, Szanowni Państwo, znajdziecie na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce rekrutacja do służby.
12: Służba w naszej formacji jest trudna i wymagająca, ale to również służba, która daje wiele satysfakcji i możliwość rozwoju zawodowego. Od dzisiaj jesteście częścią naszej formacji, której fundamentalnym zadaniem jest ochrona granic Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie to wymaga wiedzy, umiejętności, odwagi i poświęcenia. Pamiętajcie o tym, że mundur, który nosicie, to nie jest symbol, to jest zobowiązanie. Zobowiązanie do tego, by budować zaufanie społeczne poprzez rzetelną, uczciwą służbę, poprzez właściwą postawę, poprzez kulturę osobistą. 35 lat historii naszej służby to 35 lat historii tych wszystkich, którzy tworzyli i tworzą tą formację. Od dzisiaj wy Jesteście kolejnym ogniwem tej historii.
10: Mówił komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, generał brygady Straży Granicznej dr Daniel Wojtaszkiewicz. A skoro już pojawił się temat aplikowania do szeregów Straży Granicznej, to teraz jeszcze nieco szerzej z panią podpułkownik Straży Granicznej Mirosławą Aleksandrowicz chciałabym porozmawiać właśnie o tym, jak się do takiego egzaminu przygotować i właśnie z jakich elementów w ogóle rekrutacja się składa.
13: Mnóstwo się u was dzieje, jest w czym wybierać. No właśnie, gdyby ktoś się zdecydował na taką ścieżkę kariery, to co zrobić, żeby zostać strażnikiem granicznym?
14: Przede wszystkim kandydat, który ubiega się o przyjęcie do Straży Granicznej, do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, musi zalogować się do modułu, a link do modułu znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce rekrutacja do służby. I tu jest ważne, bo czasami kandydaci logują się do tego modułu i czekają, aż ktoś z komórki kadrowej do nich zadzwoni. Nie, szanowni państwo, kandydat musi zadzwonić do komórki kadrowej i umówić się na osobiste złożenie dokumentów. Składa tego dokumenty, ze sobą musi wziąć oryginały i kserokopie tych dokumentów, składa dokumenty, jest na miejscu od razu weryfikacja dokumentów i za 2-3 dni kandydat za kilka dni wzywany jest na test z wiedzy ogólnej i rozmowę kwalifikacyjną. Test z wiedzy ogólnej to 10 pytań, 15 minut. Pytania przykładowe są również na tej stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału w zakładce rekrutacja do służby i później po tym, jak przechodzi tą pierwszy etap, zapraszany jest na testy psychologiczne, kolejne to jest test wychowania fizycznego i też, żeby kandydat się mógł przygotować do tych wszystkich konkurencji, zamieszczony jest filmik na stronie, jak prawidłowo wykonać konkurencję każdą, żeby dostać piątkę. Po tym teście, egzaminie z wychowania fizycznego jest wariograf i po wariografie zaprasza komisja lekarska, która orzeka zdolność kandydata do służby w Straży Granicznej, zdolność fizyczną i psychiczną. Później już nic, tylko podpisanie rozkazu i ślubowanie, szkolenie, a po szkoleniu taki kandydat zasili jedną z 11 placówek Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
13: Czy można decydować o tym, w której jednostce chciałoby się pracować?
14: Można wskazać, że chciałabym na przykład albo chciałbym w tej jednostce, w placówce Straży Granicznej, natomiast komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej decyduje o tym, gdzie dana osoba trafi, ale stara się, żeby jak najbliżej miejsca zamieszkania taką osobę kierować do placówki, żeby nie musiał dojeżdżać 100 kilometrów. Natomiast tutaj zaznaczam, że też mamy zwrot kosztów dojazdu. Dostajemy pieniążki za dojazdy do służby. Dostajemy już od ubiegłego roku tak zwaną mieszkaniówkę. To jest minimum 900 zł na Warmii i Mazurach. Czyli już taki funkcjonariusz młody może sobie dopłacić do wynajętego mieszkania czy do kredytu, żeby zakupić swoje lokal swój. Natomiast dodatkowo funkcjonariusz, który przychodzi i zakłada tylko mundur i złoży ślubowanie, już dostaje 6 tysięcy złotych na rękę. Po szkoleniu, jak trafia na placówkę, dostaje 6600 zł na rękę. Mówimy tu o takim funkcjonariuszu, który nie ukończył 26 roku życia, bo jest zwolniony z podatku. 6600 zł na rękę, mieszkaniówka, mundurówka, zwrot kosztów dojazdu i dodatkowo dostaje 584 zł dodatek graniczny, bo pracuje na granicy brutto. No i ważne jest to, że taki funkcjonariusz, który wzorowo wykonuje swoje obowiązki służbowe, jest również nagradzany i dostaje dodatki specjalne. Natomiast na najniższym stanowisku służbowym, służbie stałej, po tych 3 latach, jak już będzie pełnił służbę na granicy, otrzymuje już 7 tysięcy złotych na rękę, plus wszystkie dodatki, o których mówiłam.
13: Czyli jest o co się starać.
14: Jest o co się starać, wszystkich zapraszamy, każdy może spróbować swoich sił i co ważne, jeżeli teraz szybko zdecydują się państwo na złożenie dokumentów, to jest szansa, że w tym roku jeszcze zasilicie w szeregi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
13: A ile jest wakatów?
14: Mamy 150 etatów w tym roku, 150 limitów do przyjęcia. Przyjęliśmy już 70 osób, ale co ważne, nabór ciągle trwa, więc jeżeli komuś się nie uda w tym roku, to mamy również kolejny rok.
10: A teraz zapraszam was jeszcze na wspomnienie kilku sukcesów, o których będzie nam wspominał starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej Jarosław Rutkowski, starszy specjalista zespołu prasowego komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
15: Do odprawy granicznej na kierunku wyjazdowym z Polski stawił się Rosjanin. W trakcie weryfikacji dokumentów podróżnego okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym. 61-latek miał do odbycia 36 dni kary pozbawienia wolności. Mężczyzna pół roku wcześniej wprowadził w błąd funkcjonariuszy Straży Granicznej co do celu wjazdu do Polski. Twierdził, że jedzie do Hiszpanii, a w rzeczywistości tam nie pojechał. W związku z tym za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom otrzymał grzywnę prawie 1500 zł, której nie opłacił. Mężczyzna po uregulowaniu należności ruszył do Rosji. Do odprawy granicznej na kierunku wyjazdowym z Polski stawił się 55-letni obywatel Białorusi. Funkcjonariusze Straży Granicznej w trakcie weryfikacji dokumentów Lexusa potwierdzili, że pojazd widnieje w bazach danych jako utracony na terenie Niemiec. Stwierdzili również ingerencję w dane identyfikacyjne pojazdu. Kierowca tłumaczył, że na prośbę kolegi miał tylko dostarczyć auto do Rosji. Pojazd o szacunkowej wartości 220 tysięcy złotych zatrzymano, a dalsze czynności w sprawie prowadzą funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Grzechotkach. 20 września na jednej z dróg w powiecie węgorzewskim funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali do kontroli drogowej Opla. Pojazdem kierował 38-letni mieszkaniec powiatu węgorzewskiego. W trakcie kontroli ustalono, że mężczyzna ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, ponieważ w przeszłości kierował autem w stanie nietrzeźwości, bez uprawnień oraz był sprawcą kolizji drogowej. Ponadto pojazd, którym teraz jechał, nie posiadał ważnych badań technicznych oraz nie miał aktualnego ubezpieczenia OC.
13: I o tych kolejnych sukcesach warmińsko-mazurskich strażników granicznych opowiadał nam starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej Jarosław Rutkowski. Oczywiście do tego, co się u nich dzieje i jakie kolejne działania podejmują i jakie kolejne sukcesy mają na swoim koncie, oczywiście będziemy Wam o tym wszystkim na bieżąco na naszej antenie opowiadali. Ale teraz chciałabym Was zaprosić na krótką przerwę, po której oczywiście wracamy do magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna i do kolejnych informacji z naszego pięknego miasta.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
13: Cześć, Aga Wiśniewska z tej strony. Słuchacie magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, w którym teraz będzie kulturalnie. Ponieważ aura jest taka coraz bardziej spooky, jak to się mawia, i czuć w powietrzu te nadchodzące fluidy duchów, czarownic, wampirów i wszystkich innych stworzeń, które prawdopodobnie także na naszych olsztyńskich ulicach coraz częściej będą się pojawiały w związku z różnego rodzaju imprezami halloweenowymi, które odbywają się w Olsztynie, czy to zorganizowanymi tak oficjalnie, czy to na własną rękę gdzieś tam w mieszkaniach. Tak, tak, dokładnie, dobrze usłyszeliście. Wciąż zdarzają się w Olsztynie domówki. To jest absolutnie fantastyczna tradycja. No i właśnie w takim klimacie też troszeczkę zaprasza nas w swoje progi Olsztyński Teatr Lalek ze spektaklem, który został przygotowany wprawdzie już jakiś czas temu, ale teraz ponownie można go znaleźć w repertuarze Olsztyńskiego Teatru Lalek. Właśnie. To jest produkcja absolutnie wyjątkowa, przygotowana w specjalnie wybranym miejscu, które na co dzień nie służy wcale jako scena. A mowa o sztuce pod tytułem Wampir.
16: Nowy spektakl przygotowany przez Olsztyński Teatr Lalek. Oczywiście już Wam to kiedyś na antenie anonsowałam, że się coś takiego wydarzy, ale wtedy to były plany, a teraz słowo stało się ciałem i sztuka jest gotowa. Jak zwykle przy tej okazji bywa, artyści zaprosili media na próbę, żeby się pochwalić tym, co przygotowali i porozmawiać o tym, jaki mieli na to pomysł. Nie omieszkałam z zaproszenia skorzystać, a to efekt tego spotkania.
17: Po co pukasz?
18: Ja pukam?
17: No to przecież nie pukałem.
18: Ach, to kto?
17: Kto, kto, kto? Skąd ja mam wiedzieć?
19: Jest to historia o ludziach wampirach, ale takich ludziach jak każdy z nas, bo każdy z nas jest po części wampirem, czyli przyssany do kogoś i czerpiący energię, życie z kogoś. Jesteśmy w kimś zakochani, kogoś potrzebujemy, kogoś nie lubimy. To są takie więzi, które tworzą naszą całą rzeczywistość międzyludzką. I pomyślałem sobie, że wampir jest taką metaforą właśnie, że każdy z nas jest wampirem, że wampir jest metaforą naszych relacji. Bijamy się w kogoś i czerpiemy z ludzi, a ktoś z nas jednocześnie. wcześniej. Tak utworzymy więź.
20: Czym się różni twój tekst od tego Reymontowskiego?
19: Oj, to dużo się różni, ponieważ miałem takie wrażenie, że książka Reymonta to były takie tylko pionki na szachownicy, a ja pomiędzy nimi tworzyłem na nowo trochę relacje, że trochę poprzestawiałem, zachowując oczywiście figury, ale i historię, widziałem jaki jest koniec, ale troszeczkę pogłębiałem niektóre wątki, żeby jakąś taką psychologiczną głębię wydobyć, żeby opowiedzieć tych ludziom, co oni czują, co myślą, jak reagują na to, na zdarzenia.
13: A czy też przeniosłeś tych bohaterów do czasów współczesnych?
19: Tak, absolutnie tak, podoba mi się ten czas współczesny. To jest historia Reymonta, jest sprzed stu paru lat, zdecydowanie to czuć, a tutaj jest ta współczesność, zachłyśnięcie się możliwością podróżowania Instagramem, zachłyśnięcie się tą współczesnością, która musi być kolorowa i piękna.
16: Mówił Łukasz Staniszewski, autor scenariusza do spektaklu pod tytułem Wampir.
18: Nad nami są luksusowe apartamenty. Pomyliłem piętra, więc schodzę, patrzę. A tam... No nie zgadniesz.
21: No, nie zgadnę. Upiłeś się.
22: Mi się z tym tekstem pracowało wyśmienicie. Świetnie się bawiłem w trakcie prób, bo ten tekst jest bardzo zabawny. Łukasz napisał pewnego rodzaju psychologiczną dramę między bohaterami, którzy spędzają wakacje all inclusive. Nam troszeczkę wciągając bohaterów z powieści Reymonta w świat bardziej współczesny. I w momencie, kiedy zaczęliśmy to przykładać do możliwości teatru lalkowego, okazało się, że wyszło nam całkiem groteskowe, śmieszne przedstawienie. Możliwe, że nawet pierwsze w historii teatru lalek w Polsce melodramatyczne przedstawienie z użyciem lalek.
16: Na okoliczność tego spektaklu zainicjowano nową scenę w Olsztyńskim Teatrze Lalek. W foyer pierwszego piętra pojawiły się czerwone kotary, a liczba miejsc dla publiczności jest mocno ograniczona ze względu na miejsce. To też pozwoliło twórcom na zbudowanie bardzo intymnej atmosfery.
22: To jest taka konwencja, w której chcemy zaprosić widza w niecodzienny świat, gdzie zmieści się tylko 30 osób. Więcej tutaj nie wejdzie ze względów bezpieczeństwa. Chcemy dać jakieś takie bliskie doświadczenie. Oczywiście nie jest to seans spirytystyczny stricte, nie wywołujemy tu prawdziwych duchów. To jest teatr. Natomiast proponujemy pewnego rodzaju przejście historii głównego bohatera Zenona, który no właśnie jest zawieszony między życiem a śmiercią i dopiero się tego dowiaduje. Jego partnerzy, partnerki na scenie próbują mu pewne rzeczy uświadomić. Odtwarzamy jego historię. To jest świat, w którym jest trochę strasznie, trochę śmiesznie. No i powiedziałbym właśnie takie połączenie melodramy z teatrem pastiszu horroru, więc mamy trochę coś bardzo inspirowanego Davidem Lynchem i Twin Peaks, no bo tam też również bohaterowie wchodzą na bardzo wysokie rejestry emocjonalne, tu jest to przełożone na lalki, żeby to momentami absurdu i groteski również rozbijać.
13: No właśnie, bo to jest spektakl typowo lalkowy, aktorzy oczywiście pojawiają się na tej scenie, ale jakby nie odgrywają swoich ról, tylko tymi lalkami cały czas się posługują.
22: Mamy dwa światy. Jeden świat jest takim nadrzędnym, gdzie aktorzy zaczynają jakąś grę właśnie wywoływania duchów i te duchy to są nasze lalki. I potem się przenosimy w kolejny plan, co ci bohaterowie mają ze sobą do załatwienia.
13: Teraz jeszcze chwilę o tej nowej przestrzeni, którą stworzyliście specjalnie pod ten spektakl. No właśnie, zrobiło się tak trochę, mam wrażenie, nawiązujecie do miasteczka Twin Peaks. Tam też był taki pokój z czerwonymi kotarami.
22: Tak, jesteśmy trochę w zaświatach, w świecie, w którym wydarzają się rzeczy, które normalnie by się nie wydarzyły. Tutaj dochodzi do pewnej symulacji wydarzeń, tego, co się wydarzyło w życiu głównego bohatera i my to troszeczkę odtwarzamy, próbujemy zrozumieć i też doświadczyć tego wszystkiego metafizycznego, co on doświadcza. Coś mu cały czas puka, ktoś cały czas puka do drzwi, nie wiadomo, czy to w jego głowie i on cały czas chce coś otworzyć, ale otwiera i tam nic nowego nie zastaje. Pytanie, gdzie jest jego droga do uwolnienia się?
13: Dobór ról do aktorów. Odniosłam takie wrażenie, tutaj na podstawie tych dwóch fragmentów, że płci są pozamieniane, że panie grają panów, a pan Roman wciela się w kobiety.
22: To jest pewnego rodzaju przewrotka, ale to dlatego, że pracujemy w Teatrze Lalek. Tutaj role męskie to są lalki. I to, kto prowadzi tę lalkę, jaki animator, nie ma najmniejszego znaczenia. Nie jest to w żaden sposób podyktowane żadną ideologiczną sprawą, tylko pewnego rodzaju pragmatyką dostosowania charakterów, głosów, energii, temperamentów danych aktorów do tych postaci. Także w Teatrze Lalek nie ma rzeczy niemożliwych. Nawet to, że postaci męskie są prowadzone prowadzone i grane przez mężczyzn i kobiety niezależnie w jakiś sposób.
13: To teraz jeszcze właśnie może chwilę o lalkach tylko, no właśnie, bo one są zbudowane trochę w taki sposób, jakby nawiązywały do kościotrupów? Mhm.
22: No one są takie wyciągnięte trochę jak z jakiegoś takiego antykwariatu, magazynu, trochę zdezelowane. Jak w starym hotelu są często różnego rodzaju rekwizyty zakurzone gdzieś i one są tutaj uruchamiane, wydobywane właśnie jak z jakiegoś magazynu, więc tak, one mają elementy trochę trupie, trochę jak zombie, nieumarli, no ale wchodzimy też w świat, gdzie bohaterowie są na granicy życia i śmierci.
16: Mówił Tomasz Kaczorowski, reżyser spektaklu pod tytułem Wampir i dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek.
18: Ma nowe buty, no i ma też piękną żonę, a to zdaje się twoja stara znajoma, nieprawdaż?
1: Ada tu jest?
18: No, ją też trudno z kimkolwiek pomylić.
2: Zenon? A kto tu jest Ada?
1: A to nikt, znajoma.
2: Naprawdę jest taka piękna?
18: Upił się! Zenon. Czekaj, bo ja zapomniałem. Zaprosiłem ich do was. Tylko na którą? Czekaj.
1: Zaprosiłeś ich?
18: Ja miałem to gdzieś zapisane.
16: Mówi aktor Roman Wołosik.
5: Gram dwie postaci, w tym jedna jest statyczna, a druga bardziej dynamiczna. Mahatma i Daisy, czyli osoby odpowiedzialne za czary.
13: Mimo, że ten tekst został przeniesiony do współczesności, jak się panu odnajduje właśnie w tej scenerii i w tym takim mistycznym klimacie?
5: W porównaniu do oryginału jest to jakby zupełnie inna historia. To jest po prostu tam tylko motyw jest z oryginału Wampira. Jesteśmy wrzuceni w pokój hotelowy, w którym mieszkają duchy gości. I my jako goście hotelowi z nudy aranżujemy sobie po prostu spektakl.
13: Ta przestrzeń, uważa pan, że to ciekawy, dobry pomysł, żeby się przenieść troszeczkę z takiej klasycznej sceny?
5: Tak, jak się wchodzi, to zwraca uwagę na jedną i tą barwę, że tu coś może się dziać. Może jakiś taki duch się czuje właśnie osób. Często bywa tak, że w hotelach, jeżeli są znane publicznie osoby, to wywieszane są portrety, podpisy. No, to może być coś takiego.
23: Ja może zacznę od tego,
16: mówi aktorka Agnieszka Roszko,
23: że moja postać, właśnie postać Zenona, tak naprawdę to jest osoba, no nie chcę tu spoilerować, nie powiem. Proszę przyjść na spektakl, ale do meritum, która jest dla mnie wyzwaniem, dlatego że to jest postać, która działa w zupełnie innej energii niż moja osobista. Więc to reżyser chyba specjalnie tak osadził. Zresztą pewnie wcześniej o tym mówił, że postaci męskie grają kobiety, a akurat postać żeńską tutaj gra nasz kolega Romek. Ale to w Teatrze Lalek jest dopuszczalne i jak dobrze wiemy, to nie pierwszy raz są takie zabiegi. Natomiast no jaki jest Zenon? To jest człowiek na granicy. Tak bym to powiedziała. To jest człowiek, który tak do końca nie bardzo wie, czego chce i gdzie się znajduje. To się wszystko wyjaśnia pod koniec sztuki. Ja oczywiście to nie powiem. Proszę przyjść, zobaczyć, serdecznie zapraszam. Ja po raz pierwszy, że tak powiem szumnie, podczas swojej pracy, powiedzmy w karierze swojej, gram taką postać. Aż tak skomplikowaną psychicznie i tak daleką ode mnie samej. Także jest to naprawdę dla mnie wyzwanie. Czy problem się rozwiązuje? No tak do końca on się nie rozwiązuje. Natomiast rozwiązuje się sama postać Zenona na koniec. Dlaczego jest tak, a nie inaczej? Widz dostanie taką, powiedziałabym, wiadomość zwrotną. Więc to tak, to się wyjaśni, natomiast no na koniec, no każdy z nas spotykamy naprawdę, w naszym życiu jest tyle wampirów energetycznych, jak się rozejrzymy, że no to jest wbrew pozorom, mimo że pan Staniszewski bazował na powieści Rejmonta, która była pisana no ponad 100 lat temu, Oj, niewiele się zmieniło, proszę Państwa, naprawdę niewiele.
3: To jest bardzo współczesne, wbrew pozorom.
13: No i teraz, Pani Agnieszko, jeszcze właśnie o tej przestrzeni. Pan dyrektor się trochę chwali, że Olsztyński Teatr Lalek zyskał nową scenę. Jak się Państwo tutaj jako ten zespół artystyczny odnajdujecie?
23: Musieliśmy się tutaj odnaleźć, tak powiem, z naciskiem na musieliśmy. Dlatego, że to jest zupełnie dla nas nowa przestrzeń. Tak naprawdę gramy na foyer. Po raz pierwszy w ogóle tutaj w teatrze. To miejsce zostało wybrane na zrobienie sztuki, że tak powiem wprost. Trudność polega na tym, że jesteśmy bardzo blisko widza. Naprawdę bardzo blisko. Widz praktycznie będzie

0: Albo się nie uda, jak z eksperymentami bywa. Miejmy nadzieję, że to jednak będzie fajny spektakl, zupełnie inny, zupełnie nowy, w zupełnie nowej przestrzeni.
1: Czyli mnie nie będzie, no bo mam dzisiaj o 20 seans spirytystyczny.
2: Jest trochę dziwnie, trochę strasznie i jest ciekawie. Szukam wolnego terminu i rezerwuję bilety, co by całość zobaczyć. Może też nabraliście chęci? Aktualny repertuar Olsztyńskiego Teatru Lalek znajdziecie na stronie internetowej. I dla przykładu możecie się wybrać na sztukę pod tytułem Wampir m.in. w październiku. Z tego co widzę, to będzie ona dostępna m.in. 24 dnia tego miesiąca o godzinie 18. Spektakl jest przeznaczony dla widzów od 15 roku życia, trwa 1,5 godziny i zdaje się być naprawdę dobrze spędzonym czasem w Olsztyńskim Teatrze Lalek. Mam też nadzieję, że wy miło spędziliście czas z 95, czyli magazynem reporterów Meloradia w Olsztynie, właśnie na naszej antenie. Już niebawem do was wrócę z kolejnymi nowinkami i informacjami z Olsztyna, a póki co kłaniam się wam bardzo nisko, mówię do usłyszenia. Aga Wiśniewska.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
2: Słuchacie Meloradia i magazynu reporterów. Ja jestem Aga Wiśniewska i bardzo serdecznie zapraszam was na najbliższy kwadrans, żebyśmy spędzili go razem. A co się w tych 15 minutach między innymi znajdzie na naszej antenie? Będzie mnóstwo tematów wszelakich, naprawdę. Od ekologiczno-wodnych przez ubezpieczenie dla studentów, aż finalnie po Alzheimera i nową siedzibę Olsztyńskiego Teatru Lalek. Różnie, różniście kolorowo, więc zachęcam was do tego, żebyście zostali z 95. A zgodnie z tym, co powiedziałam, już teraz zaczniemy od kolejnych spotkań na naszej antenie z gośćmi, którzy będą nam opowiadali o tematach ważkich, na pewno z ich punktu widzenia. Kto wie, może też wy znajdziecie coś ciekawego w tym dla siebie. No i dla porządku zaczniemy od podpułkownik Straży Granicznej Mirosławy Aleksandrowicz, która nam opowie o tym, jakim sukcesem mogą się pochwalić olsztyńscy strażnicy graniczni.
4: Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Olsztynie prowadzili działania dotyczące kontroli legalności pobytu cudzoziemców na Warmii i Mazurach. 29 września na terenie powiatu ostródzkiego funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 4 cudzoziemców, którzy nie mieli dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tego samego dnia funkcjonariusze Straży Granicznej w Urzędzie Wojewódzkim zatrzymali kolejnych cudzoziemców. 13 obywateli z Ameryki Południowej okazało się, że przebywa w Polsce niezgodnie z przepisami. 6 obywateli z Paragwaju i 7 z Kolumbii otrzymało decyzje zobowiązujące ich do powrotu do swojego kraju.
2: A teraz czas na spotkanie z Patrykiem Pulikowskim, który będzie was zachęcał do tego, żebyście skorzystali z aplikacji Nasz Olsztyn i będzie nam też podpowiadał rzecznik Urzędu Miasta w Olsztynie, dlaczego z tej aplikacji warto korzystać, z jakimi ulgami się to wiąże.
5: W niespełna 2 tygodnie od premiery aplikacji Nasz Olsztyn zarejestrowało się już prawie 16 tysięcy użytkowników. Ponad 7 tysięcy osób ma już zweryfikowany status mieszkańca, ale wiemy, że rejestrują się też mieszkańcy okolicznych gmin. Skala zainteresowania jest ogromna i to nas naprawdę bardzo cieszy. Rejestracja nie jest skomplikowana. Najpierw należy założyć konto, logując się na przykład profilem zaufanym, a później, aby uzyskać status mieszkańca, trzeba przesłać deklarację podatkową za poprzedni rok i urzędowe potwierdzenie odbioru. Najlepiej pobrać je ze strony podatki.gov.pl. Aplikacja Nasz Olsztyn łączy codzienne usługi miejskie z ofertami lokalnych firm przygotowanymi specjalnie dla olsztynian. Dla osób ze statusem mieszkańca przygotowaliśmy szereg zniżek, przede wszystkim na bilety komunikacji miejskiej i parkingi, ale także na wydarzenia i usługi, zarówno te miejskie, jak i oferowane przez lokalnych przedsiębiorców. To taki profit, zapłacenie podatków w Olsztynie i dokładanie się w ten sposób do budżetu miasta i współfinansowanie miejskich usług i infrastruktury. Zachęcamy do odwiedzenia strony nasz.olsztyn.eu. Tam można znaleźć mnóstwo informacji na temat samej aplikacji oraz poradników, jak z niej skorzystać.
2: Podtrzymujemy tendencję spotkań z różnego rodzaju urzędnikami i właśnie dlatego teraz zaproszę Was na spotkanie z Anną Grabowską z olsztyńskiego oddziału ZUS, która będzie Wam opowiadała o tym, jak w najbliższym miesiącu

0: Będą przebiegały Dni Seniora. Właśnie skierowana jest to akcja do osób starszych, które będą mogły się dowiedzieć właśnie, jakie ulgi im przysługują, jak powinny być przeliczane ich emerytury, z czego po prostu mogą korzystać. A wy, drodzy słuchacze, jeśli macie jeszcze gdzieś koło siebie dziadków, to myślę, że też warto im podpowiedzieć, że właśnie takie opcje dla nich są. Posłuchajcie.
1: Gdzie szukać wiarygodnych informacji, jak rozpoznać fake newsa, jak nie dać się oszukać w internecie, przez telefon czy podczas osobistych zakupów, o tym, ale także o emeryturach, rentach, a także o prawach seniorów, będzie można porozmawiać z ekspertami podczas jubileuszowej 10. edycji Dni Seniora w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Na wydarzenia zapraszamy w październiku na terenie całej Polski. Senior mówi sprawdzam, świadomy senior w świecie dezinformacji. Jest to hasło tegorocznej edycji. Chcemy zwrócić uwagę na problem fałszywych, zmanipulowanych, a także wyrwanych z kontekstu informacji, z którymi seniorzy coraz częściej spotykają się w internecie, w mediach społecznościowych, a także mają je z innych źródeł. I to właśnie oni najczęściej padają ofiarami różnego rodzaju przestępstw. Dlatego umiejętność weryfikacji informacji, a także znajdowania wiarygodnych źródeł jest tak ważna, zwłaszcza dla osób starszych. Oprócz tego, jak co roku, będzie sporo informacji o przysługujących świadczeniach, waloryzacji, dorabianiu doświadczeń, przeliczaniu świadczeń czy nowej legitymacji emeryta i rencisty. Specjaliści instytucji partnerskich będą mówić m.in. o oszustwach internetowych i telefonicznych, o prawach konsumenta, o bezpieczeństwie zakupów, o ochronie praw pacjenta i klienta instytucji finansowych, a także o dezinformacji dotyczącej zdrowia. Przez cały październik w całej Polsce seniorzy będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych spotkaniach, wykładach, warsztatach, w panelach dyskusyjnych, a także indywidualnych konsultacjach. Odbywać się one będą m.in. w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w domach kultury, uniwersytetach trzeciego wieku, w urzędach miasta i gmin oraz podczas ogólnodostępnych wydarzeń dla seniorów. Na uczestników będą czekały również materiały informacyjno-edukacyjne. Tradycyjnie, jak co roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał gazetkę ZUS dla seniora. Jest to publikacja, w której tworzeniu uczestniczą wszyscy partnerzy akcji, a materiały, które zawiera, są aktualne i ważne, przede wszystkim z punktu widzenia osób starszych. Współorganizatorem akcji jest Polski Związek Emerytów i Rencistów. Partnerami akcji jest Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta, Policja, Rzecznik Finansowy, a także Państwowy Instytut Badawczy. Patronat honorowy nad akcją objęła ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, natomiast patronat medialny magazyn Głos Seniora. Na stronie internetowej akcji www.zus.pl/DniSeniora2026 dostępne są szczegółowe informacje na temat Dni Seniora, a także harmonogram wydarzeń. Serdecznie zapraszamy.
0: Anna Grabowska z olsztyńskiego oddziału ZUS opowiadała nam o przebiegu Dni Seniora, które będą się odbywały oczywiście także między innymi w Olsztynie. A teraz zapraszam Was na kilka zdań o wodzie.
2: Maciej Bukowski, dyrektor programu Energetyka i Odporność w Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Opublikowaliśmy właśnie raport na temat bezpieczeństwa wodnego Polski w ujęciu bezpieczeństwa narodowego, czyli patrzymy na zarządzanie gospodarką wodną w Polsce przez pryzmat soczewki, przez którą dotychczas to bezpieczeństwo nie było szczególnie analizowane, a mianowicie patrzymy na wodę jako strategiczny zasób, bez którego szeroko rozumiane bezpieczeństwo Polski, tak w obszarze energetyki, produkcji żywności, obronności i szerzej rozumianego rozwoju gospodarczego, po prostu nie może mieć miejsca. Zaznaczmy może pokrótce na początku, że Polska należy do jednego z najbardziej ubogich wody państw Europy, a jednocześnie problemem nie jest już dzisiaj tylko susza, ponieważ możemy mieć tego samego lata, tak jak widzieliśmy chociażby w tym roku, bardzo silne ulewy w jednym miejscu, a następnie chroniczny niedobór wody i suszę w kilkaset kilometrów dalej. W 1924 roku, jak pamiętamy, te straszne powodzie, no to jednak 13 miliardów złotych strat przyniosły. No a na terenach zagrożonych powodzią mieszka dzisiaj w Polsce blisko 4 miliony ludzi, czyli no uproszczając co czwarty Polak. W raporcie przyglądamy się takim zagadnieniom, które zdaje nam się, iż zasługują na wiele uwagi, a tej uwagi nieostatecznie się dzisiaj poświęca, jak chociażby, czy zwłaszcza, że powinienem, zużycie wody w energetyce, o której to mało kto pamięta, ale jednak odpowiada ona za około 60% całkowitego zużycia wody w polskiej gospodarce. No a już dziś niski poziom rzek ogranicza pracę elektrowni chociażby w Połańcu czy Kozińcach. Ktoś z Warszawy też mógłby słyszeć o tym, jak z niedoborami wody w Wiśle i niskim jej poziomie zmaga się choćby elektrownia Siekierki, zasilająca dużą część miasta. No ale też mamy zagadnienia takie jak wybór lub drugiej lokalizacji elektrowni jądrowej albo tworzenie nowych centrów danych i szerzej rozumiane infrastruktury AI. No a są to przedsięwzięcia, które konsumować będą ogromne ilości wody, które dzisiaj po prostu nie mamy. I ze świecą szukać w deklaracjach polityków, którzy w świetle reflektorów te wielkie projekty anonsują i koncepcji co do tego, skąd tę wodę wziąć, jak ją zbalansować względem innych potrzeb w gospodarce. Tak więc zachęcamy do lektury.
3: Karolina Pawlik, starsza analityczka w programie Energetyka i Odporność, Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego. W dobie kryzysu klimatycznego i nawracających zjawisk ekstremalnych woda nie może być traktowana jako element środowiska, ale jako zasób strategiczny bezpieczeństwa państwa. O tym traktuje najnowszy raport Fundacji Pułaskiego. W dokumencie poruszamy kwestie związane z bezpieczeństwem oraz odpornością różnych gałęzi gospodarki na niedobór wody. I tutaj pierwsze skrzypce gra z jednej strony rolnictwo, od którego zależy nasze bezpieczeństwo żywnościowe, ale również takie sektory gospodarki jak energetyka czy inne zasobochłonne gałęzie, gdzie następuje dynamiczny rozwój, jak centra danych. Ostatnim elementem są kwestie związane z ekosystemami jako elementem bezpieczeństwa państwa, zwiększającym naszą obronność, czyli Zielona Tarcza Wschód. Podsumowaniem raportu jest szereg rekomendacji, jednak najważniejszą naszą rekomendacją jest to, aby politycy i decydenci traktowali wodę oraz zasoby wodne w sposób kompleksowy i holistyczny, a nie reaktywnie. To musi znaleźć odzwierciedlenie w naszych dokumentach strategicznych i planistycznych, które bardzo często są tworzone w oderwaniu od rzeczywistości, jaka nas otacza, jeśli chodzi o zasoby wodne. Tutaj postulujemy po prostu lepsze powiązanie między istniejącymi dokumentami strategicznymi, a stworzeniem zupełnie nowej strategii odporności wodnej na wzór europejskiej strategii odporności wodnej.
0: W tym kwadransie chciałabym Was jeszcze zaprosić na spotkanie z dr Edytą Ekwińską, która będzie nam opowiadała o Alzheimerze i o tym, jakie są możliwości walki i wsparcia z tą chorobą dla samych chorych, ale także dla ich najbliższej rodziny.
4: W Polsce na chorobę Alzheimera i inne zaburzenia otępienne choruje ponad 600 tysięcy osób. Choroby otępienne dotyczą nie tylko chorych, ale także opiekunów osób żyjących z chorobami otępiennymi. Helpline to bezpłatna infolinia dla osób chorych na chorobę Alzheimera lub inne zaburzenia otępienne oraz ich rodzin i opiekunów. Projekt jest realizowany przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w partnerstwie z Alzheimer Polska. Najczęściej zgłaszają się bliscy, około 85% wszystkich telefonów to osoby z najbliższego otoczenia, czyli rodzina i opiekunowie nieformalni naszych chorych. O co pytają? Przede wszystkim, gdzie udać się, jeżeli zauważa u siebie objawy zaburzeń pamięci czy innych funkcji poznawczych. Pytają o informacje o dostępnych formach i miejscach wsparcia dla osób chorych, ponieważ infolinia Helpline dysponuje bazą danych o miejscach wsparcia w tych domach dziennego pobytu, grupach wsparcia czy innych miejscach, które mogą pomóc w opiece nad chorym. Helpline to także wsparcie psychologiczne. Nasi psychologowie codziennie dyżurują do 21:00, mogą wysłuchać i doradzić, jak lepiej opiekować się chorym. Helpline to także porady prawne i terapia zajęciowa. Pamiętajmy, nie trzeba czekać, aż diagnoza jest oczywista. Czy sytuacja kryzysowa zmusza nas do pójścia do lekarza? Już po pierwszych niepokojących objawach należy zgłosić się do lekarza. Od 2025 roku funkcjonuje program Moje Zdrowie, które u osób po 60 roku życia pozwala postawić wstępną diagnozę na podstawie testów przesiewowych.
0: Kończymy ten odcinek magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, a o tym właśnie, co jest związane z nową siedzibą Olsztyńskiego Teatru Lalek, skąd na to będą pieniądze, jaki jest pomysł na ten budynek, o tym będziecie mogli posłuchać jeszcze na naszej antenie i to już niebawem. Więc zachęcam Was do tego, żebyście zostali z 95. Do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
0: Słuchacie magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Ja jestem Aga Wiśniewska i bardzo serdecznie zapraszam Was teraz na spotkania różnego rodzaju z urzędnikami i architektką, która jest reprezentantką firmy, a właściwie pracowni, która przygotowała projekt właśnie nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek. Już za chwilę Katarzyna Głażewska pojawi się na naszej antenie, ale najpierw jeszcze oddajmy głos prezydentowi Olsztyna, Robertowi Szewczykowi, który w ogóle opowie trochę o idei tego, żeby właśnie taka nowa siedziba Teatru Lalek w Olsztynie w ogóle powstała.
6: Ja tylko opowiem wstępnie i bardzo krótko. Olsztyn ma jedno, jako miasto, mamy jedną profesjonalną scenę teatralną. Jest to Olsztyński Teatr Lalek. Teatr, który w ostatnim czasie święci naprawdę znaczne triumfy. Ma wierną publiczność, nie tylko tą dziecięcą, ale też i dorosłych. Nasza instytucja kultury, z której możemy być naprawdę bardzo dumni. I brakuje nam jednej rzeczy. Tak samo profesjonalnej siedziby dla naszego teatru, dla naszych artystów. Takiej, z której będziemy dumni, która będzie mogła być też taką architektoniczną perełką i wizytówką naszego miasta. I w związku z tym przystąpiliśmy do tego niemałego wysiłku, żeby taka siedziba Olsztyńskiego Teatru Lalek w Olsztynie powstała. Rozpoczęliśmy działania. I chcemy, żeby to była architektura najwyższej próby. Najlepsza, ale równocześnie bardzo funkcjonalna. Stworzona z myślą o artystach i z myślą o tych najmłodszych odbiorcach, ale też i tych starszych. W centrum miasta dobrze ulokowana i funkcjonalna. I w związku z tym ogłosiliśmy konkurs architektoniczny. Coś, co nie zawsze jest regułą przy tak dużych inwestycjach, ale uznaliśmy, że Teatr Lalek, siedziba Olsztyńskiego Teatru Lalek, to coś, co zostanie z nami na naprawdę długie lata. I chcemy być z tego bardzo dumni. Konkurs, jak Państwo wiecie, został rozstrzygnięty i w związku z tym jesteśmy po tym pierwszym etapie. Z nami są laureaci tego konkursu, którzy za chwilę o nim opowiedzą. Opowiemy też, jakie chcemy następne kroki, żeby były i co będzie się działo krok po kroku, a także w jaki sposób planujemy finansować tą inwestycję. Drodzy Państwo, to początek, ale miejmy nadzieję, że niedługo będziemy mogli informować o kolejnych wydarzeniach i o tym, że niedługo sfinalizujemy ten etap przygotowawczy, że pozyskujemy środki na budowę Teatru Lalek i w Olsztynie powstanie nowe, wyjątkowe miejsce.
0: Mówił Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna, a teraz, tak jak obiecałam, oddam głos między innymi architektce reprezentującej pracownię, która jest zwycięzcą konkursu na właśnie projekt nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek. Już teraz na naszej antenie pojawi się Katarzyna Głażewska, a jej towarzyszyć będzie zastępca prezydenta Olsztyna Justyna Sarna-Pezowicz.
7: Przede wszystkim jestem architektem, tak? Poza tym występuję zawsze, nie chcę powiedzieć w parze, bo to nieprawda, jest plus trzy architekci, jest jeszcze trzeci kolega, który stanowi trzon. No cóż, spełniają się nasze marzenia, tak? Jakby takie projekty mogą się nigdy w życiu nie trafić. Więc jakby ten sukces w konkursie napawa nas i dumą, i wielką radością, i dużym optymizmem, żeby działać, tak? I mamy już za sobą jeden projekt teatru w Rzeszowie, nowej sceny, która właśnie będzie się zaczynała budować, ale ten będzie zupełnie inny. Ten teatr będzie teatrem dla dzieci, ale również dla młodzieży, dla dorosłych. Będzie teatrem, tak jak my to widzimy, uniwersalnym, tak bym powiedziała. Miejscem, przestrzenią, która będzie kształtowała zmysł estetyczny, zmysł artystyczny osób odwiedzających to miejsce. Natomiast my tych inspiracji szukamy wszędzie. To jest bardzo trudne, bo czasami one się pojawiają zupełnie niespodziewanie i właściwie nie wiemy do końca, skąd się biorą, tak? Na pewno tutaj mieliśmy takie poczucie, patrząc na ten teren, że to musi być obiekt, który się w niego wpisze. Absolutnie chcieliśmy uniknąć efektu jakiejś monumentalnej bryły, jednej zwartej bryły. Szukaliśmy takiego, może to nie jest najpiękniejsze słowo, takie rodem jakąś makabrą, rozczłonkowania, ale w architekturze często się używa takich słów po to, żeby powiedzieć, że to jest coś, co się składa z pomniejszych elementów, tak? Czyli rodzaj klocków, które my składamy jak puzzle, składamy taką budowlę przestrzenną, która powinna dzięki temu rozdrobnieniu bardziej wpisać się w teren. Czyli osiąść na tym terenie, który ma spadek, który ma różne ukształtowanie, on nie jest płaski, a także wydawać się jakby trochę mniejszym, trochę niższym, trochę mniej onieśmielającym, tak? Ten budynek jest usytuowany w ten sposób, że właściwie z każdej perspektywy wygląda trochę inaczej. Nie jest równoległy do żadnej z ulic, czy do ulicy Tadeusza Mazowieckiego, czy do Piłsudskiego. On ustawia się tak względem zieleni, względem tych pasów. I to był nasz główny pomysł. My zrobiliśmy kilka wariantów tego projektu, zanim on wykluł się w ten sposób i wszystkie wyrzuciliśmy do kosza, już myśleliśmy, że nam się nie uda. Ale jak sobie powiedzieliśmy, że jest jedna, jedyna rzecz, którą wiemy na pewno o tym terenie, to jest ta zieleń, ten połączenie się różnych parków, to wtedy on nam jakby wskoczył w to miejsce. Usiadł i tak się rozgościł. I oto jest, prawda? Także zależało nam na tym, żeby ta zieleń, ta kontynuacja zieleni tej ścieżki weszła do foyer. I właściwie o tym jest ten projekt. My jesteśmy wpisani w ścieżkę spacerową. Stąd zakładamy, że tam będą różne inne wydarzenia, nie tylko teatralne. Że to będzie budynek otwarty dla wszystkich i nie będzie otwarty tylko w czas spektaklu. Takie jest nasze założenie i myślę, że prawdopodobnie tutaj władz miasta jest podobne.
8: Zanim o pieniądzach ja nie mogę się oprzeć i muszę powiedzieć, że ta historia, którą pani architekt przed chwilą przedstawiła, to jest coś, co między innymi przeważyło, że akurat ten projekt został wybrany przez sąd konkursowy. Ta cała opowieść, o której pani architekt tutaj powiedziała, to jest właśnie to, czego oczekiwaliśmy. Także cieszę się, że ten kolejny projekt nie poszedł do kosza i że został przedstawiony w ramach odpowiedzi na nasz konkurs. Konkurs, który jest finansowany z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymaliśmy środki na właśnie projekt architektoniczno-budowlany, które musimy wydatkować do końca tego roku. Natomiast kolejnym krokiem, który jest przed nami, to jest oczywiście pozyskiwanie środków na kolejne etapy realizacji tego przedsięwzięcia. Między innymi również poza projektami technicznymi, to również sama już realizacja, którą chcemy też sfinansować ze środków albo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co oczywiście byłoby jako taka kontynuacja tego pierwszego kroku, który już jest za nami albo jest w trakcie. No ale również za chwilę nowa perspektywa finansowa, środków unijnych, także liczymy również, że i tam ewentualnie jakieś środki mogłyby się znaleźć, które by mogły wesprzeć ten projekt i tę inicjatywę, żeby zrealizować to przedsięwzięcie i żeby cieszyć się nowym obiektem, obiektem wybranym z konkursu architektonicznego, obiektem, który nawiązuje dialog z obiektem, który jest obok, mam na myśli Uranie, w żaden sposób nie próbował konkurować, tylko właśnie nawiązywać ten dialog. I to też jest coś, co myślę warte jest podkreślenia. Zaproszenie do konkursu otrzymało 14 pracowni, natomiast na sam konkurs wpłynęło 6 prac i z tych 6 sąd konkursowy wybierał tę jedną, jedyną. Ta praca, która została nagrodzona i dzisiaj z Państwem podpisujemy umowę na projektowanie. To jest między innymi ta historia, o której pani architekt opowiedziała. To jest właśnie to, co zdecydowało, że ta praca została wybrana, że w żaden sposób ten budynek nie próbuje konkurować z jakimkolwiek budynkiem, natomiast w ocenie sądu pięknie wpisywał się w ten taki zielony ciąg, który został też pokazany w pracy przejścia od, można powiedzieć, lasu miejskiego poprzez park Podzamcze, park centralny, ten taki teren zielony, który jeszcze może nie jest urządzonym parkiem, ale też zakładamy, że stanie się na końcu tego właśnie tej przestrzeni. Jest, można powiedzieć, taki pawilon ogrodowy, który właśnie jest jednocześnie teatrem lalek. i to, co zostało powiedziane, że ta ściana, która jest taka przeszklona, ona otwiera te foyer na tę zieloną przestrzeń miasta, zaprasza, w żaden sposób się nie separuje. Ona jest taką, ta praca, właśnie przestrzenią przyjazną. W żaden sposób też, i to należy podkreślić, nie infantylizuje architektury, bo nie o to nam chodziło. Mieliśmy też założenie, że teatr jest przeznaczony przede wszystkim dla małego widza, ale nie tylko, ponieważ Teatr Lalek nasz już od wielu sezonów rozwija również scenę dla dorosłych. I ten budynek ma służyć wszystkim. On musi być osadzony w mieście w sposób taki, że również ci, którzy nie korzystają może na co dzień z tej przestrzeni, ale będą go mijać, będą czuli się w obecności tej architektury dobrze. Bo architektura nie powinna nas w żaden sposób przytłaczać, tylko powinniśmy się czuć w jej obecności dobrze. I te właśnie cechy w naszej ocenie sądu konkursowego oczywiście, przeważyły, że ta praca została właśnie wybrana jako zwycięska praca. Pozostałe prace oczywiście też miały swoje walory, natomiast niewątpliwie można powiedzieć, że ta charakteryzowała się tym wszystkim i tu zgoda sądu konkursowego była pełna.
0: Dopowiadała zastępca prezydenta Olsztyna Justyna Sarna-Pezowicz, a przed nami w tym temacie jeszcze jedno spotkanie z kolejną zastępcą prezydenta Olsztyna, dokładnie z trzecim zastępcą, czyli Sylwią Rębiszewską-Piątek.
9: Bardzo żałuję, że dzisiaj nie ma tutaj najbardziej zainteresowanych tą całą sytuacją, a mianowicie dyrektorów Olsztyńskiego Teatru Lalek. Pozdrawiam serdecznie i w ich imieniu chciałabym powiedzieć, że rzeczywiście nasz teatr, Olsztyński Teatr Lalek, w dotychczasowej siedzibie, która tak naprawdę była siedzibą tymczasową, a funkcjonuje już ponad 70 lat, jest dalece niewystarczająca. Dlatego odkrywanie naszego teatru, jego zaznaczanie na teatralnej mapie Polski, obecności szczególnej, powinno nadążać również infrastrukturowo. I ta infrastruktura, którą zaproponowali Państwo z pracowni architektonicznej, to jest, myślę, ten krok w przyszłość i danie szansy tej instytucji, naszej olsztyńskiej instytucji kultury, ażeby ich rozwój, inwencje, pomysłowość i rozwój bardzo traktowany i z myślą o najmłodszych, bo jest to Teatr Lalek, gdzie myślę, że najbardziej wrażliwa publiczność zasiada na ławach widowni, ale też osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami. Młodzież to są odbiorcy, którzy dzisiaj potrzebują nowego otwarcia w nowym miejscu, ażeby kultura, którą edukacja i społeczna wrażliwość również w zakresie sztuki teatralnej zyskała odbiorców. Chciałam powiedzieć, że Olsztyński Teatr Lalek jest jedyną instytucją tego rodzaju w naszym województwie i tylko jednym z 8 teatrów lalkowych w północnej Polsce. Ponad 41 tysięcy widzów to jest wynik, który teatr osiągnął w zeszłym roku. Po ponad 10 latach powrócił z festiwalem Anima, gdzie do Olsztyna zjeżdżają teatry tak naprawdę z całego świata. I ta przestrzeń, ta nowa infrastruktura pozwoli na jeszcze bardziej umożliwienie teatrowi realizacji, no myślę, że bardzo ambitnych planów, jeżeli chodzi o spektakle. W zeszłym roku było ich ponad 440, więc jest potencjał. Możliwości sceny, możliwości dla aktorów odbywania prób czy prowadzenia warsztatów teatralnych, ale również magazyny na sprzęt, który w teatrze jest potrzebny do wystawiania przedstawień. No i przede wszystkim nowoczesna infrastruktura, również techniczna. To, co aktorom pomaga w realizacji tych wszystkich pomysłów.
0: Pozostaje nam czekać w takim razie tylko na zebranie pieniędzy i rozpoczęcie prac. Przypomnijmy, że nowa siedziba Olsztyńskiego Teatru Lalek będzie znajdowała się na działce między Olsztyńskim Planetarium a Halą urania i ma się ona wpisywać właśnie, tak jak mieliście okazję usłyszeć, w ten szlak spacerowy. A przy najbliższej okazji oczywiście porozmawiamy też z dyrekcją Olsztyńskiego Teatru Lalek, czy oni są zadowoleni z tego projektu, czy spełnia on także ich oczekiwania i czy też oni nie mogą się tej nowej siedziby doczekać, choć podejrzewam, że odpowiedź na to ostatnie pytanie brzmi: ależ oczywiście. Ależ oczywiście dobrnęliśmy także do końca kolejnego odcinka magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam, Aga Wiśniewska, i oczywiście z tego miejsca mówię Wam już do usłyszenia. Pa, pa.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Jest 10. Dziś imieniny u... Inni gadają, a my odpalamy najgłośniejszą imprezę w Polsce. After w Meloradio. Let's go!
1: Siemano, siemano, wjeżdżamy w niedzielę rozpędzeni dobrym melo. Zimno dzisiaj, ale nie tam, gdzie gramy. Odpalamy after, żeby niedzielny poranek pachniał jeszcze sobotnimi imprezami. Dobra, może lepiej, żeby niedzielny poranek brzmiał jak sobotnia impreza, bo zapachy na imprezach to bywają różne. Czekam na wasze głosówki, a w zamian oddaję jak co tydzień skiety z naszej limitowanej edycji. Dajcie znać, jak minęły wam sobotnie imprezy. Gdzie imprezowaliście? A może tak jak słuchacz przed tygodniem, po prostu byliście z nami z dobrym melo, bo rozorzyła was choroba. Czekam na waszą kreatywność i ją nagradzam. A teraz zaczynamy numerem od Eli Oaks, choć numer zremiksował pewien wyjątkowy jegomość z Wielkiej Brytanii, który specjalizuje się w muzyce drum and bass. Nialty dla was. After,
0: after, after. W Melo Radio. 3, 2, 1,
1: let's go! O, poka, siemano, no to zaczynamy.

0: All the time, John Summit w Melo w Afterze.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz. My gramy, my gramy.
0: No właśnie, bo After na tym polega, że to wy decydujecie, co pojawia się w programie, żebyście jeszcze bardziej mogli poczuć, że weekend nie kończy się wraz ze wschodem niedzielnego słońca. Dwie propozycje, na które głosujecie od wczoraj, walczą o to, by dzisiaj zamknąć program. Pierwsza z nich to Secrets, Tiesto i Kashmir. A druga to Fisher, Losing It. Głosujecie oczywiście w naszych storkach na Instagramie, wbijajcie. Na razie delikatnie na korzyść Tiesto, ale jak będzie w ciągu najbliższej godziny, kto to wie, wszystko zależy od waszych głosów, więc wbijajcie. A teraz Kizo i Bletka w takiej wersji, której mogliście jeszcze nie słyszeć.
1: Głosuj.
0: To BPM Rave, róbcie głośniej.

Z nimi czuć, że niedziela to też weekend. Z nimi czuć, że gra After w Melo Radio Two Colors i Prima Donna teraz. Prawdziwy rarytasek muzyczny. Posłuchajcie. Odpal się.

Sean Paul. Ten wokal pewnie rozpoznaliście. Get Busy nazywa się ten numer, ale najważniejsze jest to, kto tę wersję stworzył. Od Mob, australijski DJ producent. No jeśli wydaje się numer, który jest zatytułowany Is It A Banger, to trzeba być bardzo pewnym siebie i on pewnie wkroczył na tę światową scenę muzyczną. Supportował do tej pory Freda Gena, Skrillexa czy Doom Dole. No, dużo się dzieje wokół tego gościa. Pewnie będziemy słyszeć o nim więcej w najbliższych latach. O nich słyszymy od lat. Swedish House Mafia z przepięknym wokalem Lika Lee. Happiness is so sad to kolejny numer w dzisiejszym afterze. Czekam na wasze głosówki, dajcie znać, jak minęło wam dobre melo, jak minęła wam sobota. Yeah.

0: W afterze Meloradia Evalan for Nothing to dla tych bardziej zmęczonych po sobotnich imprezach. Głosujcie, głosujcie, bo to od was zależy, którym numerem skończymy dzisiejszy after. Głosowanie macie w naszych storkach na Instagramie. Dwa numery walczą o wasze głosy. Secret jest to Kashmir oraz Losing It od Fischera.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Days when we sat down smoking, wine and drinking haze on.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Panie Pascalu.
9: Tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
14: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart.

0: /loteria. Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Odpal się z rana. After w Meloradio.
1: Marta napisała: nie śpię od 24 godzin, w szpitalu jestem. No i się trochę wystraszyłem, że impreza wczorajsza potoczyła się trochę zbyt grubo. Ale dopisała, że pracuje w szpitalu. Pani pielęgniarka w takim razie, pozdro. Odpal Marta pacjentom after. To wszyscy do południa staną na nogi. Zapewniam. Dajcie znać, jaką imprezę pamiętacie tak mocno. No właśnie, że nigdy z głowy wam nie ucieknie, bo potoczyła się tak grubo, że po prostu nie się nie da zapomnieć. Czekam na wasze głosówki. Znajdziecie oczywiście komunikator na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach. A to już Titanium, David Guetta.

0: tym numerem David Guetta rozpoczął swojego pierwszego seta podczas pierwszego weekendu na Tomorrowland 2026. Titanium oczywiście, ale nie w remiksie Mortena, którego słuchacie teraz w afterze w Melo Radio. Wybrał sobie wersję, którą przygotował mu Alesso. Obie są genialne. Tak właśnie, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście.
1: After w Melo Radio. Przedłuż sobie sobotę.

W afterze w Meloradiu Scooter The Logical Song. Byliśmy z wami na Sunrise Festival w tym roku. Właśnie tam był jedną z gwiazd, był jednym z headlinerów, który rozgrzał publiczność do czerwoności w różnym wieku, bo jego muzyką jarają się i ci młodsi, ci, którzy pamiętają stare, dobre czasy, kiedy dopiero co raczkowali. A teraz zabieramy was do Kalifornii, bardzo gorącej, słonecznej i pięknej, dokładnie do samego Los Angeles, bo właśnie stamtąd pochodzą oni. Arm and Hammer. To jest duet DJsko-producencki, który przygotował numer Falling i teraz właśnie go posłuchacie w Meloradiu. Koncertują w październiku w Kalifornii, w Santa Ana czy w San Francisco, ale wcale nie trzeba tam lecieć, żeby mieć ich na wyciągnięcie ręki. Zróbcie głośniej.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate. To jest przedostatni drop, jaki dzisiaj słyszycie w afterze w Melo Radio, bo został nam jeszcze jeden do zagrania.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz. My gramy, gramy, gramy.
0: No słuchajcie, w zasadzie nie ma wątpliwości, kto wygrał, ja już wiem, ale jeszcze przypomnę, jakie utwory walczyły dzisiaj o wasze głosy. Pierwszy to Secrets, Tiesto, Kashmir. Walczył też Fisher, Losing It.

0: ale jak to mówią, król może być tylko jeden.
1: Głosuj, głosuj.
0: Secrets. Tiesto Kaszmir, to jest numer, który dzisiaj wybraliście jako mocny finał Afteru Melo Radia. Dzięki za dzisiaj, za chwilę lecimy dalej, więc nie uciekajcie daleko. A z Afterem wracamy w następną niedzielę.

0: Tiesto, Kashmir Secrets to jest numer, który wybraliście dzisiaj, którym kończymy After Melo Radio. To jest dzisiejszy mocny finał. To ja jeszcze zerkam szybko do waszych wiadomości. Nieśmiało z tymi głosówkami dzisiaj, ale wiadomości trochę przyszło. Maciek na przykład napisał, no i teraz mogę lecieć do roboty, tylko żeby mnie za bardzo nie roznosiło po afterze na tej stacji. Żebyś tam te grosiki ludziom wydawał. O tym pamiętaj, chłopie, a nie, bo to ludzi zaczyna denerwować troszkę. Mam nadzieję, że u was dzisiaj bez żadnych nerwów. Za chwilkę lecimy dalej. Już teraz zapraszam na weekendowe Melo. Jesteśmy gotowi z kolejną porcją muzyki, z którą startujemy punktualnie o 11:00.
1: A już o 11:00 zagramy
0: I Like.

0: A cappuccino też za piątkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 5 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: O reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Dzień dobry, cześć. Jak ktoś dopiero do nas dołączył, to informuję, że przegapiliście After w Meloradiu. Ha, żałujcie, żałujcie, bo tam takie muzyczne rarytaski graliśmy. Ale spokojnie, z Afterem wrócimy za tydzień, a teraz weekendowe Melo. Na początek I Like, Marlon Hofstadt, opoka się ma.

0: se salawi, baby.
1: Chris Cross, Amsterdam, my oh my. Ten dom miał być jego na całe życie, ale jednak się rozmyślili. Jeśli są tu fani Dawida Fazowskiego, to informujemy, że wystawił swoją haciendę na sprzedaż. A jeszcze 2 tygodnie temu wrzucał filmy z tego, jak remont dobiega końca. No, kto by pomyślał? Ale jak sam napisał, życie jest nieprzewidywalne i taką decyzję podjęli razem z żoną. Nie wiem, jak macie bańkę 300 wolną, to proszę bardzo. Można zamieszkać w domu. Po fazie. Duże oczy, Smolasty Trips teraz, a potem Lumix, Self-Aware.

0: To jest niesamowite. Tylko w Melo pojawił się numer Heaven Tomasa Greya i uwaga, za oknami naprawdę pojawiło się słonko i zaświeciło do studia. Mamy piękne okno w studiu. Pokażcie, co u was za oknami dzisiaj widać, jaka pogoda. Wysyłajcie wasze foty na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go jak w meloradio.pl. Wbijecie sobie na smartfonach. King of My Castle za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: piątek. Nie zwlekaj, włącz weekendowe Melo i poczuj, co znaczy prawdziwy weekend.
1: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn.

A gdyby tak na języku polskim, zamiast interpretować dzieła Mickiewicza, zinterpretować na przykład piosenkę On and On, Sub Focus, to by było wyzwanie dla polonistów. No, trzeba przyznać, że w tekście dużo emocji, tak, dużo emocji, ale czasami tak w życiu jest, że coś robimy w kółko i w kółko i w kółko i wyrwać się z tego nie możemy. Chociaż jeśli w niedzielę w kółko i w kółko i w kółko chcecie się relaksować, odpoczywać i łapać energię na nowy tydzień, to chyba nic w tym złego. Chętnie wam potowarzyszymy w tym błogim lenistwie. Axwell Bone, Water Turns You On, to kolejny numer od nas w weekendowym Melo.

0: ściągnąć ją do swojego utworu, to uważam spory sukces. A-Lock ściągnął to w Low, Don't Say Goodbye w Melo Radio. Prawie południe, a w samo południe zagramy wam kolejny z gorących numerów, który jakiś czas temu stał się wiralem, a my go mamy.
1: A już o 12 zagramy.
0: I zagramy Magnetic de Bausa. Gdyby w miastach puszczali to z głośników na ulicach, to wszyscy by szli tanecznym krokiem przez życie. Może to jest pomysł jakiś, co?

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: O reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Samo południe, mówimy wam siemanko, tu weekendowe Melo Opoka, kłaniam się nisko, no i zapraszam. The Bausa Magnetic to jest pierwszy numer ode mnie dla was. Inni gadają, a my gramy.

W weekendowym Melo Kaigo, gość, o którym zapomnieli w rankingu Top 100 DJs, DJ Mag. No właśnie w nim nie znalazł w tym roku i w zeszłym roku też nie. A my pamiętamy, a u nas, proszę bardzo, Kaigo w 30 Meloradia na miejscu drugim w piątkowym notowaniu, właśnie z numerem Take Me Back. Głosujcie, głosujcie na swoich ulubieńców, na numery, które nakręcają was najbardziej. 30 plus propozycje głosujemy, a w piątek prezentujemy wszystko po 18 w Meloradiu. No to teraz Robin Schulz, który prezentował się wczoraj w ramach dobrego Melo. Dajcie znać, czy jego set wpadł wam w ucho. One more time.

0: Let me forget you, Warinery Lorin w Melo Radio. Tak gramy wam po godzinie 12:00, wszędzie tam, gdzie jesteście. No właśnie, pytanie, gdzie jesteście? Pozdrowienia od Ewy i Maćka dla was wszystkich, którzy są w trasie. Ładnie tam u was. U Marka z kolei zdjęcie jak z widokówki. Tylko gdzie to, Marek? Napisz.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

emocja. Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy weekendowe Melo. Podkręcone tempo i

0: Nie zwlekaj, włącz weekendowe Melo i poczuj, co znaczy prawdziwy weekend.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.

Roxana Węgiel, miasto. Miasto bez internetu byłoby piękne czy przerażające? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Kiedyś ludzie mówili, że internet to kosmos, bo go nie rozumieli. Dzisiaj mówimy, że internet to kosmos, bo są tam satelity Maska i będzie ich jeszcze więcej, bo dostał pozwolenie na wypuszczenie kolejnych 15 tysięcy sztuk. Dodatkowo chce przejąć również sieć telefonii komórkowej w Stanach Zjednoczonych, a jak tam się uda, to wiadomo, że później pewnie będzie próbował też dalej. Takie ma niecne plany. No, kto bogatemu zabroni? Catch up. Marlon Hofstadt i David Guetta. Oni dostarczają wam teraz muzykę wszędzie tam, gdzie jesteście, razem z Melo.

0: Cały czas na topie, cały czas w najwyższych numerkach, we wszystkich notowaniach z numerem Everlasting. No i cały czas zaskakuje choćby tym, jak wspaniale gra na fortepianie. Armin van Buuren i Sasza razem z nim w numerze Everlasting w Meloradiu. Za chwilę gramy dalej.
1: A już od 13 zagramy
0: Music Sounds, Fast Boy.

0: Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
7: Bo nie mam żadnych objawów.
8: Bo nie mam czasu.
9: Bo boję się diagnozy.
10: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
11: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
6: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
16: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
8: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Dzień dobry, cześć, siemanko, 13, u nas Music Sounds, Fast Boy, inni gadają, my gramy, bo tak lubimy najbardziej i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, nawet jak w robocie. Pozdro.

World Away, Griffin i Bond w Melu Radio. Gdybyście mieli wybrać sobie teraz jedno miejsce, do którego chcielibyście pojechać, popłynąć, polecieć, tak teraz, pakujecie się i fruniecie, to co by to było? Dajcie znać na WhatsAppa, o którym miejscu marzycie teraz, gdy robi się tak jesiennie chłodno i mokro w Polsce. A ja mam dla was dużo gorących numerów, które może zainspirują was. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls za kilka chwil, a wcześniej Young Leosia, Jonathan z numerem Noc Aniołów. Przypomnę tylko, że cały czas wspieramy was w dążeniu do waszych celów i realizacji marzeń. Szybką kasą od Melo Radia, parę stówek może być twoja, o szczegółach wkrótce, a niecierpliwych już teraz odsyłam na meloradio.pl.

0: Offenbachster Sailor z numerem Four to the Floor. Taki gorący hit u nas po 13. Ale mamy więcej numerów, które mam nadzieję dzisiaj wpasują się i do spacerku popołudniowego, może do biegania, może do kotlecika, albo do pracy, jak ktoś dzisiaj musiał wstać i pójść.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Grę piłkarską.
2: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1000.

0: ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj la bella vita.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Wybija

Filip Egnel będzie jaśnik, kto czeka na długi weekend. No, w listopadzie pierwszy taki dłuższy, a do świąt, tak, 2 miesiące z niewielkim hakiem, pewnie grzyby, które zbieracie, to tu, to tam, już mrożone pod kątem świątecznych pierogów. Wiem, że to jeszcze daleko, ale co sądzicie o tej świątecznej gorączce, która już się powoli zaczyna w sklepach? Czasami można zwariować, nie? Bo z jednej strony jeszcze Halloween, pod spodem już choinki świecące. No, jak macie ochotę skomentować rzeczywistość, to oczywiście nasz WhatsApp poleca się waszej uwadze. Znajdziecie go na meloradio.pl. Hard to be around, Tiesto, już teraz dla was. Jak macie ochotę się raczej odkleić od tego wszystkiego, proszę.

0: cała Polska śpiewa solo razem z Blanką i Meloradiem. Tak kończymy 13. To cały czas weekendowe Melo. Spoglądam sobie do WhatsAppa i widzę tam piękne zdjęcia z waszych miejscowości. Szczerze powiedziawszy, w centrum już słonko zniknęło, przynajmniej na chwilę, ale u was bardzo piękny błękit. Karolina, pozdrawiamy serdecznie.
1: A już o 14 zagramy.
0: Rozchmurzamy wszystkie miasta w Polsce. Dracula, Tame Impala.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: O reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Siemanko, Dracula, Tame Impala to pierwszy numer o godzinie 14 w Melo Radiu. W weekendowym Melo. Mało gadamy, dużo gramy, bo tak lubimy najbardziej. Niech sobie inni gadają. O, poka się ma.

Two Colors Prima Donna. Nie wiem, czy lubicie jazdę ekstremalną na rowerze, taką jaką na przykład uprawia Szymon Godziek, ale pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy w takie sporty się pakują. Naprawdę macie dużą odwagę, o tak chciałem powiedzieć. No cóż, każdy powinien mieć jakąś pasję, jeśli możemy pomóc, żeby dołożyć co nieco do tego, byście mogli tę pasję rozwijać, to polecamy szybką kasę od Meloradia, kto wie, a może jakaś nowa się pojawi dzięki tym paru stówkom, które mogą być twoje. Wbij na meloradio.pl, tam czekamy na zgłoszenia, pytamy o to, na co kasy potrzebujecie. Meloradio.pl, czekamy, wysyłajcie zgłoszenia, to już Tears on the Dance Floor, Kashmir i Hannah Bolein.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: kto nie skakał przy tym w Melobusie, ten nie wie, jaką moc ma ten kawałek Wasted, Gnarly Major League DJs w Melo Radio w weekendowym Melo. Jak gdzieś pojawi się, może w twoim mieście, to warto byłoby tam zajrzeć i pobawić się razem z nami. Za chwilę bawić będziemy się razem z Cyrilem, Stumbling In. Pamiętacie to jeszcze?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i

0: albo nic.
1: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
2: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

No i czytam sobie, że w Stuttgarcie w Niemczech właśnie badacze dostali potężne pieniądze na to, by opracować dwa nowe projekty, które mają odpowiadać za stworzenie robotów, rojów robotów, które, uwaga, uwaga, będą w stanie zastąpić wielkie ekipy budowlane i budować całe osiedla. I tak sobie myślę, jeszcze czas temu jakiś mówiono, że co jak co, ale budowlańcy są niezastąpieni, a tu proszę, trzeba się bać. No właśnie, jak myślicie, czy taki postęp jest w ogóle możliwy? Czy AI, czy sztuczna inteligencja, czy roboty są w stanie kiedyś nas zastąpić w takich właśnie pracach? Czekam na wasze komentarze na naszym WhatsAppie. Marlon Hofstadt i South Star z numerem I Like. Teraz Melo.

0: Andziu, do tego można tak dookoła stołu tutaj, co?
1: No, chciałem to zobaczyć. Ale ja czy ty?
0: Manchester Boniem, za ręce, rozumiesz, za ręce.
1: A, jak na weselu.
0: Rasputin, gdziekolwiek jesteście, mamy nadzieję, że humory wam dopisują. Za chwilę zmiana za sterami i dalej gramy tak, żeby było gorąco, przyjemnie wszędzie tam, gdzie jesteście. Konrad Traczyk, po 15.
2: A już o 15 zagramy
3: Whatever Turns You On.
0: Bawcie się dobrze, super tygodnia, życzę, pokaz strzała.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Ale przyjemnie wejdziemy w 15. Whatever turns you on. Ten numer otwiera tę godzinę. Za chwilę też Rihanna S&M, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Ale się będzie działo w tej godzinie. Zapinamy pasy i ruszamy.

To już kwadrans po 15, tak podkręcamy tempo. To On Tonight w Meloradiu. Co byście powiedzieli, gdybyście jutro zaczęli poniedziałek od dodatkowych 200 do wydania i to całkowicie za darmo? Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. No myślę, że całkiem niezła opcja do wydania hajs na jakąś fajną randkę, może na spotkanie z znajomymi, na co tylko potrzebujecie się napiszcie już teraz na meloradio.pl, a już jutro szansa na 200 do zgarnięcia. Miejcie telefony pod ręką.

0: Back to Yours w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo 27 minut po 15, a jako Polacy mamy powody do radości w związku z sukcesem jednego z naszych rodaków. Za chwilę wam o tym opowiem, zagra nam też Dodaj Melodia ta. Warto zostać z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Poprawiamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kiciu,
8: a?
9: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaśce.

0: albo nic.
1: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
2: Po reklamie.

Alan Walker i Dark Side w Melo. Tak podkręcamy tempo na 18 minut do 16, a Polacy okazuje się, że robią najlepszą włoską pizzę na świecie. Na przynajmniej tak wynika z ostatniego konkursu Pizza World Cup 2026, w którym zwyciężył Wojciech Madyś z jednej z częstochowskich pizzerii, który zrobił najlepszą margaritę. Co to by było, gdyby on jeszcze do niej dał sos czosnkowy i ananasa? Wtedy to byśmy pewnie byli najlepsi w kosmosie.

0: to Melo Radio, to Alohi, John Martin u nas jeszcze przed 16. Jak tam rosoły już zjedzone, czy wy jeszcze przed obiadem, a może ktoś na przykład kepsika sobie dzisiaj je jeszcze tak po wczorajszym dobrym melo, no to też dobry wybór na niedzielę.
1: A już o 16 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki, Becky G punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV EURAGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
8: Bo nie mam żadnych objawów.
9: Bo nie mam czasu.
10: Bo boję się diagnozy.
11: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
12: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
7: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530-001-130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej masz.
6: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Tak, podkręcamy tempo w Melo na początek 16. Sorry Papi, to Piki Becky G. Za chwilę Save My Love, to wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tobie Romeo na antenie Meloradia, to 15 minut po 16. Spanie z psem wcale nie musi oznaczać gorszej jakości snu. Do takich mądrych wniosków doszli ostatnio państwo z zagranicy. Posprawdzali, pobadali różne sytuacje, no i wyszło im, że nawet jeśli śpicie ze swoim Azorem, Simbą albo innym reksiem, no to wcale nie musicie gorzej się wysypiać. Zatem śpijcie śmiało. Myślę, że i tak od psiaka w łóżku i tak zawsze gorszy będzie chłop, który chrapie. Co nie, dziewczyny?

0: To niedziela, to Meloradio i to Neptunika. U nas tak podkręcamy tempo w Dzień Dziewczyny. Taki dzisiaj w kalendarzu mamy, a ja mam do was pytanie. Po czym taką typową dziewczynę można poznać? Nie wiem, po pełnej szafie, po tym, że zawsze wydaje mnóstwo kasy, albo po czymś zupełnie innym? Dajcie znać w głosówce albo w wiadomości na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze wiadomości. Po czym można poznać typową dziewczynę? Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl, a u nas za chwilę Sam Say.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
4: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
3: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Cześć, tu Baza!
12: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
13: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
14: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 000 zł.

0: w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
5: Zabrali nam lato, proszę pana.
4: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
3: Autopromocja. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: Ależ ten numer ma klimacik. Carla Fernandez i Co jeśli w Melo. A dzisiaj Dzień Dziewczyny. Pytałem was, po czym poznać taką prawdziwą dziewczynę. No i Edyta nagrała się na WhatsAppie Melo.
1: Prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że uwielbia różowy kolor. Pozdrawiam serdecznie, Edyta.
0: A, czyli takie klasyczne I'm a Barbie girl in a Barbie world. Okej, ale a propos to Kamil napisał, że jego zdaniem prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że wchodzi do sklepu, ogląda 20 sukienek, a potem i tak nie może się zdecydować, żeby jakąś kupić. Podpowiem, daj jej swoją kartę, problem zniknie.

0: No przy tym numerze to zdecydowanie można poruszać bioderkami Elan Dance w Melo jeszcze przed 17, a po 17 będzie można i poruszać bioderkami, i pochodzić, i pobiegać, albo po prostu sobie poleżeć.
1: A już o 17 zagramy
0: Happiness is so sad. No bo w niedzielę to wy możecie robić na co tylko macie ochotę, a my oczywiście zagramy jak zawsze punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my właśnie gramy.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
14: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie.

0: Del Radio Olsztyn. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Mam nadzieję, że jeżeli teraz jesteście w furce, to nie ma żadnych korków po drodze, a nawet gdyby się pojawiły, to zagram najlepiej na świecie. Swedish House Mafia, na początek Konrad Traczek, witajcie!

Armin van Buuren w Melo, a jesieniarstwo opanowało Polskę. W Klapkowicach, słuchajcie, wybrali najcięższą dynię w naszym kraju, która jednocześnie też rekord Polski pobiła. Nazwano ją Renia, no i Renia to jest kawał dyni, bo po zważeniu okazało się, że ma 918 kg. No, czyli Renia jest pewnie ciężka, tak jak wszystkie osoby, które w waszym aucie by się zmieściły, a nawet bardziej. No, w sumie dobra opcja, żeby przy takich zawodach też przy okazji robić pokazy strongmanów. Pudzian by się ucieszył.

0: Zmysłowo się zrobiło. Sexy Magic to Melo Radio. Tak podkręcamy tempo przy niedzieli. 26 minut już po 17, a ja za chwilę powiem wam, w którym mieście żyje się najtaniej w Polsce. No i tutaj możecie być trochę zaskoczeni. Zagra nam też Waiting All Night, to już za moment. Zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Panie Pascalu.
11: Tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
14: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
15: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
16: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
15: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
17: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
18: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
19: Po reklamie.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

ZTB, czyli z tobą Fausty Gibbs na antenie Meloradia, ale to jest dobry numer. A dobre, a nawet najlepsze ceny są, okazuje się, w Suwałkach. No tak przynajmniej wynika z danych GUS-u, że Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. Też w czołówce Grudziądz i Toruń. No ale wiecie, jak to jest. Statystyki swoje, życie swoje, no bo weź tu w Toruniu na przykład nie wydaj połowy wypłaty na piernik.

0: Jonathan Cicera i I Can't Be The Only One. To Melo Radio, to już prawie 18, a po 18 oczywiście zagram wam jak zwykle najlepszą muzę i po 18 też pobawimy się w Podejmij Wyzwanie.
1: A już o 18 zagramy
0: Chcę Więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecznie.
0: Także już teraz możecie przygotować sobie telefony, którymi wybierzecie numer 321-321-777, a zagramy o 18 punktualnie, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Koreczka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
4: Kasa leci już do ciebie.
3: Super, dzięki.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: tego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
9: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
8: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
0: Po reklamie.
19: Autopromocja.
20: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
21: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
20: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
21: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
20: Żebyś wiedział, że...
21: jesteś zwycięzcą.
20: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
21: Marcin Sikora.
20: Waldek Darłak.
0: Autopromocja.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: 321-321-777 to ten moment, by zadzwonić, by podjąć wyzwanie w Melo. 321-321-777, czekam na wasze telefony. Konrad Traczek, witajcie.
2: Melo Radio. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: wyzwanie. Marlon Hofstadt w Melo Radio i I Like. Tak podkręcamy tempo na kwadrans po 18. Teraz będziemy podejmowali wyzwanie. No, czyli ten jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Milan. Siemanko!
1: Tak jest, siemano. Witam na antenie Melo Radio. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Mamy kwadrans po 18, więc podejmujemy zgodnie z planem Konrada wyzwanie.
2: Dokładnie, no to co? Tak. I słuchaj, z tym. Ja widzę, że ty jesteś doskonale wprawiony, bo ja sobie pomyślałem dzisiaj, że będę miał dla ciebie zadanie, które będzie polegało na wcieleniu się w DJ-a radiowego, który ma 20 sekund na to, żeby przekonać, że jesień to najlepsza pora roku. Co ty na to?
1: No to lecimy z tematem.
2: No to proszę bardzo.
1: Dlaczego jesień jest najlepszą porą roku? A no może dlatego, że można siedzieć całe dnie w domu, całe dnie przed kompem, a kto to lubi? No my to lubimy. Ludzie, którzy po prostu kochają radiową robotę. Siedzicie sobie w studiu, w ciepłym studiu, no i sobie gracie. Ja wiem, bo sam tak robię. Jeśli wy też to robicie i to lubicie, dajcie nam znać na ustawie Meloradia, odnośnie do niego znajdziecie na meloradio.pl.
2: No i słuchaj, dlatego... zrobiłeś to wzorowo, 20 sekund minęło, skiety Melo są w takim razie oczywiście twoje. No...
1: I jeszcze... I za to następne zagramy? Jaki następny utwór? Mogę powiedzieć?
2: Years and Years będzie teraz.
1: A już teraz Years and Years na antenie Melo Radia. Ten numer gramy specjalnie dla was. Na 16 po 18. Tu Mila.
2: On kiedyś mi zabierze robotę.
0: Podejmij wyzwanie.

0: No, przy tym numerze to zdecydowanie można spalić te cynamonki, które pewnie dzisiaj u was wleciały przy niedzieli. Już ja was dobrze znam. Przy tym, co za chwilę, też będzie można to zrobić, bo przed nami Bulletproof. To już dosłownie za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: A ty wiesz, że taki zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer, moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz

Don't hurt me w Meloradiu, to 18 minut do 19. Była gra, która okazała się sukcesem, był serial anime, no a teraz będzie i film, a mowa o cyberpunku, który polską produkcją jest, no i osiągnął niesamowity sukces, no i wkrótce doczekamy się pełnometrażowego filmu. Kiedy, tego jeszcze nie wiadomo, no ale biorąc pod uwagę, że cyberpunk jest polski, no to mam nadzieję, że w tym filmie zagra Karolak.

0: przyjemny kawałek w niedzieli, prawda? Jeszcze przed 19 u nas location to Melo Radio, a tak właśnie podkręcamy tempo, no i staramy się nie myśleć o tym, że jutro... O nie, dobra, nie będę kończył, ale zagram po 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Reasons. Ilay Aux i Lavinia punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Melo.
1: Autopromocja.
2: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
3: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
2: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
3: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
2: Żebyś wiedział, że...
3: jesteś zwycięzcą.
2: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
3: Marcin Sikora.
2: Waldek Darłak.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
16: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
17: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
18: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
19: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
20: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
21: Dobrze.
20: 15 zł.
21: Lepiej.
20: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
20: Ciepło.
21: Z kuponami?
20: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
23: Świeży danio. Ty
0: tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
23: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
23: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
24: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
25: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1 000 złotych rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Dwie słowa już jutro mogą być wasze. Co zrobić, żeby je zgarnąć? O tym za chwilę. Za chwilę też Lumix i Morandi, ale najpierw Reasons i Eli Woods oraz Lawinia. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam po 19:00.

All of my love, tak teraz podkręcamy tempo w Melo na 14 minut po 19. Jesień się zaczęła, no to co? Oczywiście różne wydatki, a to parasolkę trzeba nową kupić, a to nowy płaszcz przeciwdeszczowy, a to jakieś buty, a to coś tam. No to od czego macie Melo Radio? Już jutro szansa na 200 do zgarnięcia w szybkiej kasie, nie musicie swojego siana wydawać w żadnym stopniu. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, na co kasę potrzebujecie całkowicie za darmo. Wbijajcie już teraz!

0: Joel Corey, Hannah Blaine, to Melo Radio, to 25 minut po 19, a my tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby wasz związek był jeszcze lepszy. Zagra nam też Calvin Harris i Dua Lipa, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Beautiful Now na Antenie Melo, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Zróbcie tę jedną rzecz w związku, a podobno będzie on lepszy, a mianowicie chodzi o aktywność fizyczną. Okazuje się, słuchajcie, według badań, że te pary, które razem uprawiają jakieś sporty, mają na przykład lepszą komunikację, łatwiej też rozwiązują konflikty i mają też mniejszy poziom stresu w związku. No, spróbujcie tylko w takim razie namówić swojego starego, żeby on wstał z kanapy i poszedł z wami poćwiczyć. Zobaczymy, czy tego stresu nie będzie więcej.

No, z nimi to można jechać w furce. Gibbs, Opał i Jonathan w Melo, jeszcze przed 20. Tak, podkręcamy tempo, co oczywiście zrobimy i po 20, więc koniecznie zostańcie z nami. A ja tymczasem życzę wam dobrego tygodnia, bądźcie niegrzeczni, bawcie się dobrze, a ja wracam jak zawsze w najlepszym dniu, czyli w sobotę po 15. Hej!

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Halo, halo, jak się miewacie, drodzy Melo słuchacze? Aga Wiśniewska z tej strony, zapraszam Was na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna. Już za chwilę na naszej antenie będzie kulturalnie, a to za sprawą spektaklu pod tytułem Krzyżacy, który ponownie można oglądać na scenie Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. To spektakl, który miał premierę na początku tego roku i teraz po dłuższej przerwie właśnie na deski dużej sceny powrócił. Dlaczego warto się na niego wybrać? O tym będą nam opowiadali artyści, którzy właśnie ten spektakl stworzyli. Na początek kilka słów od dramaturżki spektaklu Izabeli Szatrawskiej.
2: Myślę, że można powiedzieć, że Krzyżacy są utożsamieni z Niemcami, ale od tego nie da się uciec, tego się nie da uniknąć. Powieść Sienkiewicza powstawała w bardzo konkretnym momencie historycznym. No, pośrednio nawiązuje do Bismarka, do Kulturkampfu, oczywiście do tego jeszcze mamy kontekst filmu Aleksandra Forda, w związku z czym, który tu był ewidentnie wymierzony w historię II wojny i w niemiecki nazizm, w związku z czym my od tych kontekstów nie uciekamy, oczywiście, że do nich nawiązujemy, natomiast myślę, że też zbyt prostym byłoby chyba stwierdzenie, że to jest o stosunkach polsko-niemieckich. Nie, ja bym tak nie powiedziała. Powiedziałam, że to jest spektakl bardzo formalny, to jest spektakl rytmiczny, muzyczny, zresztą tak jak zawsze jest u Jana Klaty, w którym jest wyciągnięta sama esencja tekstu Sienkiewicza i duch tego tekstu. Natomiast przede wszystkim zachowane są te wątki, które są najważniejsze naszym zdaniem. Będą oczywiście te ikoniczne sceny, na które wszyscy czekają, czyli Muć jest, czyli Dwa nagie miecze, czy też Kto wam to uczynił i Juran ze Spychowa z wypalonym okiem i z wyrwanym językiem. Oczywiście, że tak, ale też podczas pracy nad tekstem, podczas adaptacji tekstu wspólnie z reżyserem zastanawialiśmy się i dyskutowaliśmy długo o tym, co ten tekst nam mówi dzisiaj. I na przykład rozmawialiśmy sporo o honorze rycerskim, jak dzisiaj postrzegamy, co jest honorowe, niehonorowe. Czy na przykład taki mój ulubiony wątek, to znaczy wątek taki ojcowsko-dziecięcy, tak bym to nazwała, stosunków między rodzicami a dziećmi, ile jesteśmy w stanie dla własnych dzieci poświęcić. No my tu mamy tak naprawdę de facto cztery pary ojcowsko-dziecięce, to znaczy Danusię i Juranda ze Spychowa, Jagienkę i Zycha ze Zgorzelic, Zygfryda i Rodgiera, to jest ta para krzyżacka, ojciec, syn, no i Maczko z Bogdańca i Zbyszko z Bogdańca, gdzie Maczko jest oczywiście stryjem Zbyszka, ale jest taką figurą ojcowską i to bardzo, bardzo wyraźnie się w tym tekście wybija. Myślę, że w spektaklu zostało znakomicie wykorzystane, bo u Sienkiewicza to jest jednak taki powtarzalny wątek w Krzyżakach, o którym my nie pamiętamy, bo pamiętamy o bitwie, pamiętamy o tych takich najsłynniejszych scenach, pamiętamy o intrygach krzyżackich, pamiętamy o tym kontekście polityczno-historycznym, a tutaj myślę, że w tym wątku właśnie rodziców i dzieci, czy właściwie ojców i dzieci, bo to są sami ojcowie, dużo jest właśnie takich tematów zupełnie współczesnych, znaczy nie wiem, zastanowienia się na tym, ile jesteśmy w stanie dla tych dzieci poświęcić, jaki świat im zostawimy po sobie, co zrobimy, żeby te przyszłe pokolenia miały lepiej niż my i tak dalej, i tak dalej. To, że to jest w tym kontekście powieści Sienkiewicza historycznej dotyczącej średniowiecza, my tego też nie uroniliśmy, dlatego, że jest bardzo dużo takich wątków, gdzie oczywiście my jesteśmy świadomi tego, co się wydarzyło w XX wieku. I świadomi jesteśmy tego, jakimi różnymi i jednocześnie mitami, ale też stereotypami, uprzedzeniami narosły stosunki polsko-niemieckie, obrosły, ale z drugiej strony no, nie uciekamy od tego, nie wykrzywiamy, myślę, tego, co Sienkiewicz chciał przekazać, ale zwracamy chyba też uwagę na to, jak uniwersalna jest ta powieść. My nie lubimy tak o niej myśleć, bo my cały czas mamy w głowie film i on jest taki no, mocno w tym średniowiecznym kontekście osadzony, ale to jest powieść, która może sprawiać pewną trudność młodemu pokoleniu ze względu na język, ale mimo wszystko te uniwersalność, te wartości w niej cały czas są.
1: Podobno się tego języka sienkiewiczowskiego jednak tutaj trzymacie.
2: Tak, trzymamy się. To znaczy ja powiem uczciwie, że ja nie przypominam sobie, to ja wprawdzie pierwszy raz pracuję w teatrze w takiej roli jako adaptatorka tekstu, współadaptatorka razem z Janem Klatą, ale ja nie przypominam sobie ani jednego spektaklu Jana Klaty momenty, w którym on by, nie wiem, coś dopisywał, coś, nie wiem, zupełnie, nie wiem, zlecił dramaturgowi, żeby napisał zupełnie nową scenę. Nie, on się trzyma, absolutnie trzyma się, nie może, powiedziałabym, litery, ducha tekstu, który bierze na tapet, który zamierza zrealizować. I w tym przypadku, no oczywiście było dużo cięć. Było dużo cięć, dlatego że powieść jest obszerna, jest bardzo dużo wątków, nie da się tego przenieść na scenę, tak żeby nie zgotować widzom 12 czy 14 godzinnego spektaklu. To jest jednak bardzo obszerna powieść, ale jednocześnie oczywiście no, ten tekst został zachowany. To znaczy Sienkiewicz stworzył niesamowity język, dlatego że no z braku, oczywiście, tak trochę z braku, ale trochę też z tego, że średniowieczna polszczyzna byłaby po prostu dla ówczesnego, a już tym bardziej dla dzisiejszego odbiorcy niezrozumiała byłaby ta polszczyzna. On stworzył taką mieszaninę troszkę archaizmów, troszkę swojego współczesnego języka i gwary góralskiej, którą fajnie wykorzystał. I my to zachowaliśmy, bo jest pewne piękno w tym języku. Jest w nim pewien taki, myślę, taki, on jest stylistycznie bardzo pociągający. On też pięknie brzmi, jak aktorzy go wypowiadają. Przy czym oczywiście zaznaczę, że no, tak jak to zwykle bywa w spektaklach Jana Klaty, one są jednak bardzo zrytmizowane i myślę, że piękno do języka da się docenić, jak się ten spektakl obejrzy, ale jednak w pierwszym odruchu, ja myślę, że to jest spektakl w ogóle do obejrzenia na wiele razy, bo po pierwszym obejrzeniu przede wszystkim zwróci się uwagę na te kwestie wizualno-muzyczne.

0: Zachwytu w spektaklowi pod tytułem Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty nie szczędził także zespół aktorski olsztyńskiego teatru, mówi Maciej Mydlak, aktor.
1: Myślę, że jeśli chodzi o tak zwanego widza, który chce teatru takiego, nie wiem, klasyczniejszego, że się tak wyrażę, to mogę jedynie powiedzieć, że parę osób było na próbie generalnej, które podejrzewałbym, że powiedzą, ojej, takie to nowoczesne, dlaczego i tak dalej, wyszły zachwycone po próbie generalnej. Myślę, że to dobrze, nie chwaląc dnia przed zachodem, dobrze wróży temu spektaklowi, a jest on rzeczywiście jakby konglomeratem stylów teatralnych. Od jakiejś komiksowości, od teatru, jak widzieli Państwo, tańczonego, skakanego, po naprawdę głęboko zagrane sceny, głęboko emocjonalne sceny. I to ten miks stylów, on funkcjonuje i to jest właśnie niesamowite, że to jakby trzyma się kupy, nie widać tutaj jakby zgrzytów pomiędzy scenami, które niejednokrotnie są w innej poetyce. Myślę, że to, co widzów bardzo może zaskoczyć, to rozmach, z jakim zostały zrealizowane wizualizacje w naszym spektaklu, bo czasami rzeczywiście pojawiają się u nas w spektaklach jakieś tam wyświetlanki na ekranach, ale to tutaj to jest naprawdę coś mega, bo obrazy są wyświetlane na wszystkich ścianach, białych ścianach sceny, na podłodze, na nas i są to naprawdę niesamowite wizualizacje, które w jakiś sposób chyba, myślę, dopowiadają pewien kontekst tego spektaklu. Dlatego, że jakby my zatrzymujemy się, powiedzmy, tutaj na tej relacji polsko-krzyżackiej z okresu bitwy pod Grunwaldem, prawda? A wizualizacje dają pewien nawias, który pokazuje szerszy kontekst tych relacji. Jest to pokazanie chyba naszych trudnych relacji, tych właśnie polsko-krzyżackich, aż po II wojnę światową, na przestrzeni wieków, tej naszej trudnej historii wzajemnej. Nie chcę spoilerować, ale w większości opierają się te wizualizacje na jakichś fragmentach filmów dokumentalnych, jak również bardzo fajnych projekcji plastycznych, które niesamowicie się wpisują tutaj w naszą akcję. Jak widzicie Państwo, nie ma tutaj scenografii. Cała scenografia, wszystko co mamy za plecami, jest tutaj wyświetlane.

0: mówi aktorka Agnieszka Giza-Gradowska.
1: Jeżeli ktoś zna wizję i spektakl Jana Klaty, to wydaje mi się, że jak przyjdzie na Krzyżaków w naszej realizacji olsztyńskiej, to nie zawiedzie się. Tutaj jest dużo faktycznie projekcji, wizualizacji, muzyki, dźwięku, formy, ruchu i to wspaniale wkomponowuje taką historię, relację polsko-niemiecką. Są wątki miłosne, które tutaj gdzieś staraliśmy się pokazać. Trzymaliśmy się takiej klasyki, że miłość potrafi również przezwyciężyć zło i to wszystko jest. Sienkiewicz jest w 100%. Trzymamy się go, pilnujemy słowa. Janek nawet, powiem szczerze, był bardzo surowy, jeżeli chodzi o takie dbanie o ten język. Więc język sienkiewiczowski. Także tutaj wszystko jest. I co mogę powiedzieć, to jedynie zachęcić i widzów, którzy kochają klasykę, i również tych, którzy uwielbiają formę i taki teatr bardziej współczesny, tutaj wszystko się znajduje i wydaje mi się, że można wyjść naprawdę usatysfakcjonowanym. Nie dało się go oszukać wszelkimi naszymi jakimiś sposobnikami, którymi czasami sobie radzimy, jak nie wiemy, jak zagrać. I tutaj nie było opcji. Po prostu łapał każde kłamstwo, słyszał, że coś nie gra, intencje, ruch, formę. Dla mnie jest to reżyser najwyższej klasy. I wydaje mi się, że każdy gdzieś tam może z tyłu głowy marzy o tym, ale też mogę się mylić.

0: mówi aktor Maciej Cymorek.
1: Zdecydowanie to spotkanie jest jakimś takim spełnieniem marzeń. Myślę, że parę lat temu, jakbym sobie pomyślał, że będzie mi dane pracować z Janem Platą, to bym pomyślał, no fajnie by było, no ale gdzie? I nagle się okazuje, że to się jakby zmaterializowało i rzeczywiście to spotkanie było bardzo inspirujące i jestem bardzo wdzięczny za tę pracę, która była super. No. Sam spektakl jest też bardzo fizyczny. Mamy bardzo ciepłe kostiumy i przyjemne, które jakby jeszcze potęgują nam temperaturę wewnątrz nich, więc wszystkie te działania fizyczne, bitwy, walki, to naprawdę mamy co robić, że tak powiem. Na scenie. Myślę, że ta linia fabularna zawarta w książce jest tutaj przeprowadzona, tak bym powiedział, niezupełnie jeden do jeden, ale ona jest i jakby ta baza tego spektaklu to jest Sienkiewicz i jego Krzyżacy i to, że to ma jakiś może trochę inny anturaż, czy jakby estetycznie nie robimy tutaj średniowiecza jeden do jeden, to jakby ta historia są ci bohaterowie, są te spotkania, są te miłości, potyczki i jest Grunwald.

0: bez bicia. Muszę przyznać, że po raz pierwszy przebrnęłam przez Krzyżaków bez znudzenia, bo miałam pewne problemy zarówno z przeczytaniem książki, jak i z przebrnięciem przez ekranizacje filmowe. A tu proszę bardzo, fantastyczny spektakl, choć w bardzo ciekawej też i nieco innej niż tradycyjna konwencji. A zatem zapraszam Was i polecam odwiedzanie Teatru imienia Stefana Jaracza i wybieranie się na spektakl pod tytułem Krzyżacy. W tej części magazynu reporterów Meloradia to wszystko, ale my oczywiście ponownie słyszymy się już za chwilę.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
0: Halo, halo, jak się miewacie, drodzy Melo słuchacze? Aga Wiśniewska z tej strony, zapraszam Was na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna. Już za chwilę na naszej antenie będzie kulturalnie, a to za sprawą spektaklu pod tytułem Krzyżacy, który ponownie można oglądać na scenie Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. To spektakl, który miał premierę na początku tego roku i teraz po dłuższej przerwie właśnie na deski dużej sceny powrócił. Dlaczego warto się na niego wybrać? O tym będą nam opowiadali artyści, którzy właśnie ten spektakl stworzyli. Na początek kilka słów od dramaturżki spektaklu Izbel Szatrawskiej.
2: Myślę, że można powiedzieć, że Krzyżacy są utożsamieni z Niemcami, ale od tego nie da się uciec, tego się nie da uniknąć. Powieść Sienkiewicza powstawała w bardzo konkretnym momencie historycznym. No, pośrednio nawiązuje do Bismarcka, do Kulturkampfu, oczywiście do tego jeszcze mamy kontekst filmu Aleksandra Forda, w związku z czym, który tu był ewidentnie wymierzony w historię II wojny i w niemiecki nazizm, w związku z czym my od tych kontekstów nie uciekamy, oczywiście, że do nich nawiązujemy, natomiast myślę, że też zbyt prostym byłoby chyba stwierdzenie, że to jest o stosunkach polsko-niemieckich, nie, ja bym tak nie powiedziała. Powiedziałam, że to jest spektakl bardzo formalny, to jest spektakl rytmiczny, muzyczny, zresztą tak jak zawsze jest u Jana Klaty, w którym jest wyciągnięta sama esencja tekstu Sienkiewicza i duch tego tekstu. Natomiast przede wszystkim zachowane są te wątki, które są najważniejsze naszym zdaniem. Będą oczywiście te ikoniczne sceny, na które wszyscy czekają, czyli Muć jest, czyli Dwa nagie miecze, czy też Kto wam to uczynił i Juran ze Spychowa z wypalonym okiem i z wyrwanym językiem. Oczywiście, że tak, ale też podczas pracy nad tekstem, podczas adaptacji tekstu wspólnie z reżyserem zastanawialiśmy się i dyskutowaliśmy długo o tym, co ten tekst nam mówi dzisiaj. I na przykład rozmawialiśmy sporo o honorze rycerskim, jak dzisiaj postrzegamy, co jest honorowe, niehonorowe. Czy na przykład taki mój ulubiony wątek, to znaczy wątek taki ojcowsko-dziecięcy, tak bym to nazwała, stosunków między rodzicami a dziećmi, ile jesteśmy w stanie dla własnych dzieci poświęcić. No my tu mamy tak naprawdę de facto cztery pary ojcowsko-dziecięce, to znaczy Danusię i Juranda ze Spychowa, Jagienkę i Zycha ze Zgorzelic, Zygfryda i Rodgiera, to jest ta para krzyżacka, ojciec, syn, no i Maćko z Bogdańca i Zbyszko z Bogdańca, gdzie Maćko jest oczywiście stryjem Zbyszka, ale jest taką figurą ojcowską i to bardzo, bardzo wyraźnie się w tym tekście wybija. Myślę, że w spektaklu zostało znakomicie wykorzystane, bo u Sienkiewicza to jest jednak taki powtarzalny wątek w Krzyżakach, o którym my nie pamiętamy, bo pamiętamy o bitwie, pamiętamy o tych takich najsłynniejszych scenach, pamiętamy o intrygach krzyżackich, pamiętamy o tym kontekście polityczno-historycznym, a tutaj myślę, że w tym wątku właśnie rodziców i dzieci, czy właściwie ojców i dzieci, bo to są sami ojcowie, dużo jest właśnie takich tematów zupełnie współczesnych, znaczy nie wiem, zastanowienia się na tym, ile jesteśmy w stanie dla tych dzieci poświęcić, jaki świat im zostawimy po sobie, co zrobimy, żeby te przyszłe pokolenia miały lepiej niż my i tak dalej, i tak dalej. To, że to jest w tym kontekście powieści Sienkiewicza, historycznie dotyczącej średniowiecza, my tego też nie uroniliśmy, dlatego, że jest bardzo dużo takich wątków, gdzie oczywiście my jesteśmy świadomi tego, co się wydarzyło w XX wieku i świadomi jesteśmy tego, jakimi różnymi i jednocześnie mitami, ale też stereotypami, uprzedzeniami narosły stosunki polsko-niemieckie, obrosły, ale z drugiej strony no, nie uciekamy od tego, nie wykrzywiamy, myślę, tego, co Sienkiewicz chciał przekazać, ale zwracamy chyba też uwagę na to, jak uniwersalna jest ta powieść. My nie lubimy tak o niej myśleć, bo my cały czas mamy w głowie film i on jest taki no, mocno w tym średniowiecznym kontekście osadzony, ale to jest powieść, która może sprawiać pewną trudność młodemu pokoleniu ze względu na język, ale mimo wszystko te uniwersalne wartości w niej cały czas są.
0: Podobno się tego języka sienkiewiczowskiego jednak tutaj trzymacie.
2: Tak, trzymamy się. To znaczy ja powiem uczciwie, że ja nie przypominam sobie, to ja wprawdzie pierwszy raz pracuję w teatrze w takiej roli jako adaptatorka tekstu, współadaptatorka razem z Janem Klatą, ale ja nie przypominam sobie ani jednego spektaklu Jana Klaty, w którym on by, nie wiem, coś dopisywał, coś, nie wiem, zupełnie, nie wiem, zlecił dramaturgowi, żeby napisał zupełnie nową scenę. Nie, on się trzyma, absolutnie trzyma się, nie może powiedziałabym litery, ducha tekstu, który bierze na tapet, który zamierza zrealizować i w tym przypadku, no oczywiście było dużo cięć. Było dużo cięć, dlatego że powieść jest obszerna, jest bardzo dużo wątków, nie da się tego przenieść na scenę, tak żeby nie zgotować widzom 12 czy 14 godzinnego spektaklu. To jest jednak bardzo obszerna powieść, ale jednocześnie oczywiście no, ten tekst został zachowany, to znaczy Sienkiewicz stworzył niesamowity język, dlatego że no, z braku oczywiście, tak trochę z braku, ale trochę też z tego, że średniowieczna polszczyzna byłaby po prostu dla ówczesnego, a już tym bardziej dla dzisiejszego odbiorcy nie zrozumiała byłaby ta polszczyzna. On stworzył taką mieszaninę troszkę archaizmów, troszkę swojego współczesnego języka i gwary góralskiej, którą fajnie wykorzystał. I my to zachowaliśmy, bo jest pewne piękno w tym języku. Jest w nim pewien taki, myślę, taki, on jest stylistycznie bardzo pociągający. On też pięknie brzmi, jak aktorzy go wypowiadają. Przy czym oczywiście zaznaczę, że no, tak jak to zwykle bywa w spektaklach Jana Klaty, one są jednak bardzo zrytmizowane i myślę, że piękno do języka da się docenić, jak się ten spektakl obejrzy, ale jednak w pierwszym odruchu, ja myślę, że to jest spektakl w ogóle do obejrzenia na wiele razy, bo po pierwszym obejrzeniu przede wszystkim zwróci się uwaga na te kwestie wizualno-muzyczne.

0: Zachwytu w spektaklowi pod tytułem Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty nie szczędził także zespół aktorski olsztyńskiego teatru, mówi Maciej Mydlak, aktor.
1: Myślę, że jeśli chodzi o tak zwanego widza, który chce teatru takiego, nie wiem, klasyczniejszego, że się tak wyrażę, to mogę jedynie powiedzieć, że parę osób było na próbie generalnej, które podejrzewałbym, że powiedzą, ojej, takie to nowoczesne, dlaczego i tak dalej, wyszły zachwycone po próbie generalnej. I myślę, że to dobrze, nie chwaląc dnia przed zachodem, dobrze wróży temu spektaklowi, a jest on rzeczywiście jakby konglomeratem stylów teatralnych. Od jakiejś komiksowości, od teatru, jak widzieli Państwo, tańczonego, skakanego, po naprawdę głęboko zagrane sceny, głęboko emocjonalne sceny. I to ten miks stylów, on funkcjonuje. I to jest właśnie niesamowite, że to jakby trzyma się kupy. Nie widać tutaj jakby zgrzytów pomiędzy scenami, które niejednokrotnie są w innej poetyce. Myślę, że to, co widzów bardzo może zaskoczyć, to rozmach, z jakim zostały zrealizowane wizualizacje w naszym spektaklu, bo czasami rzeczywiście pojawiają się u nas w spektaklach jakieś tam wyświetlanki na ekranach, ale to tutaj to jest naprawdę coś mega, bo obrazy są wyświetlane na wszystkich ścianach, białych ścianach sceny, na podłodze, na nas i są to naprawdę niesamowite wizualizacje, które w jakiś sposób chyba, myślę, dopowiadają pewien kontekst tego spektaklu. Dlatego, że jakby my zatrzymujemy się, powiedzmy, tutaj na tej relacji polsko-krzyżackiej z okresu bitwy pod Grunwaldem, prawda? A wizualizacje dają pewien nawias, który pokazuje szerszy kontekst tych relacji. Jest to pokazanie chyba naszych trudnych relacji, tych właśnie polsko-krzyżackich, aż po II wojnę światową, na przestrzeni wieków, tej naszej trudnej historii wzajemnej. Nie chcę spoilerować, ale w większości opierają się te wizualizacje na jakichś fragmentach filmów dokumentalnych, jak również bardzo fajnych projekcji plastycznych, które niesamowicie się wpisują tutaj w naszą akcję. Bo jak widzicie Państwo, nie ma tutaj scenografii. Cała scenografia, wszystko co mamy za plecami, jest tutaj wyświetlane.

0: Mówi aktorka Agnieszka Giza-Gradowska.
1: Jeżeli ktoś zna wizję i spektakl Jana Klaty, to wydaje mi się, że jak przyjdzie na Krzyżaków w naszej realizacji olsztyńskiej, to nie zawiedzie się. Tutaj jest dużo faktycznie projekcji, wizualizacji, muzyki, dźwięku, formy, ruchu i to wspaniale wkomponowuje taką historię, relację polsko-niemiecką. Są wątki miłosne, które tutaj gdzieś staraliśmy się pokazać. Trzymaliśmy się takiej klasyki, że miłość potrafi również przezwyciężyć zło i to wszystko jest. Sienkiewicz jest w 100%. Trzymamy się go, pilnujemy słowa. Janek nawet, powiem szczerze, był bardzo surowy, jeżeli chodzi o takie dbanie o ten język. Więc język sienkiewiczowski. Także tutaj wszystko jest. I co mogę powiedzieć, to jedynie zachęcić i widzów, którzy kochają klasykę, i również tych, którzy uwielbiają formę i taki teatr bardziej współczesny, tutaj wszystko się znajduje i wydaje mi się, że można wyjść naprawdę usatysfakcjonowanym. Nie dało się go oszukać wszelkimi naszymi jakimiś sposobikami, którymi czasami sobie radzimy, jak nie wiemy, jak zagrać. I tutaj nie było opcji. Po prostu łapał każde kłamstwo, słyszał, że coś nie gra, intencje, ruch, formę. Dla mnie jest to reżyser najwyższej klasy. I wydaje mi się, że każdy gdzieś tam może z tyłu głowy marzy o tym, ale też mogę się mylić.

0: mówi aktor Maciej Cymorek.
1: Zdecydowanie to spotkanie jest jakimś takim spełnieniem marzeń. Myślę, że parę lat temu, jakbym sobie pomyślał, że będzie mi dane pracować z Janem Platą, to bym pomyślał, fajnie by było, ale gdzie? I nagle się okazuje, że to się jakby zmaterializowało i rzeczywiście to spotkanie było bardzo inspirujące i jestem bardzo wdzięczny za tę pracę, która była super. Nie? Sam spektakl jest też bardzo fizyczny. Mamy bardzo ciepłe kostiumy i przyjemne, które jakby jeszcze potęgują nam temperaturę wewnątrz nich, więc wszystkie te działania fizyczne, bitwy, walki, to naprawdę mamy co robić, że tak powiem, na scenie. Myślę, że ta linia fabularna zawarta w książce jest tutaj przeprowadzona, tak bym powiedział, niezupełnie jeden do jeden, ale ona jest i jakby ta baza tego spektaklu to jest Sienkiewicz i jego Krzyżacy i to, że to ma jakiś może trochę inny anturaż, czy jakby estetycznie nie robimy tutaj średniowiecza jeden do jeden, to jakby ta historia jest i są ci bohaterowie, są te spotkania, są te miłości, potyczki i jest Grunwald.

0: bez bicia. Muszę przyznać, że po raz pierwszy przebrnęłam przez Krzyżaków bez znudzenia, bo miałam pewne problemy zarówno z przeczytaniem książki, jak i z przebrnięciem przez ekranizacje filmowe. A tu proszę bardzo, fantastyczny spektakl, choć w bardzo ciekawej też i nieco innej niż tradycyjna konwencji. A zatem zapraszam Was i polecam odwiedzanie Teatru imienia Stefana Jaracza i wybieranie się na spektakl pod tytułem Krzyżacy. W tej części magazynu reporterów Meloradia to wszystko, ale my oczywiście ponownie słyszymy się już za chwilę.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
0: Cześć. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja lubię wracać do filmów, które znam. Trochę jak Wodecki, który śpiewał o tym, że lubi wracać tam, gdzie był. No to ja tak właśnie mam z filmami, które czasami namiętnie oglądam po kilkanaście razy, bo taki akurat wiedzie okresy i nie ma zmiłuj. No i właśnie ostatnio padło na Shreka. Zaczęłam sobie przypominać i odświeżać wszystkie cztery części, które do tej pory powstały. Oczywiście do tego jeszcze Kot w butach. Ale dlaczego ja o tym opowiadam? Ano dlatego, że po prostu mi się przypomniało akurat teraz, jak w którejś, już teraz nie pamiętam w której dokładnie, ale w którejś z części, zdaje się, że w trzeciej, osioł wita się ze Shrekiem i Fioną w taki radosny sposób, mówiąc dzień dobry, a potem i buzi, i buzi, i buzi. I wtedy wlatują jego maleństwa. No i właśnie tak się chciałam też z wami dzisiaj przywitać. Witajcie, kochani melosłuchacze. Zaczynamy magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Ja jestem Aga Wiśniewska i zapraszam was na najbliższe właściwie pół godziny z kulturą na naszej antenie. Już za chwilę będziemy sobie podsumowywali 13. edycję międzynarodowego festiwalu filmowego w Olsztynie Prison Movie, a to dlatego, że mieliśmy okazję już poznać laureatów, a ja miałam też szansę z jedną z laureatek tego konkursu i zdobywczynią statuetki Dobrego Łotra porozmawiać. A zatem zapraszam Was na rozmowę dotyczącą tegorocznej edycji festiwalu Prison Movie.
2: Major Magdalena Socha, rzecznik prasowy dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie.
0: Podsumowujemy już 13. edycję międzynarodowego festiwalu filmowego Prison Movie, festiwalu, który odbywa się w Olsztynie. No właśnie, jaka jest ta 13. edycja? Jak dużo chętnych zgłosiło się w tym roku?
2: Ponad 35 produkcji. No to jest jeden z takich bardziej owocnych festiwali, bardziej owocnej edycji. I jeszcze do tego taka historyczna wiadomość, bo mamy trzy kontynenty w konkursie, czego wcześniej nie było. Mamy Amerykę, Europę i uwaga, Afrykę, więc mamy kraje tak zróżnicowane, tak wyjątkowo od siebie odbiegające kulturą, kształtem pracy, oddziaływaniami, a okazuje się, że wszyscy mają jedną misję, jeden cel. I my w Olsztynie możemy to pokazać. To jest świetne. Znowu Olsztyn jest w październiku stolicą kina światowego, penitencjarnego, czyli tego kina o świecie z zakrat. No to jest niesamowite. Dla nas jest to święto. Dla nas jest taka możliwość pokazania poprzez historię tych ludzi o dobrych wynikach pracy. O tym, że człowiek zasługuje na szansę, że człowiek ma potencjał do tego, żeby się zmienić, a jednocześnie kolejny raz możemy tymi filmami pokazywać dobrą pracę, profilaktykę, psychoedukację, no i trochę pomagać lepiej żyć innym.
0: No właśnie, bo te tematy są bardzo różnorodne. Po co najchętniej twórcy sięgają? Po jakie tematy?
2: To są też takie trendy w tym naszym kinie penitencjarnym. Bywa bardzo różnie, każda edycja nas zaskakuje co roku, naprawdę. To jest coś takiego niesamowitego, że już od momentu zainaugurowania nowej edycji czekamy, jakie filmy przyjdą i wiemy, że nas zawsze zaskoczą. To jest niesamowite. Bardzo dużo jest w tym roku reportaży. Bardzo dużo jest w tym roku pracy u podstaw z samymi osadzonymi, czyli takiej pracy, która właśnie nie mówię o tym, jak zmienić nieprawidłowe postawy, jak pracować z deficytami, z niedostosowaniem społecznym, a jednocześnie jak pokazać, że ci ludzie zasługują na szansę, ale też jak ją im dać w sposób mądry, czyli mówimy o skutecznej readaptacji, a jednocześnie zauważamy i to się coraz bardziej z dużo większym naciskiem zaczyna pokazywać, że ci ludzie też mają rodziny. Przede wszystkim dzieci. I to jest taki mały, to jest taki mały, mało dużym element tych filmów, który mówi o tym, że ci najmniejsi, którzy najrzadziej są dopuszczani do głosu, powinni faktycznie częściej do nas mówić. Powinniśmy ich słuchać przede wszystkim, czyli naszych dzieci wszystkich, bo one nam pokazują, jak ten świat powinien wyglądać.
0: I też chyba jest taka tendencja do tego, że w każdej edycji jest jakiś taki zakątek świata, który dominuje. W tym roku są to, zdaje się, Czesi.
2: Tak, powrócili Czesi. Oni oczywiście już nie raz i niejednokrotnie byli na naszym festiwalu. Wcześniej dominowały Włochy, które też bardzo lubią nasz festiwal. W tym roku powrócili Czesi. Też właśnie z ciekawymi filmami pokazującymi, jak człowiek potrafi się zmienić i jak powinien ze sobą współpracować. Filmy emocjonalne, filmy pokazujące wrażliwość drugiego człowieka, pracę nad sobą, determinację. Naprawdę my, oglądając te filmy, możemy się z tych filmów bardzo dużo nauczyć. W tym roku jest 9 różnych krajów. Mocna reprezentacja Europy, mamy film z Ameryki, mamy film z Wielkiej Brytanii, ale mamy też z Malawi, z Afryki, też o pracy z osadzonymi kompletnie w innych realiach. Ale to jest ciekawe, bo to nam pokazuje, jak też my potrafimy to wszystko spójnie w Olsztynie pokazać.
0: Ten festiwal cały czas się też rozbudowuje, no i przybywa też nam kategorii. To jakie są w tym roku?
2: W tym roku sztandarowymi, które się nie zmienią, myślę, do końca świata i jeden dzień dłużej, to są oczywiście Grand Prix. Grand Prix w kategorii filmów profesjonalnych, Grand Prix w kategorii filmów amatorskich. Ale mamy też nagrodę w kategorii walory resocjalizacyjne, czyli film, który pokazuje najlepszą, najbardziej skuteczną pracę z osadzonymi. Mamy kategorię najlepszy reportaż i to jest nasza najmłodsza kategoria, właśnie wywiedziona z naszych doświadczeń z festiwalem, z tego, co wynika, jak przychodzą filmy i widzimy, jakie jest natężenie samego reportażu, bo nie zawsze można reportaż spójnie i rzetelnie ocenić z filmem, który jest półfabularyzowany, albo animowany, albo jest to pewien rodzaj spotu, więc wyszczególniliśmy też kategorię najlepszego reportażu. Poza tym mamy jeszcze kategorię, którą ja dosyć lubię i czekam zawsze na tą kategorię, alternatywne spojrzenie, dlatego, że to jest wtedy takie spojrzenie reżysera z jego swoistym okiem, no, trochę z innej perspektywy na świat za krat, albo na ten świat penitencjarny, świat osadzonego. To są też ciekawe filmy, bo dotykają albo tematu, który jest zupełnie odrębny, albo wcześniej nieruszany, albo pokazują na przykład w sposób teatralny coś, co powinno być pokazane, na przykład dokumentalnie. Alternatywa jest dosyć ciekawa. I mamy oczywiście nagrodę specjalne jury, któryś film, który według nich wyróżnił się w tym roku, dostaje nagrodę specjalną. To są nasze kategorie w tym roku.
0: To jeszcze na koniec powiedzmy, co się wydarzy później, bo ten festiwal oczywiście, gala, wręczenie nagród, to jest wasze święto, ale festiwal trwa tak naprawdę przez cały rok.
2: Festiwal musi trwać cały rok. My wiemy, jaką siłę mają te filmy. My wiemy też, co powinniśmy z tymi filmami robić, do kogo pójść. Oczywiście ośrodki naukowe, czyli na przykład nasz Uniwersytet, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Lublinie, Uniwersytet Gdański, Akademia z Elbląga. Wszystkie te ośrodki naukowe bardzo chętnie bardzo chętnie zapraszają nas na pokazy filmowe, bo

0: bo każdy z naszych pokazów jest też zestawiony z odpowiednią rozmową, z odpowiednią dyskusją. Nasz specjalista, zazwyczaj jest to jakiś pedagog bądź psycholog, omawia te filmy, opowiada, z jakiego powodu są zrealizowane, jaka jest metafora, jaka jest myśl tego filmu, albo w ogóle jest rozmowa na temat bohaterów i dlaczego wydarzyły się te historie, o których reżyser opowiada.
1: Ewelina Startek, byłam tłumaczką filmu. 800 tysięcy głosów w oryginalnym brzmieniu 800 000 voices.
2: Kogo są te głosy? O czym opowiada ten film?
1: To są głosy dzieci, które doświadczają uwięzienia rodzica. Te głosy są różne. Ten film oddaje nieustanny dialog sprzeczności i to jest ważne, że te emocje, które czy doświadczenia dzieci, które mają rodzica w więzieniu, mogą być tak różne, ale jednakowoż ważne.
2: No właśnie, dlaczego ten film jest ważny? O czym, poza tym, że te dzieci w końcu zostały dopuszczone do głosu, to dlaczego dla nas jako widzów to jest ważne?
1: Dlatego, że my jako społeczeństwo, przedstawiciele różnych instytucji, mamy też różne obowiązki i ten film to jest zaproszenie nie tylko do tego, żeby go obejrzeć, ale żeby, tak jak dzieci zwracają się do nas, do dorosłych, żeby wsłuchać się w ich głos. Ale słyszenie głosu to nie jest koniec procesu. Za tym wysłuchaniem powinien iść drugi krok, czyli odpowiedzialność za to, no właśnie, co my z tymi głosami zrobimy, czy nadamy im znaczenie, czy one będą mogły być słyszane w różnych kontekstach, w różnych perspektywach, ale czy też będą podejmowane inicjatywy, które mają na celu, no właśnie, realizację potrzeb dzieci. Te dzieci, które tutaj na filmie wyrażały tęsknotę, albo też potrzebę utrzymywania kontaktu z rodzicem, no to my jako dorośli, czy przedstawiciele służby więziennej, czy różnych innych instytucji, mamy zobowiązania, tak, że wtedy, kiedy więzienie nie jest, no właśnie, że w zasadzie więzienie nigdy nie jest miejscem dla dzieci, tak? Nigdy, jak powstają projekty więzień, to nikt nie mówi, a zastanówmy się może tutaj, gdzie będzie przestrzeń dla dzieci. Dziecko nie przychodzi nam do głowy. No natomiast w przestrzeniach więziennych są dzieci, tak? No bo tam są ich rodzice. A dziecko ma prawo do tego, żeby utrzymywać z nimi kontakt wtedy, kiedy chce. Kiedy ma taką potrzebę, ale kiedy chce wejść w tą przestrzeń więzienną, to my jako dorośli, na nas jako dorosłych spoczywa odpowiedzialność, żeby umożliwić te spotkania, odbarczyć ich od poczucia wstydu, stygmatyzacji, żeby dziecko mogło tam być dzieckiem, a osadzony mógł być rodzicem i żeby to ich spotkanie było wyjątkowe.
2: Skąd są w ogóle te dzieci, ci bohaterowie?
1: To są dzieci, które są związane, połączone z organizacją Families Outside. To jest szkocka organizacja pracująca od wielu, wielu, wielu lat z dziećmi i z rodzinami osób odbywających karę pozbawienia wolności. Sara Beresford, współtwórczyni tego filmu, prowadziła grupę wsparcia dla dzieci. Więc to są prawdziwe głosy tych dzieci, które, z którymi Sara pracowała. Ona była też dla mnie inspiracją do utworzenia takiej grupy w Polsce, w Krakowie. Dzieci, które mają rodzica w więzieniu, były też częścią takiej grupy wsparcia i tam mogły się dzielić z tymi historiami ze sobą nawzajem. Też mogły też doświadczyć tego, że nie są jedyne, że często słyszałam takie głosy, że ja myślałam, że moja mama jest jedyną, że ja na świecie mamą, która jest w więzieniu. Albo właśnie zdziwienie dzieci, że są inne dzieci na świecie, które mają rodzica w więzieniu, że to było dla nich ważne byciem, współdzieleniem jakiegoś trudnego doświadczenia, ale też takiego opowiadania sobie, no właśnie, że usłyszenia tego głosu, no nie? Że często dzieci doświadczają jakichś obrazów, bo na przykład są świadkami aresztowania rodzica, no nie? I często te aresztowania są, no nie wiem, czy brutalne to jakoś jest właściwe słowo, no ale inne mi nie przychodzi. No jest tam siła, jest władza i przemoc czasem. I to jest obrazek dziecka, który zostaje w głowie na wiele lat, no nie? I ono jakoś musi się z nim porozumieć, tak? Jakoś musi go zrozumieć, a wtedy, kiedy nie ma dorosłego czy innego, który chce tą historię usłyszeć, bo dorośli, my się boimy tych historii, no nie? Jak dziewczynka opowiada, no widziałam tatę, który leżał na ziemi i chciałam mu podać szklankę wody, ale policjant mnie odepchnął, bo nie mogłam się do niego zbliżyć i ta historia z nikim jej, nikomu jej nie opowiedziała, no bo jak tu opowiedzieć tą historię? Ale kiedy ona podczas grupy mówiła o tym doświadczeniu, to inne dzieci się mogły wyłączyć, a jak mój tata był aresztowany, to było tak i tak, a my siedzieliśmy w przedpokoju, musieliśmy siedzieć pod ścianą. Dla mnie to są historie, które no, jakoś cały czas mnie poruszają, no nie? Że to też, że piękne było to, że dzieci mogły sobie nawzajem opowiedzieć, uprawomocnić się, ale też zobaczyć, że one nie są jedyne, które doświadczyły tego. Ja byłam tylko

0: jakoś tłem w tych historiach i w takim ogromnym też poczuciu zaszczycenia, że dzieci obdarzyły mnie też taką zaufaniem, że mogłam usłyszeć tę historię.
1: Czy wie Pani, dlaczego zdecydowano się na formę animowaną tego filmu?
0: Nie wiem. Podejrzewam, że film, że współtwórcami Families Outside, ale też organizacja Children of Prisoners Europe, której ja jestem częścią i miałam zaszczyt bycia wiceprezydentką nawet do niedawna tej organizacji. Koncept jest taki, żeby być w poszanowaniu prawa do prywatności dzieci i pokazywanie twarzy to łamałoby to prawo, więc tak naprawdę to nie chodzi o to. No często też jak mówimy o przestępstwach czy o więzieniu, to szukamy sensacji, tak? Nagłówki, wszyscy tutaj, czarna opaska i wszyscy czytamy. A w tych filmach, czy w tym 800 tysięcy głosów, czy w innych filmach, które są tworzone w ramach inicjatywy Children of Prisoners Europe, nie chodzi o sensacje, tylko chodzi o coś więcej, o to, żeby żeby być w poruszeniu, żeby usłyszeć coś, co jest ważne i tak naprawdę skoncentrować się na doświadczeniu, tak, że ważne jest tutaj, że te głosy są prawdziwe, no nie, a animacja jest też jakby światem dziecka, tak, dzieci oglądają bajki i tak się utożsamiają z bohaterami i też tak rozumieją, jak funkcjonuje świat.
1: Poza filmem 800 tysięcy głosów nagrodzone zostały także jeszcze inne produkcje, dokładnie jest ich 6, przyznano 2 Grand Prix zarówno w kategorii filmów profesjonalnych, jak i filmów amatorskich. No i pozostaje nam w takim razie czekać na kolejną edycję oraz na kolejne pokazy, o których wspominała major Magdalena Socha. Więc śledźcie informacje dotyczące Prison Movie, bo ten festiwal rzeczywiście trwa przez cały rok. A ja teraz zapraszam Was na krótką przerwę, po której wracamy do tematów kulturalnych na 95.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, cześć. Zapraszam Was na kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, w której ponownie będzie kultura i ponownie zajrzymy do repertuaru Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, nazywanym także Teatrem Warmii i Mazur. Bardzo ważne wydarzenie będzie miało miejsce w tym miesiącu, ponieważ na deski dużej sceny powróci na jeden dzień spektakl Wszyscy jesteśmy Belen. Dlaczego to jest wyjątkowe wydarzenie? Bo porusza bardzo ważny temat. Trochę związany z tym, o czym przed chwilą mówiliśmy na antenie, czyli o więziennictwie. No i właśnie do takiego więzienia w Ameryce Południowej się wybierzemy i tam poznamy historię kobiety, która została w bardzo niejasnych okolicznościach oskarżona i skazana. Olsztyńscy twórcy właśnie postanowili opowiedzieć historię Belen, a więcej o szczegółach już za moment na naszej antenie, dlatego że zaproszę Was na relację z próby medialnej do wspomnianej właśnie sztuki. Między innymi była to okazja do podpytania reżyserkę Katarzynę Minkowską o to, dlaczego zdecydowała się sięgnąć akurat po ten tekst.
3: No, sięgnęliśmy po nią dlatego, że jest ona i trudna, i bardzo aktualna, i gdzieś nas dotyka bardzo mocno w rzeczywistości naszej polskiej. Bo ten spektakl nie do końca odnosi się do tego, co mamy w Polsce, bo tym też nie chodzi o ukorzenienie narodowe, tylko chodzi o zrozumienie mechanizmu traktowania pewnych jednostek, mechanizmu robienia ofiary z kogoś niewinnego, co jest potrzebne różnym politykom. I te rzeczy się dzieją nie tylko u nas w kraju, tylko w wielu innych krajach. To jest globalny problem tak naprawdę. Bardzo długo się zastanawialiśmy, jak ująć to żeńskie więzienie i znalazłyśmy takie tropy w kulturze, że faktycznie te żeńskie więzienia zazwyczaj posługują się kodem musicalowym i w filmach, i w przedstawieniach różnych. Nawet jest taki południowoamerykański dokument o żeńskim więzieniu i one też tam, więźniarki, robią musical. I to była dla nas jakaś taki fenomenalny trop, którym sobie podążyłyśmy, więc tak naprawdę tylko więzienie operuje tropem musicalowym, ale pozostałe wątki zupełnie nie. I też pokazaliśmy Wam fragment ze środka, ale początek jest taki bardzo mocno dokumentalny, jest bardzo taką skrupulatną rekonstrukcją pewnych wydarzeń, tropów, jak to się dzieje, że ta ofiara staje się ofiarą, jak wiele drobnych decyzji pojedynczych ludzi, którzy nie zawsze mają złe intencje, jak one decydują o tym, w czym ląduje właśnie taka ofiara. Ten spektakl nie do końca trwa 3 godziny, ale z tego co wiemy, on trwa 2 godziny 30 w takim układzie, że jeszcze coś się nie przygryzło, jeszcze jest możliwe są skróty, natomiast jeżeli byśmy doliczyli przerwę, to faktycznie może być dłużej. Faktycznie spektakl jest bardzo, bardzo kosztuje nas dużo pracy. ponieważ prawie cały czas wszyscy aktorzy są na scenie i albo zmieniają postaci, albo wchodzą jako kolejna postać. Tempo jest szalone, tempo jest zawrotne od pewnego momentu, nawet nie w tym, który zobaczyliśmy, tylko w tym, co się dzieje wcześniej i na samym końcu, więc myślę, że też bardzo się ucieszymy, jak do nas przyjdą tłumnie widzowie zobaczyć, ile pracy to nas kosztowało.
4: Ostatnią ratę pożyczki za prawnika Abrahama Muzi spłaciły dopiero w 2019 roku. Tak, czyli 3 lata po zakończeniu całej sprawy. Tak, one wzięły, proszę Państwa, we dwie taką gigantyczną jak na siebie pożyczkę. We dwie, czyli kto? Wyjaśnimy Państwu. Matka Belen, Beatriz, i siostra Belen.
3: Ten tekst, faktycznie książka Anny Eleny Korei, ma formę reportażu. Jest taką opowieścią dokumentalną, natomiast tutaj z reżyserką, z Katarzyną Mikowską, zdecydowałyśmy się stworzyć fabułę, to znaczy skupić się na bohaterce, skupić się na Belen, opowiedzieć jej historię w sposób, no myślę, taki prawdopodobny psychologicznie, z takimi momentami i miejscami nierealistycznymi, musicalowymi, co zresztą było widać w tej próbce, którą pokazałyśmy. Więc pracowało mi się tak ciekawie, ponieważ jakby to, że zdecydowałyśmy się to przełożyć na inną formę, spowodowało, że właściwie musiałam sobie pozadawać pytania dotyczące motywacji bohaterek i bohaterów tego reportażu. Musiałam jakby troszeczkę zmienić myślenie i dowyobrażać sobie niektóre sytuacje i jakieś przyczyny potencjalnych zachowań i całego tego przebiegu procesu sądowego i w zasadzie tego wszystkiego, co się z Belen stało. Zdecydowałyśmy się też uczynić jedną z bohaterek, a właściwie są takie dwie bohaterki, które prowadzą nam narrację, czyli jest to Anna Elena Korea, autorka książki, i Soledad Teza, adwokatka, która przyczyniła się do uwolnienia i uniewinnienia Belen. I one w zasadzie prowadzą nam takie długie spotkanie autorskie. Zdecydowałyśmy się na taką ramę, ponieważ ta historia jest bardzo obszerna. To znaczy, z jednej strony jest historia samej Belen, która została skazana, potem uwolniona, uniewinniona i tak dalej, a z drugiej strony jest historia ruchu feministycznego w Argentynie, który i doprowadził do uniewinnienia Belen, ale też doprowadził ostatecznie po paru latach do zmiany prawa aborcyjnego w kraju, więc jakby ta historia ma kilka planów i kilka perspektyw. My faktycznie chciałyśmy się skupić na tej indywidualnej historii tej kobiety, Belen, ale chociaż Belen to nie jest jej prawdziwe imię, tylko pseudonim, natomiast ten cały kontekst i te ruchy społeczne były też bardzo istotne i jakoś chciałyśmy zawrzeć je w tej naszej produkcji.
5: Mówiła dramaturżka Martyna Wawrzyniak. Pojawiło się już kilka słów o musicalu, a jak musical, to także choreografia.
4: Jestem gotowa. Norma Pulasio. To ja będę cię bronić. Czy mam skuć osadzoną? Tak, poproszę.
6: Znaczy, na pewno temat jest ciężki. Ciężki emocjonalnie, ciężki też politycznie, więc gdzieś tam w formie zastanawialiśmy się wspólnie, jak można to odelżyć i dać narrację, która też pomoże widzowi przebrnąć przez tą historię, nie tylko cały czas w bardzo negatywnych, trudnych, ciężkich emocjach, ale też znaleźć jakby sposób interpretacji, który być może w odbiorze jest trochę lżejszy, co nie zmienia faktu, że emocjonalnie jest bardzo trudny. Dlatego padła decyzja, żeby posłużyć się estetyką musicalu i potraktować to żeńskie więzienie, w którym przebywamy, jako coś przegiętego, jako coś bardziej intensywnego niż jest naprawdę, z tego względu, że samo żeńskie więzienie w swojej formie już takie jest. Mamy zgromadzone bardzo dużo kobiet w jednym miejscu, każda jest inna, każda jest intensywna i nawet już w książce, w tej historii, ta narracja kobiecego więzienia jest bardzo specyficzna, więc tutaj zdecydowaliśmy się użyć musicalu jako tej interpretacji emocjonalnej, kiedy to jakby już nie wystarcza słów, żeby opowiedzieć o tym, co czujemy. Czyli tak jak klasycznie w musicalu, do tego służy piosenka.
5: Mówiła choreografka Krystyna Lamaszydłowska, a w rolę obrończyni Belen wcieliła się Milena Gauer.
4: To była taka szybka pożyczka z barbarzyńskim procentem. On właściwie nigdy się nie pojawił, ulotnił się przed rozprawą, a pieniądze wziął. Tak, zdjęła. Tak, one się po prostu bały i dlatego nigdy nic nikomu o tym nie powiedziały. Pewnie wstydziły się też przed rodziną, że tego nie załatwiły i spłacały tę pożyczkę. Tak, a ostatnią ratę spłaciły 3 lata po zakończeniu całej sprawy. A Sławek, powiedz, co w międzyczasie on zdążył zniknąć, no właściwie na szczęście, bo nie musiał już tego płacić.
7: Tak, to ta obrończyni z urzędu, Norma Bulacio.
4: Tak, to znaczy Belen dostała informację, że taka obrończyni jej przysługuje jeszcze przed rezygnacją Lucy'ego i że będzie to kobieta.
7: Myślisz, że to ją ucieszyło?
4: No tak, na pewno liczyła na zrozumienie. Podobno czekała na Bulacio przez kilka miesięcy, ale samo spotkanie z adwokatką odbyło się tylko jedno.
7: Świetnie to rozegrała.
5: Soledad istnieje w dwóch światach i to jest bardzo dobrze wymyślone dramaturgicznie z mojego aktorskiego punktu widzenia. Jeden świat to jest wieczór autorski, autorki Wszystkie jesteśmy Belen, Anny, Eleny Korei, na którym po prostu Anna Elena rozmawia z Soledad o całej sprawie i jakoś po prostu próbuje zrozumieć, jak w ogóle do tego mogło dojść. A druga część funkcjonowania Soledad w tym spektaklu to są spotkania z Belen i wejście w tę historię już od strony takiej mniej skierowanej w stronę publiczności, tylko do środka, do więzienia, do całej sprawy, do spotkania z bohaterką na takim bardzo poruszającym poziomie. Ja mam to szczęście, że Soledad Deza jest taką wspaniałą, pozytywną postacią, w ogóle też istniejącą naprawdę, bo no, można z łatwością znaleźć z nią wywiady i ona jest taką twarzą tego protestu. Jak wiemy, nie ma twarzy Belen, ale twarzą taką ujawnioną jest właśnie adwokatka, działaczka, aktywistka argentyńska, czyli Soledad Deza. Więc tych materiałów było też dużo, żeby się było się na czym oprzeć. Były wywiady, czytałam wywiady z nią i tak dalej. I to jest w tym całym, w tej całej smutnej historii, to jest taka postać, która niesie nadzieję, empatię i zwycięstwo, więc najlepiej.
8: Przede wszystkim przeczytałam reportaż, potem dużo rozmawiałam z Kasią, z reżyserką i w ogóle dużo rozmawialiśmy. A potem to już w procesie, w próbach poszukiwanie tego bagażu stanów emocjonalno-psychofizycznych, które niesie ze sobą historia Belen. No jest to przerażająca historia, ale tak od prywatnej strony to ja mogłabym powiedzieć, że Belen jest trochę taką momentami zadziorą. Trochę nie ma instynktu samozachowawczego, trafia do więzienia i nawet nie wie, na co sobie może pozwolić, więc sobie pozwala, czasem się za to obrywa. No jest też po tym wszystkim, co ją spotkało, potężnie przeładowana złością, smutkiem, poczuciem niesprawiedliwości i strachem o to, jak to się wszystko skończy dla niej. W zasadzie jakoś wyjątkowo często do mnie trafiają takie postacie czy role kobiet, matek. Zdecydowanie mi się to wszystko śni już od dłuższego czasu i bardzo tym żyję. Też mam tak zazwyczaj właśnie z procesami teatralnymi, że one się tak bardziej wgryzają w codzienność i ta Belen i ten jej ciężar towarzyszy mi na co dzień. Jakoś tak, no tak. Już miałam okazję grać jakiś nastoletni poród u Anny Jadowskiej w filmie, albo w moim spektaklu dyplomowym grałam matkę, która 5-krotnie poroniła. To są jakieś tak niewyobrażalne ciężary, że ja też próbuję z całych sił się zbliżać do tego, ale no tak uczciwie mówiąc, to mogę sobie to wyobrażać na pewno, co najwyżej.
5: Dopowiadała Agnieszka Rajda, aktorka wcielająca się w Belen i występująca gościnnie w Olsztynie. A skoro o Olsztynie mowa, to teraz posłuchajmy zachwytów nad naszym miastem i tutejszymi artystami. Zacznie reżyserka spektaklu Wszyscy jesteśmy Belen, Katarzyna Minkowska.
9: Ja to już czekałam na to spotkanie jakiś czas. Ja myślę, że po pierwsze ten zespół jest bardzo, to zabrzmi może tautologicznie, bardzo zespołowy. To nie jest standard w zespołach teatralnych, że tutaj wszyscy pracują jak jeden organizm. I to faktycznie w tym naszym spektaklu ma bardzo duże znaczenie i bardzo popychało akcję do przodu.
8: Och, wspaniale. Bardzo się tu dobrze czuję. I w ogóle w tym mieście. To jest takie miasto odskocznia dla mnie. Bo ja też jestem oryginalnie z mniejszego miasta, więc ta Warszawa, w której mieszkam od paru lat, jest dla mnie takim nadstanem. A tutaj tak bardzo dobrze mi się tu pracuje i wspaniały zespół i piękny teatr i miasto, które jest dla mnie odskocznie, więc mój układ nerwowy się od razu tak dobrze stymuluje, koi w tym mieście, bo jest tak ciszej, spokojniej. Ostatnie parę lat mieszkam w Warszawie i tam jest dużo wszystkiego, jest ciężej się tam tak na spokojnie przez codzienność.
5: A dopowiadała aktorka Agnieszka Rajda. Na koniec jeszcze odrobina technikaliów, ponieważ podczas spektaklu wykorzystywane są także efekty multimedialne.
9: To też służy takiemu zapisowi, dokumentalnemu zapisowi z więzienia, że też jesteśmy bardzo często wobec tych obrazów, wobec tego, że nasza rozmowa jest zapisywana, coś chcemy powiedzieć obok kamery, coś mówimy do kamery, wiemy, że to wszystko jest rejestrowane, wiemy, że to może posłużyć jako dowód. Nie korzystamy z tej formy multimedialnej też w wielu aspektach. Korzystamy w tych momentach, które pomagają nam coś więcej powiedzieć tym obrazem.
5: Mówiła reżyserka Katarzyna Minkowska. Wszyscy jesteśmy Belen. Do zobaczenia w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie 19 października o godzinie 18. Jeśli jeszcze tego spektaklu nie widzieliście, to absolutnie nie możecie tej okazji przegapić. A ponieważ ja też tego spektaklu jeszcze nie widziałam, to właśnie tę datę sobie w kalendarzu zapisałam drukowanymi literami, że być wtedy w teatrze po prostu muszę. Zatem kto wie, może do zobaczenia, a na pewno do usłyszenia na 95 o stałej porze już niebawem. Aga Wiśniewska, na ten moment bardzo serdecznie Wam dziękuję, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejny magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna na 95.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.

0: Reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, kochani. Jest 1999 rok, a w polskich stacjach radiowych zaczyna się coraz częściej przewijać utwór pochodzącego z Hiszpanii piosenkarza Enrique Iglesiasa pod tytułem Bailamos. No i właśnie tymże wspomnieniem chciałabym was bardzo gorąco przywitać na antenie Meloradia i zaprosić na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Dlaczego ta piosenka akurat przyszła mi do głowy? To jest zagadka, której nie rozwiążemy, ponieważ mój umysł jest skarbnicą tajemnic wszelakich i decyzji podejmowanych z nieznanych absolutnie nikomu przyczyn lub powodów. W każdym razie, no byłam dzisiaj w takim dosyć radosnym nastroju i właśnie ta piosenka przyszła mi jako pierwsza do głowy po przebudzeniu. Nucić ani śpiewać nie będę, ale każdy z was może sobie oczywiście to na własną rękę odpalić. Enrique Iglesias Bailamos zachęca do tego, żebyśmy tańczyli, bawili się i cieszyli życiem. Do tego też będę was zachęcała ja i do tego też potroszę. Zachęcają nas bohaterowie spektaklu, który pojawił się w repertuarze Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Mowa o spektaklu pod tytułem Toń na podstawie książki pod tym samym tytułem Iżbel Szatrawskiej, naszej lokalnej pisarki, która jest też autorką adaptacji i dramaturżką właśnie przy tym spektaklu, który został wyreżyserowany przez Damiana Józefa Lecia. Już za chwilę na naszej antenie spotkamy się z twórcami właśnie tego spektaklu. Podpowiemy, która część książki została przedstawiona na deskach olsztyńskiego teatru i jakie były ku temu powody. Więc jeśli jesteście tym tematem zainteresowani, to absolutnie was zachęcam do tego, żebyście teraz z 95 zostali. Nie wiem, czy już to powiedziałam, więc na wszelki wypadek może się powtórzę. Jestem Aga Wiśniewska. Jest mi bardzo miło zaprosić was na najbliższe 15 minut razem. A właśnie w tymże kwadransie będziemy przysłuchiwali się twórcom spektaklu Toń, który już teraz w Olsztynie możecie w teatrze obejrzeć. Więc na początek fragment tej właśnie sztuki, a tuż po nim kilka słów od reżysera Damiana Józefa Necia, który będzie podpowiadał, no właśnie, dlaczego na tym bardziej historycznym wątku z tej całej historii oni jako twórcy się skupili.
2: Idą pieszo regle przez zale, a w chwilę odmawiał statek.
3: To nie jest to taka, że przywita do nas. Gdyby się teraz pan głową, mogłoby to zostać uznane za dezercję.
4: Adaptatorką i dramaturzką przy spektaklu jest autorka Iżbel Szatrawska i wspólnie postanowiliśmy, że skupimy się w całym spektaklu głównie na części historycznej, to znaczy upadku Königsbergu i pierwszych lat powojennych na terenach Polski, więc cały ten okres historyczny jest u nas. Zrezygnowaliśmy ze współczesności. Skupiamy się na samym odradzaniu, na upadku miasta niemieckiego, które jest przejęte przez wojska radzieckie i na tworzeniu się polskości na terenach tych tutaj, czyli terenach Prus Wschodnich. Tematem jest, w zasadzie całego spektaklu, tematem jest rozpad relacji międzyludzkich, dlatego że ten, na jednym z poziomów, upadek starego porządku świata i tworzenie się nowego w bólach, pokazujemy przez historię jednej konkretnej rodziny, czyli rodzina Maxa Kruszki, początkowo w pierwszej części tej tak zwanej niemieckiej, czyli w Königsbergu niemieckim, jego związku z Gudrun i potem, kiedy on ucieka z Königsbergu do swojego ojca Horsta. Poznajemy Jankę i pokazujemy, jak jedna relacja zamienia się w drugą i więc tą całe wielkie procesy historiozoficzne i historyczne raczej przeprowadzamy przez historię konkretnych osób i konkretne emocje. Konkretną też historię miłosną, nie bójmy się tego też wątku romantycznego, który tutaj jest. Dla mnie szczególnie ważne w uchwyceniu spektaklu jest to, w jaki sposób odradza się nowa tożsamość miejsca. Znaczy, co się wydarza krok po kroku, kiedy miejsce początkowo staje się niczyje, a potem na nowo zaludniane. Wydaje mi się, że ten temat jest tutaj lokalnie niezwykle istotny, uchwycenia tego zaszczepiania polskości. No i badamy, na ile ta polskość jest nowa, na ile się zintegrowała z tym, co tu było, a na ile ją wyparła.
1: Mówił Damian Józef Neć, reżyser spektaklu pod tytułem Toń i to właśnie on nam zdradzał, dlaczego na tę część historyczną się zdecydowali. Zostało tu wywołane nazwisko autorki adaptacji, dramaturzki Izbel Szatrawskiej, która też jest autorką książki, na podstawie której właśnie ten spektakl pod tytułem Toń powstał. No i pani dramaturzka też między innymi opowie nam o tym, dlaczego akurat na tę historyczną część się zdecydowano.
5: Znaczy, po pierwsze, wydaje mi się ona najciekawsza. Odbiór czytelniczy też był taki, że większość osób powiedziała, że dla nich najciekawsza była część historyczna. Prawdopodobnie także dlatego, że poza tak zwanymi terenami poniemieckimi, czy też zwał jak zwał, ziemiami zachodnimi i północnymi, ta historia nie jest powszechnie znana i nie wiem, jak jadę na Śląsk, czy do Wielkopolski, czy gdzieś na Kaszuby, rozumiemy się w pół zdania, w pół słowa właściwie prawie, że, a gdzie indziej, to były dla ludzi historie zupełnie nowe. Po prostu miałam takie reakcje z widowni, czy to na spotkaniach autorskich, czy na festiwalach, że o wow, nie wiedzieliśmy o tym, nie? Więc myślę, że to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jesteśmy w Olsztynie, więc myślę, że ten wątek historyczny też jest najbardziej interesujący, bo za dyrektury Pawła, tutaj jest bardzo duży, Pawła Dobrowolskiego, dyrektora Teatru Jaracza w Olsztynie, położony jest duży nacisk na to, żeby te historie lokalne podkreślać, odzyskiwać, przerabiać i po prostu w jakiś sposób, żeby one cały czas rezonowały, że to jest istotne. Ja się z tą oczywiście linią bardzo zgadzam. A trzeci powód jest czysto techniczny, to znaczy, gdybyśmy mieli zrobić całą książkę, to byłby spektakl, który byłby tak długi, że dla wielu widzów byłby nie do zniesienia. I ja mam świadomość, że to się też bardzo mocno zmieniło. Nie tylko chodzi mi na przykład o osoby starsze, czy nie wiem, takie, które nie są w stanie z powodów zdrowotnych wysiedzieć więcej niż te, powiedzmy, 2,5-3 godziny. Bo oczywiście wiadomo, że nawet jakby były najwygodniejsze fotele w teatrze, to jest jednak wysiłek fizyczny w jakimś stopniu. Ale też percepcja się nam bardzo zmienia i młode osoby pod wpływem internetu, mediów społecznościowych, różnych innych rzeczy, telefonów komórkowych, ta percepcja już nie jest taka, żebyśmy sobie tak spokojnie siedzieli na 8-godzinnym spektaklu i obejrzeli wszystkie wątki od początku do końca. Coś trzeba było wyrzucić, my uznaliśmy, że to jest najlepsza droga. Morału ja może nie będę mówił, jaki jest clue, jaki jest morał, bo to by straciłaby w ogóle sens robienia spektaklu i oglądania spektaklu. Natomiast nie, wydaje mi się, że nam się udaje uchwycić aktorom, przede wszystkim udaje się uchwycić bardzo taką dużą niejednoznaczność tych wszystkich postaci. Ja może tylko zdradzę, że nawet się ze mnie cały czas śmieje, ponieważ jedną z moich ulubionych postaci w mojej własnej książce jest postać, która jest najczęściej postrzegana jako czarny charakter, czyli Horst, człowiek, który jest weteranem I wojny światowej. Dla mnie to jest przede wszystkim człowiek złamany, nie jest on jednoznacznym czarnym charakterem dla mnie, chociaż bywa tak postrzegany przez czytelników i myślę, że na naszej adaptacji, w naszej inscenizacji udaje się to złapać, także dzięki wspaniałej grze aktorskiej Cezarego Ilczyny, bo to nie jest taka jednoznacznie negatywna postać. Myślę, że w ogóle, jak patrzę na to, co tutaj się urodziło na scenie, jak pracują aktorzy, że ta ambiwalencja jest bardzo duża i że wszystkie te postaci są w jakimś stopniu i dobre, i złe, i to bardzo nam odpowiada. No, tak jest po prostu w życiu. To zależy też od perspektywy, bo oczywiście z jednej strony można powiedzieć, że pierwszy, drugi akt właściwie jest postrzegany z perspektywy Maxa Kruszki, czyli głównego bohatera, lekarza z Königsbergu, pochodzącego z Rastenburga, dzisiejszego Kętrzyna. Druga część skupia się właściwie na perspektywie, na drodze Janki, czyli tej dziewczyny, która jest z ludności napływowej, gdzieś z Wileńszczyzny. Ale ja na przykład sądzę, że mocno wybrzmiewają te historie kobiece. Mimo tego, że Max jest postacią główną w tej pierwszym i drugim akcie, to równie silnie wybrzmiewa Gudrun i jego relacja z Gudrun i właściwie te historie kobiece się gdzieś tam w sobie odbijają, mają jakieś styczne, wspólne, mają jakieś podobieństwa. Niby to są dwie różne kobiety, różnego pochodzenia, różnej sytuacji życiowej, poziomu, na którym żyją. Jedna jest arystokratką, druga jest chłopką, jedna jest Niemką, druga jest Polką gdzieś w Wileńszczyznie. A mimo wszystko one mają pewne podobieństwa, są w podobnie trudnej sytuacji wojennej, no i różne rzeczy im się przydarzają też podobne.
1: Spektakl jest obsadzony naprawdę licznie, ale wśród tych głównych bohaterów będzie można zobaczyć między innymi Agnieszkę Gizę Gradowską, która wciela się w postać Gurdun i to jej właśnie teraz oddajemy głos.
6: Ta wiara właśnie, to jest taka jej siła i odwaga ogromna, ale co warto powiedzieć, co trzeba powiedzieć o Gudrun, to przede wszystkim to, że to jest taka bohaterka, która pomimo tego, co się dzieje za oknami, pomimo tego, że świat po prostu płonie, ona chce normalnie żyć i jest Niemką, pochodzi z domu arystokratów, nazistów, więc tutaj ten mezalians z Maxem to już jest pewnego rodzaju skok na głęboką wodę, taki bunt, który nosi w sobie i po prostu idzie przez życie z myślą, z realizacją swoich marzeń, pomimo tego, co się dzieje, czy w domu, czy za oknami, czy w mieście, czy na świecie. To jest piękna historia miłosna, ale to też jest historia o tym, że widzimy w tych Niemcach, w Gudrun przede wszystkim normalnego człowieka, pomimo tego, jaka jest historia, widzimy człowieka, który chce być szczęśliwy i szuka tego szczęścia, pomimo tego, z jakiego domu pochodzi. Bardzo ciekawa i powiem szczerze, to jest bardzo ciekawe wyzwanie aktorskie. Tekst Izabeli Szatrawskiej jest samograjem. Tam, powiem szczerze, wszystko jest napisane, wszystko jest jasne, relacje między bohaterami, scena, sytuacja, to wszystko jest. Wystarczy po prostu znaleźć to w sobie i to jest dla aktora, to jest bardzo ciekawe zadanie. No i później znaleźć się w świecie Damiana, który tutaj tworzy, maluje obrazami nam tę przestrzeń. Także to jest, tak, jestem bardzo szczęśliwa, że mam tę przyjemność grać Gudrun.
1: A wspominanym Maxem, partnerem Gudrun, jest aktor, który u nas w Olsztynie będzie występował gościnnie. To Maciej Raniszewski, z którym też o jego postaci chwilę porozmawiałam.
7: Max jest bohaterem, który no jest człowiekiem, który zostaje wrzucony w tryby historii, który żyje w świecie opanowanym przez ideologię nazistowską, ale który dostrzega wszystkie mankamenty tego systemu i który już od jakiegoś czasu, zostajemy go w momencie, kiedy żyje w oblężonym Königsbergu razem z Gudrun, swoją partnerką. I coraz bardziej kwestionuje system, w którym no de facto się wychował, który go w jakiś sposób ukształtował. Ma do niego coraz więcej wątpliwości, jednocześnie to się schodzi w czasie z upadkiem Königsbergu, z oblężeniem tego miasta, z koniecznością, ostateczną koniecznością ewakuacji i ucieczki, po której Max trafia na tereny Prus Wschodnich, obecnej Warmii, czyli te tereny, i musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości, tak naprawdę w rzeczywistości budującej się polskości, w której trochę nie ma dla niego miejsca, w której wszyscy ludzie, którzy go otaczają, są obcy, w której świat, który znał i który rozumiał, przeminął bezpowrotnie. I to jest jego dramat.
1: Jaką rolę w jego życiu, w tej historii odgrywają kobiety, którą spotyka na swojej drodze?
7: Ja myślę, że to znaczy tak jak ja to rozumiem. Wydaje mi się, że one zmuszają Maxa do stawiania sobie pytań trochę o to, w jakiej sytuacji się znalazł, a w związku z tym, jak się wobec niej pozycjonować, kim on jest. Trochę zmuszają go do tego, żeby cały czas definiował się na nowo, żeby konfrontował się z tym, co sam o sobie myśli i czy rzeczywiście taki jest. Jak się okazuje, niekoniecznie.
1: Tutaj też jest jeszcze wątek ojca Maxa, który, z tego co mówiła pani Izabel, jest przedstawiony trochę jak taki czarny charakter. I czy on ma właśnie też taki negatywny wpływ na tego bohatera, na jego przemianę?
7: Czy negatywny? Na pewno ma wpływ. On tak naprawdę symbolizuje jakiś stary porządek, który minął już dawno. On tak naprawdę jest troszeczkę, tak jak ja to rozumiem, odbiciem sytuacji Maxa, ponieważ on jest człowiekiem, który też przeżył zmianę systemową, który musiał skonfrontować się z tym, że Niemcy, które znał, Niemcy po I wojnie światowej, przestały istnieć. Teraz w związku z czym tak, i on też przeżył wojnę, też miał swoją traumę. On jest tak naprawdę echem Maxa trochę.
1: Agnieszka Giza-Gradowska i Maciej Raniszewski to aktorzy wcielający się w jedne z głównych postaci spektaklu pod tytułem Toń i to właśnie o tej sztuce sobie przed chwilą na naszej antenie rozmawialiśmy. Ja was bardzo gorąco zachęcam do tego, żebyście wybrali się na tę sztukę, zobaczyli i poznali trochę bardziej historię naszych ziem właśnie z tych czasów wojennych. I tak sobie spoglądam jeszcze na zegarek. Myślałam, że zdążę wam jeszcze wtrącić jeden temat, ale chyba mi się teraz to nie uda, więc będę musiała go zostawić na za chwilę. A za chwilę, właśnie na 95, wracamy z kolejną częścią magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, na którym już teraz bardzo gorąco was zachęcam i ponownie słyszymy się za chwilę.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry, kłaniam się nisko i zapraszam was na kolejną część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Ostatnio sporo było na naszej antenie o tym, co się dzieje w związku z repertuarem Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, co się dzieje w związku z nową siedzibą olsztyńskiego teatru, ale tych tematów kulturalnych w Olsztynie jest naprawdę sporo, ale nie samym teatrem Olsztyn żyje. No i właśnie teraz chciałabym was zaprosić na rozmowę z kobietą, która jest odpowiedzialna za absolutnie fantastyczny festiwal, który jak się okazuje, podobnie jak kilka innych rzeczy w Olsztynie, jest realizowany już od 13 lat. Prison Mówi to festiwal, który przyciąga coraz szersze grono artystów z całego świata i właśnie o tym, z których jego zakątków twórcy tym razem postanowili zgłosić swoje prace do festiwalu, do konkursu, a jak konkurs to oczywiście i nagrody. O tym wszystkim będzie nam opowiadała już teraz nasza gościni. Zapraszam.
8: Major Magdalena Socha, rzecznik prasowy dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie.
1: Porozmawiamy sobie o kolejnej edycji festiwalu filmowego Prison Mówi. W tym roku w ogóle mamy jakieś takie szczęście do trzynastek, bo Iwama chyba po raz trzynasty i Budżet Obywatelski po raz trzynasty i Prison Mówi też po raz trzynasty. To w takim razie na co możemy się przygotować?
8: No w takim układzie na same niespodzianki i raczej na to, że trzynastka będzie jednak szczęśliwa dla wszystkich i na to liczymy. A szczególnie dla Olsztyna, który widzę, że gości coraz więcej ludzi świata i my na pewno do tego umiędzynarodowienia tego naszego Olsztyna na pewno swoją cegiełkę dokładamy. Tak, widzimy się u Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, jak zawsze, na rozdaniu dobrych łotrów w ramach 13. edycji International Film Festival in Olsztyn Prison Movie. Usłyszymy, kto został laureatem tej 13. edycji, która też jest mocno umiędzynarodowiona, bo w tym roku po raz pierwszy mamy 3 kontynenty w festiwalu. Po raz pierwszy Afryka, Malawi, po raz pierwszy Bułgaria, kolejny raz Stany Zjednoczone, Europa, więc 3 kontynenty, ponad 35 filmów. Będzie się działo.
1: A ilu tych najlepszych będziecie próbowali wskazać?
8: To jest oczywiście taka informacja, która Filharmonii musi wybrzmieć i ta niespodzianka 13. edycji wybrzmi Filharmonii, ale jak zawsze rozdajemy Grand Prix w kategorii filmów profesjonalnych, Grand Prix w kategorii filmów amatorskich. Oczywiście wręczamy też naszą taką nagrodę, która dla nas penitencjarystów jest bardzo istotna, czyli walory resocjalizacyjne, czyli program, projekt, wydarzenie, forma oddziaływania, która według nas, według naszego jury okazuje się tym najbardziej resocjalizującym komponentem. Będzie nagroda dla najlepszego reportażu, będzie nagroda dla filmu, który wyskoczył poza taki typowy, statystyczny charakter swojej produkcji, czyli tak zwane alternatywne spojrzenie na penitencjarystykę i nagrody specjalne, którymi na pewno pochwalą się nasze jury, który z filmów jeszcze zasłużył na tą nagrodę dodatkową.
1: Czy wśród nominowanych są też nasze regionalne akcenty?
8: Wśród nominowanych były. Jak najbardziej. Mieliśmy film z zakładu karnego w Dublinach między innymi. Jest oczywiście kilka też polskich. Jest oprócz tego oczywiście faktycznie znowu mamy sporo tego komponentu festiwalowego, międzynarodowego. To bywa różnie z tym. To nie zawsze jest tak, że Warmia i Mazury nagle mamy tę najsilniejszą ekipę. Niekoniecznie. Aczkolwiek no, nie na tym nam zależy. Nam zależy na tym faktycznie, żeby pokazać też właśnie na Warmii i Mazurach, która ma być ten Olsztyn ma być tą stolicą światowego kina penitencjarnego, żeby pokazać też filmy z zewnątrz, żeby z kolei nasi mieszkańcy, nasi naukowcy, nasi studenci, nasi uczniowie, osoby, które są zainteresowane tą formą kina i tą penitencjarystyką, mogli też zobaczyć nie tylko nasze jednostki penitencjarne, ale też z innych krajów, z innych części naszej Polski, po prostu ze świata.
1: No i też trochę z innej perspektywy. No właśnie, czy my jako mieszkańcy będziemy mieli okazję zobaczyć te filmy?
8: Będą pokazy filmowe, jak najbardziej. Jak zazwyczaj, jak z naszym partnerem, czyli Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, współpracujemy. Na Wydziale Nauk Społecznych, na Wydziale Dziennikarskim Komunikacji Społecznej też będą pokazy tego samego dnia, więc zapraszamy studentów, niech lukają, gdzie tam na ich korytarzach jest informacja o festiwalu i o kinie penitencjarnym. Zaprosiliśmy dużą rzeszę licealistów do Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, to też jest nasz partner festiwalowy, zarówno Filharmonia, jak i CEIK. I tam też odbędą się dla licealistów projekcje. Mam też nadzieję, że jeśli po tym zakończeniu tego festiwalu, wyłonieniu laureatów, mam nadzieję też, że zgłoszą się do nas kolejne osoby, dla których będziemy robić pokazy specjalne.
9: No właśnie, bo festiwal tak naprawdę to nie jest tylko ten dzień, kiedy poznajemy zwycięzców. Państwo pracujecie na to przez kilka miesięcy, cały czas coś się dzieje.
8: Pewnie, jak najbardziej, dlatego że zauważyliśmy już od kilku lat bardzo duże zainteresowanie naszym kinem. Ono jest ciekawe, ono jest profilaktyczne, ono jest o nurcie społecznym, o pytaniach ważkich społecznie. Faktycznie jesteśmy tym naszym kinem w stanie opowiadać o cieniach, ale i też blaskach tego życia, bo taki jest charakter więzienia, że musimy się znać na wszystkim, każdego aspektu życia dotknąć, a jak trzeba albo go usprawnić, albo go naprawić. Dlatego te filmy są, to jest ta jakby największy zastrzyk mocy tych filmów. Wojewódzka Biblioteka Publiczna, która tu u nas w Olsztynie też jest naszym partnerem i od wielu lat nas wspiera, robi takie pokazy z naszym udziałem, więc wystarczy po prostu polubić Wojewódzką Bibliotekę, jej profil i też zaglądać, bo tam też są otwarte pokazy w toku roku dla widzów o Prison Movie.
9: Ale oczywiście festiwal to poza ważnym świętem wszystkich twórców, dla nas też jako mieszkańców, którzy możemy te filmy później właśnie obejrzeć, to państwo też na tym skorzystacie. No i chciałabym, żebyśmy teraz powiedziały o tym nowym elemencie, który się pojawił.
8: Tak, to jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że okazało się, że nasz Olsztyn w innych częściach naszego kraju zaczął być coraz bardziej rozpoznawany też przez osoby, które zajmują się między innymi pozyskiwaniem środków z projektów unijnych. Dzień wcześniej odbywa się za naszą inicjatywą duża konferencja pod nazwą Od izolacji do reintegracji, wspólnie na rzecz bezpieczeństwa i skutecznej readaptacji. Jest to realizacja projektów nowoczesnej służby więziennej, bezpieczeństwo, resocjalizacja i zmiana oraz innowacja i zmiana w służbie kuratorskiej. I są to programy wdrażane w ramach programu Sprawiedliwość, współfinansowanego ze środków norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2021-2028. Duży projekt, dużo osób zaangażowanych. Przyjedzie do nas na pewno duża ekipa z Centralnego Zarządu Służby Więziennej, z Ministerstwa Sprawiedliwości, z tego Departamentu Wydziału Orzeczeń i Probacji. Na pewno osoby zaangażowane w pozyskiwanie środków unijnych i środków, które posłużą wspieraniu właśnie resocjalizacji w kierunku takiej skutecznej reintegracji. Bardzo trudne słowo. O co chodzi? Żeby osadzony, który wychodzi z więzienia, umiał sobie też poradzić na wolności i już nie powracał w nasze kraty. Gościmy w ramach, bo to jest inauguracja tego dużego projektu na całą Polskę, więc gościmy sporo ludzi z Europy. Gościmy Norwegów oczywiście jako operatorów głównych tego projektu. Gościmy Bułgarów, Litwinów, gościmy Czechów, gościmy Chorwatów. Wszystkie osoby zainteresowane projektami unijnymi, które trafiają właśnie w warunki penitencjarne, więc będziemy dyskutować o tej skutecznej resocjalizacji, która ma być ukierunkowana z kolei na dobrą readaptację.
9: Tak sobie myślę, że gdzieś tam w naszej świadomości mogłoby się wydawać, że takim wzorem niedoścignionym więzień mogłyby być właśnie te kraje skandynawskie, które gdzieś tam kiedyś został stworzony taki obraz tego, że oni tam mają lepiej niż w niektórych hotelach pewnie, ale czego oni mogliby się uczyć od nas. No i właśnie jak to faktycznie jest z tymi warunkami?
8: A ja właśnie bardzo to lubię, bo Polacy nie gęsi swoje więzienia też mają i całkiem skuteczne, dobre i z dużym potencjałem. Rozwijamy się już od wielu, wielu lat, ale faktycznie ostatnie lata to jest taki dynamiczny rozwój. Dynamiczny rozwój też pod kątem tego, bo współpracując z kadrą naukową, wiemy, co powinno być skuteczne. Wiemy, jaki sposób ukierunkować oddziaływania penitencjarne, żeby one były racjonalne, ale odpowiednio też dopasowane do danego osadzonego. Nie dość, zaczynamy od początków, nie dość, że zmieniamy proces diagnozy, zmieniamy proces samych oddziaływań, ukierunkowujemy je w taki sposób, żeby je dopasować indywidualnie. Zmieniamy też warunki pobytu w naszych jednostkach penitencjarnych. Staramy się, żeby one sprzyjały też oczywiście zmianie. Pozyskujemy coraz więcej partnerów do współpracy. Chodzi mi tu głównie o stowarzyszenia, fundacje, osoby pozyskujące właśnie między innymi środki unijne i wprowadzające programy resocjalizacyjne w nasze mury, po to właśnie, żeby ten osadzony zyskiwał też dodatkowe kompetencje. Korzystamy ze swoich pomysłów, korzystamy z pomysłów z zagranicy, ale też sami bardzo dużo takich pomysłów uskuteczniamy. Rozwijamy system dozoru elektronicznego. Chcemy, żeby jak najwięcej osób, możliwie oczywiście takich, które mogą, tak, bo to są też zasady korzystania z tego systemu, wykonywały tą karę poza terenem zakładu karnego. Tam wtedy, kiedy nie trzeba odbywać kary pozbawienia wolności w naszych murach, lepiej, żeby ta kara była realizowana z zewnątrz. Tym bardziej, że są też znowu opinie i oceny naukowe mówiące o tym, że ona też bywa skuteczna, ale z drugiej strony jest ekonomiczna i lepsza dla społeczeństwa. Będziemy pozyskiwać przecież teraz środki na nowe domy tak zwane przejściowe, czyli te domy takiej readaptacji osadzonych. Osadzony na koniec swojej kary trafia do domu readaptacji społecznej i tam przygotowuje się do wyjścia na wolność. Warunki, które już przypominają bardziej kolonię karną, aniżeli samo więzienie, ale przede wszystkim są nastawione na interakcję z otoczeniem, na pracę, na ewentualne kończenie terapii, nowe umiejętności, możliwości. To jest taki dom przystosowania społecznego, tak można to nazwać. I to też są takie miejsca, które jest tylko cztery takie w Polsce. I znowu jedno w Olsztynie. No niesamowite, ten Olsztyn. Przecież my go tak, będzie był, o rany, no korona na Olsztyn. Bardzo proszę. Dzięki służbie więziennej również, czemu nie? Tylko cztery na Polskę. Ten nowy projekt, o którym mówiłam, będzie właśnie zakładał budowę kolejnych. Więc kolejne jednostki, kolejne miasta Polski będą uczyć się na podstawie naszych olsztyńskich doświadczeń, jak wprowadzać tego typu oddziaływania. Więc myślę, że faktycznie możemy mówić z dumą o naszym Olsztynie jako innowacyjnym mieście, który wdraża nowe perspektywy, nowe możliwości i który ma się czym pochwalić.
10: Naszą gościnią była major Magdalena Socha, która opowiadała nam o festiwalu Prison Movie, międzynarodowym wydarzeniu, które już po raz 13 będzie się odbywało w Olsztynie. To kolejny festiwal filmowy, który odbywa się w stolicy Warmii i Mazur, bo przypominam, że w Olsztynie też we wrześniu mieliśmy okazję uczestniczyć w Wama Film Festiwalu. To również międzynarodowy festiwal filmowy, z tym, że o zupełnie innej tematyce. Oczywiście jak tylko poznamy laureatów Prison Movie tegorocznego, to na naszej antenie będę Wam o tym opowiadała. A teraz jeszcze na chwilę chciałabym Was zaprosić na krótkie spotkanie z Karolem Groszem z olsztyńskiego magistratu, który nam będzie podpowiadał, że w końcu jest szansa na to, że ten kompleks dworcowy w Olsztynie będzie jak jedna całość, a nie jak coś nowego i coś obrzydliwego. No więc miasto postanowiło wykupić i dogadać się w końcu ze spółką, która zarządza dawnym dworcem PKS w Olsztynie, no i jest szansa właśnie na to, że ten dworzec zmieni swoje oblicza. My jako mieszkańcy Olsztyna w końcu będziemy dumni z tego zakątka naszego miasta. A zatem Karol Grosz, proszę bardzo.
11: Chcemy kupić budynek dworca oraz plac z peronami i wiatami. Udało nam się wynegocjować cenę 13,5 miliona złotych, czyli o 2,5 miliona mniej niż wycena rzeczoznawcy. To efekt rozmów, które prowadziliśmy z właścicielem nieruchomości. Zależy nam przede wszystkim na zachowaniu funkcji dworca i zapewnieniu pasażerom wygodnych przesiadek między autobusami, koleją i komunikacją miejską. Chcemy też, żeby część placu manewrowego została przeznaczona na parking dla podróżnych, tak, żeby można było zostawić samochód i ruszyć dalej komunikacją publiczną.
10: A skoro udało się tam coś koło 3 milionów uszczknąć, no to kto wie, może to już będzie jakiś początek tego, żeby właśnie te inwestycje zacząć. Oczywiście to są prawdopodobnie miesiące, jak nie lata, żeby ten temat rozwinąć i dopiąć, ale na szczęście coś tutaj zaczęło się w tym kierunku w końcu dziać. No i to była właściwie ostatnia rzecz, którą dla Was przygotowałam w tym odcinku magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Bardzo serdecznie dziękuję Wam oczywiście za to kolejne spotkanie. Już z tego miejsca zachęcam Was do tego, żebyście oczywiście z 95 zostali na dłużej, a my słyszymy się o stałej porze już niebawem. Zatem mówię Wam do usłyszenia i bardzo serdecznie dziękuję za ostatnie kilkanaście minut. Aga Wiśniewska, pa, pa.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
10: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Zapraszam Was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym wrócimy do stałego elementu, który na naszej antenie lubił się bardzo pojawiać regularnie, a w ostatnim czasie po prostu został nieco zaniedbany. No i jest to między innymi zaglądanie do tego, co się dzieje w warmińsko-mazurskich oddziałach Straży Granicznej, a dzieje się tam naprawdę bardzo, bardzo dużo i już za chwilę nasi goście będą nam o tym opowiadali. Ja też będę chciała Was trochę zachęcić do tego, żebyście przemyśleli na przykład swoją ścieżkę kariery. Bo nie jest to jeszcze ostatni moment na to, żeby na przykład w takie szeregi Straży Granicznej po prostu nie wstąpić. Ale zanim do tych wszystkich historii dojdziemy, chciałabym Wam jeszcze zapowiedzieć jedną rzecz, ponieważ na naszej antenie, poza tym, że regularnie sprawdzamy, co się dzieje u naszych strażników granicznych z Warmii i Mazur, to też bardzo regularnie sprawdzaliśmy, co się dzieje w olsztyńskim oddziale ZUS. A tam już na nas z nowinkami była gotowa czekać pani Anna Grabowska. Jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że od kilku miesięcy nie dostaję maili i wiadomości od pani Ani. W końcu zaniepokojona, postanowiłam się do niej odezwać z pytaniem, czy wszystko jest w porządku i czy nasza współpraca może być kontynuowana. Okazało się, że po prostu najzwyczajniej w świecie maile przestały do mnie dochodzić i pani Ania już ze mną wszystkie zaległości nadrobiła. Dlatego teraz chciałabym Was zaprosić na krótkie spotkanie z panią Anną Grabowską z olsztyńskiego oddziału ZUS.
12: Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych docierają kolejne sygnały o firmach, a także o osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego, a w wcześniej przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami w ich domach, teraz natomiast pojawiła się kolejna praktyka. Zgłaszają się do naszych placówek klienci z listami, w których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa, przedstawiane jako pakiet pomocny przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające. Przestrzegam przed pochopnym podpisywaniem takich dokumentów. Wszystkie formalności związane ze świadczeniem można bowiem załatwić bezpłatnie, a przy składaniu wniosku poprosić o pomoc pracowników zakładu. Przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników, ponieważ pracownicy zakładu za darmo pomagają w złożeniu wniosku, a także wyjaśniają, jak dopełnić formalności. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie chce lub nie może załatwić sprawy samodzielnie, może upoważnić do tego zaufaną osobę, na przykład członka rodziny. Taki pełnomocnik również może skorzystać z bezpłatnej pomocy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A w razie wątpliwości lub podejrzeń o oszustwo należy skontaktować się z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Kontaktu Klientów lub po prostu z policją.
10: Anna Grabowska z olsztyńskiego oddziału ZUS była naszym gościem i to właśnie ona opowiadała nam o oszustach, którzy wciąż się łaszą na nasze dane. A teraz zgodnie z zapowiedziami przejdziemy do naszych kolejnych gości z warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej. I jako pierwszy głos zabierze podpułkownik Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy komendanta warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej.
13: Od początku roku do końca sierpnia funkcjonariusze z warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej eskortowali na lotniska oraz na drogowe przejścia graniczne ponad 200 cudzoziemców. Cudzoziemcy łamali obowiązujące w naszym kraju przepisy, dopuszczali się kradzieży, kierowali pojazdami pod wpływem alkoholu czy środków odurzających, a także kierowali groźby karalne wobec osób. Funkcjonariusze Straży Granicznej wydali im decyzje zobowiązujące ich do powrotu do swojego kraju z rygorem natychmiastowej wykonalności. Polskę najwięcej opuściło Gruzinów, Ukraińców i Mołdawian. W minionych dniach funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Olsztynie sprawdzili legalność zatrudnienia cudzoziemców w przedsiębiorstwie budowlanym działającym na terenie powiatu działdowskiego. Dwóch cudzoziemców, obywatel Uzbekistanu i Gruzji, nie dość, że przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mimo że upłynął im ważny dozwolony czas pobytu, to jeszcze pracowali. Natomiast pozostała trzynastka cudzoziemców nie posiadała wymaganych zezwoleń na pracę. Pracodawca teraz może nawet zapłacić karę grzywny w wysokości do 50 tysięcy złotych za to, że powierzył pracę cudzoziemcom niezgodnie z przepisami. 26 września patrol z placówki Straży Granicznej w Grzechotkach w gminie Pieniężno zatrzymał do kontroli drogowej busa. 47-letni obywatel Ukrainy mieszkający w powiecie braniewskim wybrał się samochodem pracodawcy bez jego zgody do pobliskiej miejscowości po alkohol. Badanie alkomatem potwierdziło, że kierowca jest pijany i w trakcie zatrzymania miał ponad 3,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Grzechotkach pijanego kierowcę przekazali policjantom z Braniewa, którzy prowadzą dalsze czynności w sprawie. Słowa roty od 37 nowych funkcjonariuszy przyjął komendant warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej generał brygady Straży Granicznej Daniel Wojtaszkiewicz. Nowi funkcjonariusze teraz rozpoczną szkolenie, a po nim zostaną skierowani do służby w jednej z 11 placówek warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej. Młodzi ludzie będą odprawiać podróżnych przejściach granicznych, ochraniać granice z obwodem klewieckim na odcinku prawie 200 km. W tym roku jeszcze szansę na założenie munduru funkcjonariusza Straży Granicznej ma 43 osoby. Szanowni Państwo, jeśli ktoś nie zdąży przejść w tym roku procedury kwalifikacyjnej, to pamiętajcie, kolejny rok to kolejne limity przyjęć do służby w naszym oddziale. Więc już dziś zalogujcie się do modułu. Link do tego modułu znajduje się na stronie warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej w zakładce rekrutacja do służby. Następnie osobiście trzeba zadzwonić do komórki kadrowej, by umówić się na złożenie dokumentów. Wszystkie informacje o procedurze kwalifikacyjnej, Szanowni Państwo, znajdziecie na stronie warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej w zakładce rekrutacja do służby.
14: Służba w naszej formacji jest trudna i wymagająca, ale to również służba, która daje wiele satysfakcji i możliwość rozwoju zawodowego. Od dzisiaj jesteście częścią naszej formacji, której fundamentalnym zadaniem jest ochrona granic Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie to wymaga wiedzy, umiejętności, odwagi i poświęcenia. Pamiętajcie o tym, że mundur, który nosicie, to nie jest symbol, to jest zobowiązanie. Zobowiązanie do tego, by budować zaufanie społeczne poprzez rzetelną, uczciwą służbę, poprzez właściwą postawę, poprzez kulturę osobistą. 35 lat historii naszej służby to 35 lat historii tych wszystkich, którzy tworzyli i tworzą tą formację. Od dzisiaj wy jesteście kolejnym ogniwem tej historii.
10: Mówił komendant warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej, generał brygady Straży Granicznej dr Daniel Wojtaszkiewicz. A skoro już pojawił się temat aplikowania do szeregów Straży Granicznej, to teraz jeszcze nieco szerzej z panią podpułkownik Straży Granicznej Mirosławą

0: Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce rekrutacja do służby. I tu jest ważne, bo czasami kandydaci logują się do tego modułu i czekają, aż ktoś z komórki kadrowej do nich zadzwoni. Nie, szanowni państwo, kandydat musi zadzwonić do komórki kadrowej i umówić się na osobiste złożenie dokumentów. Składa tego dokumenty, ze sobą musi wziąć oryginały i kserokopie tych dokumentów, składa dokumenty, jest na miejscu od razu weryfikacja dokumentów i za 2-3 dni kandydat za kilka dni wzywany jest na test wiedzy ogólnej i rozmowę kwalifikacyjną. Test wiedzy ogólnej to 10 pytań, 15 minut. Pytania przykładowe są również na tej stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału w zakładce rekrutacja do służby. I później po tym, jak przechodzi tą pierwszy etap, zapraszany jest na testy psychologiczne. Kolejny to jest test wychowania fizycznego i też, żeby kandydat się mógł przygotować do tych wszystkich konkurencji, zamieszczony jest filmik na stronie, jak prawidłowo wykonać konkurencję każdą, żeby dostać piątkę. Po tym teście, egzaminie z wychowania fizycznego jest wariograf i po wariografie zaprasza komisja lekarska, która orzeka zdolność kandydata do służby w Straży Granicznej, zdolność fizyczną i psychiczną. Później już nic, tylko podpisanie rozkazu i ślubowanie, szkolenie, a po szkoleniu taki kandydat zasili jedno z 11 placówek Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
1: Czy można decydować o tym, w której jednostce chciałoby się pracować?
0: Można wskazać, że chciałabym na przykład, albo chciałbym w tej jednostce, w placówce Straży Granicznej, natomiast komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej decyduje o tym, gdzie dana osoba trafi, ale stara się, żeby jak najbliżej miejsca zamieszkania taką osobę kierować do placówki, żeby nie musiał dojeżdżać 100 kilometrów. Natomiast tutaj zaznaczam, że też mamy zwrot kosztów dojazdu. Dostajemy pieniążki za dojazdy do służby. Dostajemy już od ubiegłego roku tak zwaną mieszkaniówkę. To jest minimum 900 zł na Warmii i Mazurach. Czyli już taki funkcjonariusz młody może sobie dopłacić do wynajętego mieszkania czy do kredytu, żeby zakupić swoje lokum, lokal swój. Natomiast dodatkowo funkcjonariusz, który przychodzi i zakłada tylko mundur i złoży ślubowanie, już dostaje 6000 zł na rękę. Po szkoleniu, jak trafia na placówkę, dostaje 6600 zł na rękę. Mówimy tu o takim funkcjonariuszu, który nie ukończył 26 roku życia, bo jest zwolniony z podatku. 6600 zł na rękę, mieszkaniówka, mundurówka, zwrot kosztów dojazdu i dodatkowo dostaje 584 zł dodatek graniczny, bo pracuje na granicy brutto. No i ważne jest to, że taki funkcjonariusz, który wzorowo wykonuje swoje obowiązki służbowe, jest również nagradzany i dostaje dodatki specjalne. Natomiast na najniższym stanowisku służbowym, służbie stałej, po tych 3 latach, jak już będzie pełnił służbę na granicy, otrzymuje już 7000 zł na rękę plus wszystkie dodatki, o których mówiłam.
1: Czyli jest o co się starać.
0: Jest o co się starać, wszystkich zapraszamy, każdy może spróbować swoich sił i co ważne, jeżeli teraz szybko zdecydują się państwo na złożenie dokumentów, to jest szansa, że w tym roku jeszcze zasilicie szeregi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
1: A ile jest wakatów?
0: Mamy 150 etatów w tym roku, limitów, 150 limitów do przyjęcia. Przyjęliśmy już 70 osób, ale co ważne, nabór ciągle trwa, więc jeżeli komuś się nie uda w tym roku, to mamy również kolejny rok.
1: A teraz zapraszam was jeszcze na wspomnienie kilku sukcesów, o których będzie nam wspominał starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej Jarosław Rutkowski, starszy specjalista zespołu prasowego komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Do odprawy granicznej na kierunku wyjazdowym z Polski stawił się Rosjanin. W trakcie weryfikacji dokumentów podróżnego okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym. 61-latek miał do odbycia 36 dni kary pozbawienia wolności. Mężczyzna pół roku wcześniej wprowadził w błąd funkcjonariuszy Straży Granicznej co do celu wjazdu do Polski. Twierdził, że jedzie do Hiszpanii, a w rzeczywistości tam nie pojechał. W związku z tym za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom otrzymał grzywnę prawie 1500 zł, której nie opłacił. Mężczyzna po uregulowaniu należności ruszył do Rosji. Do odprawy granicznej na kierunku wyjazdowym z Polski stawił się 55-letni obywatel Białorusi. Funkcjonariusze Straży Granicznej w trakcie weryfikacji dokumentów Lexusa potwierdzili, że pojazd widnieje w bazach danych jako utracony na terenie Niemiec. Stwierdzili również ingerencję w dane identyfikacyjne pojazdu. Kierowca tłumaczył, że na prośbę kolegi miał tylko

0: tylko dostarczyć auto do Rosji. Pojazd o szacunkowej wartości 220 tysięcy złotych zatrzymano, a dalsze czynności w sprawie prowadzą funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Grzechotkach. 20 września na jednej z dróg w powiecie węgorzewskim funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali do kontroli drogowej Opla. Pojazdem kierował 38-letni mieszkaniec powiatu węgorzewskiego. W trakcie kontroli ustalono, że mężczyzna ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, ponieważ w przeszłości kierował autem w stanie nietrzeźwości, bez uprawnień oraz był sprawcą kolizji drogowej. Ponadto pojazd, którym teraz jechał, nie posiadał ważnych badań technicznych oraz nie miał aktualnego ubezpieczenia OC.
1: I o tych kolejnych sukcesach warmińsko-mazurskich strażników granicznych opowiadał nam starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej Jarosław Rutkowski. Oczywiście do tego, co się u nich dzieje i jakie kolejne działania podejmują i jakie kolejne sukcesy mają na swoim koncie, oczywiście będziemy Wam o tym wszystkim na bieżąco na naszej antenie opowiadali. Ale teraz chciałabym Was zaprosić na krótką przerwę, po której oczywiście wracamy do magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna i do kolejnych informacji z naszego pięknego miasta.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Cześć, Aga Wiśniewska z tej strony. Słuchacie magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym teraz będzie kulturalnie. Ponieważ aura jest taka coraz bardziej spooky, jak to się mawia, i czuć w powietrzu te nadchodzące fluidy duchów, czarownic, wampirów i wszystkich innych stworzeń, które prawdopodobnie także na naszych olsztyńskich ulicach coraz częściej będą się pojawiały w związku z różnego rodzaju imprezami halloweenowymi, które odbywają się w Olsztynie. Czy to zorganizowanymi tak oficjalnie, czy to na własną rękę gdzieś tam w mieszkaniach. Tak, tak, dokładnie, dobrze usłyszeliście. Wciąż zdarzają się w Olsztynie domówki. To jest absolutnie fantastyczna tradycja. No i właśnie w takim klimacie też troszeczkę zaprasza nas w swoje progi Olsztyński Teatr Lalek ze spektaklem, który został przygotowany wprawdzie już jakiś czas temu, ale teraz ponownie można go znaleźć w repertuarze Olsztyńskiego Teatru Lalek. Właśnie, to jest produkcja absolutnie wyjątkowa, przygotowana w specjalnie wybranym miejscu, które na co dzień nie służy wcale jako scena. A mowa o sztuce pod tytułem Wampir. Nowy spektakl przygotowany przez Olsztyński Teatr Lalek. Oczywiście już Wam to kiedyś na antenie anonsowałam, że się coś takiego wydarzy, ale wtedy to były plany, a teraz słowo stało się ciałem i sztuka jest gotowa. Jak zwykle przy tej okazji bywa, artyści zaprosili media na próbę, żeby się pochwalić tym, co przygotowali i porozmawiać o tym, jaki mieli na to pomysł. Nie omieszkałam z zaproszenia skorzystać, a to efekt tego spotkania.
3: Po co pukasz?
4: Ja pukam? Przecież nie pukałem.
3: Ach, to kto?
4: Kto? Skąd ja mam wiedzieć?
5: Jest to historia o ludziach wampirach, ale takich ludziach jak każdy z nas, bo każdy z nas jest po części wampirem, czyli przyssany do kogoś i czerpiący energię, życie z kogoś. Jesteśmy w kimś zakochani, kogoś potrzebujemy, kogoś nie lubimy. To są takie więzi, które tworzą naszą całą rzeczywistość międzyludzką. I pomyślałem sobie, że wampir jest taką metaforą właśnie, że każdy z nas jest wampirem i że wampir jest metaforą naszych relacji. Bijamy się w kogoś i cierpiemy z ludzi, a ktoś z nas jednocześnie. Tak utworzymy więź.
4: Czym się różni twój tekst od tego Reymontowskiego?
5: Oj, to dużo się różni, ponieważ miałem takie wrażenie, że książka Reymonta to były takie tylko pionki na szachownicy, a ja pomiędzy nimi tworzyłem na nowo trochę relacje, że trochę poprzestawiałem, zachowując oczywiście figury, ale i historię. Widziałem, jaki jest koniec, ale troszeczkę pogłębiałem niektóre wątki, żeby jakąś taką psychologiczną głębię wydobyć, żeby opowiedzieć tych ludziach, co oni czują, co myślą, jak reagują na to, na zdarzenia.
1: A czy też przeniosłeś tych bohaterów do czasów współczesnych?
5: Tak, absolutnie tak. Podoba mi się ten czas współczesny. To jest historia Reymonta, jest sprzed stu paru lat. Zdecydowanie to czuć. A tutaj jest ta współczesność, zachłyśnięcie się możliwością podróżowania Instagramem, zachłyśnięcie się tym współczesnością, która musi być kolorowa i piękna.
1: Mówił Łukasz Staniszewski, autor scenariusza do spektaklu pod tytułem Wampir.
4: Nad nami są luksusowe apartamenty. Pomyliłem piętra, więc schodzę, patrzę. A tam... No nie zgadniesz.
6: No, nie zgadnę.
4: Kupiłeś się.
6: Mi się z tym tekstem pracowało wyśmienicie. Świetnie się bawiłem w trakcie prób, bo ten tekst jest bardzo zabawny. Łukasz napisał pewnego rodzaju psychologiczną dramę między bohaterami, którzy spędzają wakacje all inclusive. Nam troszeczkę wciągając bohaterów z powieści Raymonda w świat bardziej współczesny. I w momencie, kiedy zaczęliśmy to przykładać do możliwości teatru lalkowego, okazało się, że wyszło nam całkiem groteskowe, śmieszne przedstawienie. Możliwe, że nawet pierwsze w historii teatru lalek w Polsce melodramatyczne przedstawienie z użyciem lalek.
1: Na okoliczność tego spektaklu zainicjowano nową scenę w Olsztyńskim Teatrze Lalek. W foyer pierwszego piętra pojawiły się czerwone kotary, a liczba miejsc dla publiczności jest mocno ograniczona ze względu na miejsce. To też pozwoliło twórcom na zbudowanie bardzo intymnej atmosfery.
6: To jest taka konwencja, w której chcemy zaprosić widza w niecodzienny świat, gdzie zmieści się tylko 30 osób. Więcej tutaj nie wejdzie ze względów bezpieczeństwa. Chcemy dać jakieś takie bliskie doświadczenie. Oczywiście nie jest to seans spirytystyczny stricte, nie wywołujemy tu prawdziwych duchów. To jest teatr. Natomiast proponujemy pewnego rodzaju przejście historii głównego bohatera Zenona, który no właśnie jest zawieszony między życiem a śmiercią i dopiero się tego dowiaduje. Jego partnerzy, partnerki na scenie próbują mu pewne rzeczy uświadomić, odtwarzamy jego historię. To jest świat, w którym jest trochę strasznie, trochę śmiesznie, no i powiedziałbym właśnie takie połączenie melodramy z teatrem pastiszu, horroru, więc mamy trochę coś bardzo inspirowanego Davidem Lynchem i Twin Peaks, no bo tam też również bohaterowie wchodzą na bardzo wysokie rejestry emocjonalne, tu jest to przełożone na lalki, żeby to momentami absurdu i groteski również rozbijać.
7: No właśnie, bo to jest spektakl typowo lalkowy, aktorzy oczywiście pojawiają się na tej scenie, ale jakby nie odgrywają swoich ról, tylko tymi lalkami cały czas się posługują.
6: Mamy dwa światy. Jeden świat jest takim nadrzędnym, gdzie aktorzy zaczynają jakąś grę właśnie wywoływania duchów i te duchy to są nasze lalki. I potem się przenosimy w kolejny plan, co ci bohaterowie mają ze sobą do załatwienia.
7: Teraz jeszcze chwilę o tej nowej przestrzeni, którą stworzyliście specjalnie pod ten spektakl. No właśnie, zrobiło się tak trochę, mam wrażenie, nawiązujecie do miasteczka Twin Peaks. Tam też był taki pokój z czerwonymi kotarami.
6: Tak, jesteśmy trochę w zaświatach, w świecie, w którym wydarzają się rzeczy, które normalnie by się nie wydarzyły. Tutaj dochodzi do pewnej symulacji wydarzeń, tego, co się wydarzyło w życiu głównego bohatera i my to troszeczkę odtwarzamy, próbujemy zrozumieć i też doświadczyć tego wszystkiego metafizycznego, co on doświadcza. Coś mu cały czas puka, ktoś cały czas puka do drzwi, nie wiadomo, czy to w jego głowie i on cały czas chce coś otworzyć, ale otwiera i tam nic nowego nie zastaje. Pytanie, gdzie jest jego droga do uwolnienia się?
7: Dobór ról do aktorów. Odniosłam takie wrażenie, tutaj na podstawie tych dwóch fragmentów, że płci są pozamieniane, że panie grają panów, a pan Roman wciela się w kobiety.
6: To jest pewnego rodzaju przewrotka, ale to dlatego, że pracujemy w Teatrze Lalek. Tutaj role męskie to są lalki. I to, kto prowadzi tę lalkę, jaki animator, nie ma najmniejszego znaczenia. Nie jest to w żaden sposób podyktowane żadną ideologiczną sprawą, tylko pewnego rodzaju pragmatyką dostosowania charakterów, głosów, energii, temperamentów danych aktorów do tych postaci. Także w Teatrze Lalek nie ma rzeczy niemożliwych. Nawet to, że postaci męskie są prowadzone i grane przez mężczyzn i kobiety niezależnie w jaki sposób.
7: To teraz jeszcze właśnie może chwilę o lalkach tylko, no właśnie, bo one są zbudowane trochę w taki sposób, jakby nawiązywały do kościotrupów? Mhm.
6: No one są takie wyciągnięte trochę jak z jakiegoś takiego antykwariatu, magazynu, trochę zdezelowane. Jak w starym hotelu są często różnego rodzaju rekwizyty zakurzone gdzieś i one są tutaj uruchamiane, wydobywane właśnie jak z jakiegoś magazynu, więc tak, one mają elementy trochę trupie, trochę jak zombie, nieumarli, no ale wchodzimy też w świat, gdzie bohaterowie są na granicy życia i śmierci.
1: Mówił Tomasz Kaczorowski, reżyser spektaklu pod tytułem Wampir i dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek.
4: Ma nowe buty, no i ma też piękną żonę, a to zdaje się twoja stara znajoma, nieprawdaż?
8: Ada tu jest?
4: No, ją też trudno z kimkolwiek pomylić.
9: Zenon? A kto tu jest Ada?
8: A to nikt, znajoma.
9: Naprawdę jest to piękno?
4: Upił się!
9: Zenon!
4: Czekaj, bo ja zapomniałem. Zaprosiłem ich do was. Tylko na którą, czekaj.
8: Zaprosiłeś ich?
4: Ja miałem to gdzieś zapisane.
1: Mówi aktor Roman Wołosik.
10: Gram dwie postaci, w tym jedna jest statyczna, a druga bardziej dynamiczna. Mahatma i Daisy, czyli osoby odpowiedzialne za czary.
7: Mimo, że ten tekst został przeniesiony do współczesności, jak się panu odnajduje właśnie w tej scenerii i w tym takim mistycznym klimacie?
10: W porównaniu do oryginału jest to jakby zupełnie inna historia. To jest po prostu tam tylko motyw jest z oryginału Wampira. Jesteśmy wrzuceni w pokój hotelowy, w którym mieszkają duchy gości. I my jako goście hotelowi z nudy aranżujemy sobie po prostu spektakl.
7: Ta przestrzeń. Uważa pan, że to ciekawy, dobry pomysł, żeby się przenieść troszeczkę z takiej klasycznej sceny?
10: Tak. Jak się wchodzi, to zwraca uwagę na jedną i tą barwę, że tu coś może się dziać. Może jakiś taki duch się czuje właśnie osób. Często bywa tak, że w hotelach, jeżeli są znane publicznie osoby, to wywieszane są portrety, podpisy. No, to może być coś takiego.
11: Ja może zacznę od tego,
1: mówi aktorka Agnieszka Rożko,
11: że moja postać, właśnie postać Zenona, tak naprawdę to jest osoba, no nie chcę tu spoilerować, nie powiem. Proszę przyjść na spektakl, ale do meritum, która jest dla mnie wyzwaniem, dlatego że to jest postać, która działa w zupełnie innej energii niż moja osobista. Więc to reżyser chyba specjalnie tak osadził. Zresztą pewnie wcześniej o tym mówił, że postaci męskie grają kobiety, a akurat postać żeńską tutaj gra nasz kolega Romek. Ale to w teatrze lalek jest dopuszczalne i jak dobrze wiemy, to nie pierwszy raz są takie zabiegi. Natomiast no jaki jest Zenon? To jest człowiek na granicy. Tak bym to powiedziała. To jest człowiek, który do końca nie bardzo wie, czego chce i gdzie się znajduje. To się wszystko wyjaśnia pod koniec sztuki. Ja oczywiście tego nie powiem. Proszę przyjść, zobaczyć. Serdecznie zapraszam. Ja po raz pierwszy, że tak powiem szumnie, podczas swojej pracy, powiedzmy w karierze swojej, gram taką postać. Aż tak skomplikowaną psychicznie i tak daleką ode mnie samej. Także jest to naprawdę dla mnie wyzwanie. Czy problem się rozwiązuje? No tak do końca on się nie rozwiązuje. Natomiast rozwiązuje się sama postać Zenona na koniec. Dlaczego jest tak, a nie inaczej? Widz dostanie taką, powiedziałabym, wiadomość zwrotną. Więc to tak, to się wyjaśni, natomiast no na koniec, no każdy z nas spotykamy naprawdę, w naszym życiu jest tyle wampirów energetycznych, jak się rozejrzymy, że no to jest wbrew pozorom, mimo że pan Staniszewski bazował na powieści Raymonda, która była pisana no ponad 100 lat temu. Oj, niewiele się zmieniło, proszę państwa, naprawdę niewiele. To jest bardzo współczesne, wbrew pozorom.
7: No i teraz, pani Agnieszko, jeszcze właśnie o tej przestrzeni. Pan dyrektor się trochę chwali, że Olsztyński Teatr Lalek zyskał nową scenę. Jak się państwo tutaj jako ten zespół artystyczny odnajdujecie?
11: Musieliśmy się tutaj odnaleźć, tak powiem, z naciskiem na musieliśmy. Dlatego, że to jest zupełnie dla nas nowa przestrzeń. Tak naprawdę gramy na foyer. Po raz pierwszy w ogóle tutaj w teatrze. To miejsce zostało wybrane na zrobienie sztuki, że tak powiem wprost. Trudność polega na tym, że jesteśmy bardzo blisko widza. Naprawdę bardzo blisko. Widz praktycznie będzie widział nasze kropelki potu spływające, o ile takowe będą, a pewnie będą, bo dojdą emocje. Więc to nas no, w jakiś tam sposób, nie mówię, że deprymuje, nie, bo to jest nasza praca. Natomiast aż tak ta bliskość, no ona może być również taka bardzo budująca, jeżeli, że tak powiem, od publiczności otrzymamy dobrą energię, bo właśnie ona nam może ją przekazać właśnie, nawet przez to, że jest aż tak blisko. No ale mówię, jest to eksperyment i zobaczymy, jak to wszystko się uda, tak jak mówią, albo się nie uda, jak z eksperymentami bywa. Miejmy nadzieję, że to jednak będzie fajny spektakl, zupełnie inny, zupełnie nowy, w zupełnie nowej przestrzeni.
4: Czyli mnie nie będzie, no bo mam dzisiaj o 20 seans. spirytystyczny.
1: Jest trochę dziwnie, trochę strasznie i jest ciekawie. Szukam wolnego terminu i rezerwuję bilety, co by całość zobaczyć. Może też nabraliście chęci? Aktualny repertuar Olsztyńskiego Teatru Lalek znajdziecie na stronie internetowej. I dla przykładu możecie się wybrać na sztukę pod tytułem Wampir m.in. w październiku. Z tego co widzę, to będzie ona dostępna m.in. 24 dnia tego miesiąca o godzinie 18. Spektakl jest przeznaczony dla widzów od 15 roku życia, trwa 1,5 godziny i zdaje się być naprawdę dobrze spędzonym czasem w Olsztyńskim Teatrze Lalek. Mam też nadzieję, że wy miło spędziliście czas z 95, czyli magazynem reporterów Meloradia w Olsztynie właśnie na naszej antenie. Już niebawem do was wrócę z kolejnymi nowinkami i informacjami z Olsztyna, a póki co kłaniam się wam bardzo nisko, mówię do usłyszenia. Aga Wiśniewska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w Melo.

0: Radio Olsztyn.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność.

0: patrzą non stop. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrać się w to, co modne. Hej.

Jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi.

0: Gagnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój

twierdzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Jest piękna wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się.

smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

drifty, survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.